0: pieniędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk.
1: A?
2: I wygraną.
1: A?
2: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto. A do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
5: Volkswagen inwestuje w Wielkopolskiej Wrześni. W tym programie dowiemy się też, jak jeździć hybrydą, żeby się opłacało. Na koniec zostawimy coś wyjątkowego. Wydaje się niewiarygodne, ale Sobiesław Zasada ostatnio ukończył trasę rajdu Gran Premio Argentino Historico.
0: Autoradio.
5: Volkswagen Poznań zakończył kolejny etap rozbudowy fabryki we wrześni. Nad Nowymi Halami Zawisła Wiecha. Obiekty o łącznej powierzchni blisko 60 tysięcy metrów kwadratowych mają przygotować zakład do produkcji nowej generacji w pełni elektrycznego Craftera. Oznacza to zakończenie jednego z najważniejszych etapów rozbudowy we wrześni zakładu Volkswagen Poznań. Zakład Volkswagena funkcjonuje tam od 2016 roku. Powstał od podstaw, a wartość pierwotnej inwestycji wyniosła ponad 4 miliardy złotych. Obecnie fabryka wykorzystuje ponad 630 robotów oraz systemy kontroli jakości oparte na AI, a na jej terenie działa też instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 18 MW. We wrześniu produkowane są obecnie Volkswagen Crafter oraz MAN TGE.
0: Porady ekspertów.
5: Samochody hybrydowe stanowią coraz większą część rynku. Zakup oszczędnego samochodu nie wystarczy, bo wiele zależy też od kierowcy. Nie wszystkie przyzwyczajenia z aut spalinowych sprawdzają się przy tym napędzie. Energia w hybrydach jest uzupełniana podczas jazdy, a kierowca ma wpływ na to, jak samochód ją wykorzystuje i odzyskuje. Podczas rozpędzania klasycznej hybrydy nie warto zbyt długo dochodzić do potrzebnej prędkości. Korzystniejsze może być sprawne przyspieszanie, a następnie zmniejszenie nacisku na pedał i utrzymywanie płynnego tempa jazdy. W korkach i podczas wolnej jazdy sytuacja wygląda inaczej. Delikatne operowanie pedałem przyspieszenia pozwala częściej korzystać z silnika elektrycznego. Jeśli samochód ma tryb EV, można go wykorzystywać właśnie w takich warunkach. Hybrydy nie trzeba też długo rozgrzewać na postoju. Energię pobraną wtedy z akumulatora trzeba później uzupełnić przede wszystkim dzięki pracy silnika spalinowego, a częściowo poprzez rekuperację. Jak hamować hybrydą? Najlepiej zacząć zwalniać odpowiednio wcześnie i robić to łagodnie. Rekuperacja pozwala przekształcić część energii kinetycznej w energię elektryczną i przekazać ją do akumulatora trakcyjnego. Niektóre samochody mają również tryb B, który zwiększa intensywność zwalniania po odpuszczeniu pedału przyspieszenia. Napęd hybrydowy dobrze sprawdza się więc w ruchu miejskim. Na autostradzie przy stałej wysokiej prędkości jego przewaga nad samochodem benzynowym lub dieslami może być niewielka. Tryb Eco może zmienić reakcję samochodu na pedał przyspieszenia, pracę skrzyni biegów, zarządzanie akumulatorem oraz działanie klimatyzacji i ogrzewania. W zależności od modelu oszczędność paliwa może sięgnąć od 10 do 15%. Na spalanie wpływa też sposób użytkowania auta. Zbyt niskie ciśnienie w oponach zwiększa opory toczenia, dlatego warto je regularnie kontrolować. Zbędne przedmioty w bagażniku podnoszą masę samochodu, a nieużywany bagażnik dachowy także nie sprzyja oszczędnej jeździe. Na koniec to, co wydaje się być niemożliwe, a jednak. Sobiesław Zasada ukończył trasę rajdu Gran Premio Argentino Historico.
0: Autoradio.
5: Gran Premio International de Turismo należało do najtrudniejszych długodystansowych imprez samochodowych w Ameryce Południowej. Trasa liczyła ponad 3000 km i prowadziła przez góry, pustynne tereny oraz równiny. W 1967 roku Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i obecny biznesmen, pilotowany przez Jerzego Dobrzańskiego, wystartował Porsche 911 z numerem 405. Zwycięstwo Polaka, który nie był wtedy szerzej znany w Argentynie, zostało odebrane jako sensacja. Miejscowa prasa nadała mu przydomek El Polaco Volador, czyli latający ptak. Sobiesław Zasada ukończył również tegoroczną edycję Gran Premio Argentino Historico. 96-latek, podkreślmy, wystartował w Buenos Aires i po 6 etapach oraz po ponad 3000 km dotarł do Kordoby. Jako gość specjalny nie był klasyfikowany i pokonał trasę przed stawką zawodników. Zasada jechał Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405. Jeżeli tak dojrzały kierowca, przypomnę 96 lat, zalicza taki rajd, to czy mówienie o ograniczeniu uprawnień dla seniorów do kierowania pojazdami ma jeszcze sens?
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W tym raporcie o drugim kongresie małych i średnich przedsiębiorstw, sportowo-naukowych grach karkonoskich i wyjątkowych propozycjach Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Dolny Śląsk ponownie stał się stolicą regionalnego biznesu i miejscem kluczowych spotkań przedsiębiorców. Oto za sprawą drugiej edycji Kongresu Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanych przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Tegoroczne forum pod hasłem Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy przyciągnęło rekordową liczbę ponad 1000 uczestników, o czym mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
3: Dolny Śląsk to oprócz tego, że jest gospodarczym sercem tej części Europy, gospodarczym sercem Polski, stwarza warunki. Innowacyjna, nowoczesna infrastruktura, bardzo dobre zaplecze akademickie, które szykuje, szlifuje kadry dla dolnośląskich firm, ale też oczywiście przyjazny samorząd, który w takich sytuacjach jak dzisiaj, wtedy kiedy znajduje dla siebie przestrzeń, stwarza warunki do rozwoju. Odporność, rozwój, gospodarka. Takie trzy tematy będą tematami wiodącymi spotkania. Są z nami znamienici goście.
4: Udało nam się spotkać na tym wspaniałym kongresie, Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
5: Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
4: W Polsce 99,7% firm to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikrofirmy, które prowadzą Polacy, prowadzą z takim efektem, który dał nam szansę na rozwój. Właśnie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom, dzięki kreatywności polskiego biznesu. To doprowadziło Polskę do 20 miejsca na świecie i tę sytuację trzeba wykorzystać, żeby przejść na inne pozycje.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: W stolicy Karkonoszy młodzi ludzie stoją przed swoimi pierwszymi poważnymi decyzjami zawodowymi. Pomóc mają im w tym nietypowe zmagania. Około 800 uczniów 8 klas szkół podstawowych z Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego wzięło udział w grach karkonoskich. To wyjątkowy piknik edukacyjny, podczas którego lokalne szkoły średnie prezentują swoją ofertę, ułatwiając młodzieży wybór dalszej ścieżki kształcenia. Organizatorem tegorocznej edycji było drugie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida, a cała impreza odbyła się w gościnnych progach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego. O idei tych spotkań mówi Paweł Domagała, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
6: Zapoznanie uczniów klas ósmych szkół podstawowych z ofertą szkół ponadpodstawowych jeleniogórskich, przy czym zaprosiliśmy zarówno ósmoklasistów jeleniogórskich, jak i ósmoklasistów szkół podstawowych powiatu karkonoskiego.
7: Dzisiaj mamy ogólnomiejskie, właściwie z regionu całej Jeleniej Góry, mamy spotkanie z ósmoklasistami. Iwona Kumek, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida. W tym roku drugie liceum, czyli Norwid, jest organizatorem, koordynatorem tego przedsięwzięcia, a różowe koszulki to są nasi przewodnicy, którzy oprowadzają ósmoklasistów po zadania, które przygotowali nauczyciele razem z uczniami naszego liceum. Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli nauczyciele, którzy pracują w liceum, pani Monika Pajor-Jośko, nauczyciel matematyki, pani Magdalena Będkowska, również nauczyciel matematyki, i pan Mariusz Buczyński, nauczyciel języka angielskiego.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Kolejna odsłona artystycznych propozycji Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. W sobotę widzowie będą mogli zobaczyć spektakl Piotruś i Wilk. Przygotowana w widowiskowej technice Czarnego Teatru adaptacja słynnej bajki muzycznej Sergiusza Prokofiewa to trzymająca w napięciu historia o odwadze, sprycie i spotkaniu z groźnym drapieżnikiem.
8: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą, zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
1: Z kolei niedziela w Zdrojowym Teatrze Animacji będzie w pełni zarezerwowana dla najmłodszych. Na scenie zagości spektakl pod tytułem Do Góry, będący artystycznym zachwytem nad karkonoską przyrodą i wspólną podróżą w świat ruchu, kształtów i dziecięcych emocji. Początek przedstawienia o godzinie 13:00. A kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy. Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Budzimy przebojowo.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Po tragedii w szkole podwyżkowym dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami hybrydowymi. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszymi paliwami. Rządowy program ma potrwać do końca roku. Miriam Lipińska. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To po tym, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczy-Dolenowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
3: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
2: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Z kolei władze Legionowa zdecydowały, że dziś prewencyjnie zamkną dwie podstawówki, bo jak tłumaczył rząd miasta, znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. A po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
4: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku nowożownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
2: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
2: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
6: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
2: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 90 groszy, a oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad możemy zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale przede wszystkim jest to szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Dzień dobry, z czego tu się można cieszyć, jeżeli na zewnątrz jest trochę wietrznie, trochę mokro i generalnie nie najcieplej? Otóż możemy się cieszyć z tego, że dziś jest piątek, weekendu początek, 9 października w kalendarzu, 83 dni do końca roku. Kłaniamy się niezwykle nisko, my, to znaczy Muzyczne Radio i Donna Summer z utworem Hot Stuff w wersji 2018. A ja nazywam się Radek Bajor i mówię, bądźcie z nami, będzie nam niezwykle miło. Witajcie!

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: kochamy muzykę.
1: Tak, mimo wczesnej pory też gramy i też kochamy muzykę. Was też kochamy, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. I informujemy, 9 po 6 jest.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Panowie, czyli chłopaki, tudzież chłopaki, czyli panowie... Tak, Kuba i Kuba. Dwóch ich jest. Nie wiem, czy bracia, ale dwóch. Zegar pokazuje kwadrans po godzinie 6. Cóż tu możemy wam powiedzieć? Przede wszystkim, że jest piątek, że jest 9 października, że do końca roku zostało dni 83, a jeśli chodzi o święta typowe mniej lub bardziej, to w kalendarzu mamy zapisane, iż co tu jest dzisiaj. Światowy Dzień Jaja, właśnie co macie na śniadanie. Druga rzecz, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Czasami nam się wydaje, że jak pójdziesz na pocztę, to tam bywają prawdziwe jaja. No i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, to sztuka już ulega zapomnieniu. Ewentualnie jak ktoś do nas pisze, to jest albo supermarket i wysyła pozdrowienia w postaci gazetki, albo energetyka wysyła pozdrowienia w postaci listu z rachunkiem i wezwaniem do zapłaty, albo ewentualnie jak ktoś już coś pisze, to pisze podpisując się życzliwy, uprzejmie donoszę. Dobrze, niech będzie i tak. Wschód słońca dzisiaj 7:10, zachód słońca 18:17, a dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 25 minut będzie trwał 11 godzin i 7 minut. Zaglądamy do kalendarium muzycznego, a tu cała długa lista rzeczy. Wiesław Gołas kończyłby dzisiaj lat... Urodził się w 1930 roku, czyli 70 plus 20, 96, tak jest. W roku 1936 urodziła się Agnieszka Osiecka, piosenkarka, poetka, autorka tekstów piosenek, reżyserka teatralna, telewizyjna oraz dziennikarka. Zmarła w roku 1997. John Lennon, wokalista, gitarzysta, autor tekstów i jeden z Beatlesów. Wspólnie z Paulem McCartneyem stworzył większość repertuaru tej formacji. Urodził się w roku 1940. Zmarł w roku 1980. 1944, 9 października, John Entwistle przyszedł na świat. To wokalista, basista, autor tekstów i klawiszowiec formacji The Who. Zmarł w roku 2002. Franz Gall kończyłaby dzisiaj 79 lat. To piosenkarka, zwyciężczyni konkursu Eurowizji. W roku 1949 urodziła się Magda Umer, piosenkarka, autorka recitali, dziennikarka, reżyserka, scenarzystka i aktorka. Odeszła przed niespełna rokiem, mając lat 76. Ryszard Rynkowski, jedyny i niepowtarzalny, wysoki, wielki człowiek, piosenkarz, kompozytor i pianista, kiedyś członek zespołu Vox, obecnie prowadzący karierę solową, kończy dzisiaj 75 lat. Dennis Stratton, gitarzysta formacji Iron Maiden, kończy lat 74, a 73 lata temu urodził się Stanisław Zybowski, gitarzysta i kompozytor, prywatnie mąż Urszuli Kasprzak, zmarł, mając lat 48, w roku 2001. Aini Kamoł skończy dzisiaj 69 lat, PJ Harvey 57, a 51 lat temu urodził się Sean Lennon. Jacques Brel, bard, kompozytor i piosenkarz, zmarł 48 lat temu, a 20 lat temu do największej orkiestry świata odszedł Marek Grechuta.
0: Kalendarium regionu.
1: No to jeśli chodzi o inne daty, to teraz pora spojrzeć, jakie daty odnotowuje historia, jeśli chodzi o nasz region. Otóż 9 października roku 1241, przepraszam, po raz pierwszy w zachowanych dokumentach wymieniona została nazwa Bolków. A w 1715 roku w trakcie remontu ratusza w Jeleniej Górze w specjalnej metalowej kuli umieszczonej na szczycie wieży schowano dokumenty miejskie i monety z myślą o następnych pokoleniach mieszkańców. W roku 1930 urodził się Wiesław Gołas, aktor komediowy, filmowy i teatralny. Nie mówiliśmy o tym w kalendarium muzycznym, ale swój debiut sceniczny miał on w Teatrze Jeleniogórskim. Po ukończeniu szkoły aktorskiej wystąpił w roli Papkina w Zemście Fredry. Spektakl ten reżyserował Tadeusz Aleksandrowski. Wiesław Gołas zmarł 9 września roku 2021.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Chcielibyśmy tylko dyskretnie przypomnieć, że te dni, kiedy wychodzisz do pracy, jest ciemno i wracasz z pracy i też jest ciemno, są coraz bliżej, a do tego wszystkiego doszły nam jeszcze te dni, kiedy wychodzisz do pracy, jest mokro i chłodno, wracasz, jest mokro i chłodno i wieje.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Uwaga, spoiler alert jest jeszcze taki, że to samo tyczy się tych, co to nie do pracy, a do szkoły idą. Łatwo złapać przeziębienie i co wtedy? I wtedy może się okazać, że będą dreszcze. Takich wam nie życzymy. Życzymy wam innych dreszczy, takich z miłości. Martyna Baranowska teraz, 25 po 6. Za chwilę.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: 6.30 na zegarze. O tej porze na naszych termometrach coś pomiędzy 7 a 9, a nasze szczęście jeszcze w plusie. Później będzie od 12 do 14 stopni. To nie są temperatury, do których się przyzwyczailiśmy i to nie są temperatury, które chcielibyśmy mieć, ale dalej są w plusie, więc są plusy. Trochę słońca na niebie, ale więcej dzisiaj chmur, deszcz, tak możliwe, ale wieczorem i w nocy. Jeśli chodzi zaś o wiatr, to on jest dzisiaj umiarkowany i dość silny. W Sudetach może powiać do 90 km na godzinę z zachodu i południowego zachodu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono jest niskie, 1014 hektopaskali na barometrach stolicy regionu. W ciągu dnia delikatnie pójdzie do góry, a później znów zacznie spadać. Jeśli chodzi o biometr, to ten dzisiaj jest niekorzystny, ale za to jakość powietrza jest wręcz idealna. A teraz Beata Lowicka, poranny raport regionalny.
4: Od budzącego ogromne emocje remontu na górskiej trasie kolejowej przez wielką akcję ratunkową w Legnicy, aż po kluczowe apele lekarzy o ochronę zdrowia. W tym raporcie powiemy o zagadkowym zasypaniu wjazdu do tunelu w Unisławiu Śląskim, widowiskowych ćwiczeniach kilkudziesięciu zastępów straży pożarnej i o tym, dlaczego przewlekłe choroby nie powinny być barierą przed szczepieniami.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Spore emocje wywołały prace przy remoncie tunelu kolejowego w leżącym tuż przy czeskiej granicy Unisławiu Śląskim. Uwagę i niepokój internautów przykuł całkowicie zasypany wjazd do tego obiektu. Widok ten zaskoczył wielu pasażerów. Prace na miejscu mocno nabierają tempa. Co dokładnie dzieje się na tej górskiej trasie i skąd takie kontrowersje? O tym w materiale Jacka Zycha.
6: Tak, ja wyjaśnię, że kilkusetmetrowy tunel leży w ciągu linii kolejowej łączącej Wałbrzych z Mieroszowem i dalej Mezimieści w Czechach. Jego remont teoretycznie rozpoczął się wiosną ubiegłego roku, jednak do połowy września wykonawca prowadził prace projektowe. Tu inwestycja przebiega w systemie Zaprojektuj i Zbuduj. Fizyczne prace w tunelu rozpoczęły się dopiero w połowie września.
7: Obecnie koncentrują się w rejonie portalu północnego tunelu. W trakcie rozbiórki odzyskiwane są historyczne bloki czerwonego piaskowca, które po odpowiednim przygotowaniu zostaną ponownie wykorzystane jako element okładziny tunelu, co pozwoli zachować walory historyczne obiektu.
6: To Marta Pabiańska, rzecznik PKP PLK, które są głównym inwestorem tych prac. Prace, tak jak powiedziałem, wzbudziły sporo emocji w mediach społecznościowych. Na zdjęciach publikowanych przez internautów widać kompletnie zasypany wjazd do tunelu i ciężki sprzęt służący do wyburzania. PKP PLK uspokajają, to część planowych prac.
7: Na zdjęciu widać wywożenie urobku ze zdemontowanego tak zwanego fałszywego tunelu, czyli tej części tunelu, która znajduje się przed górotworem.
6: Tunel w Unisławiu Śląskim ma zostać poszerzony i przystosowany do dużo większej niż dotychczas prędkości pociągów, a w przyszłości do elektryfikacji linii. Prace mają potrwać do września przyszłego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: W regionie głośno też o wielkiej akcji służb ratunkowych. 3 poważne zagrożenia, kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej i działania w warunkach przypominających realny kryzys. Tak wyglądały ćwiczenia na terenie kolei dolnośląskich w Legnicy. Strażacy musieli w krótkim czasie opanować skażenie chemiczne w wagonie, ugasić pożar hali serwisowej i pomóc poszkodowanym w zderzeniu aut z szynobusem. Na miejscu testowano nowoczesny sprzęt, współpracę i koordynację wszystkich formacji.
8: Wagon z nieznaną substancją chemiczną, wypadek na przejeździe kolejowym i pożar hali serwisowej. Takie scenariusze przygotowano podczas ćwiczeń służb na terenie kolei dolnośląskich w Legnicy. W działaniach uczestniczyło 25 zastępów straży pożarnej i 84 strażaków.
9: Są to ćwiczenia sprawdzające powiatowy plan ratowniczy dla miasta Legnicy i powiatu legnickiego, a także organizację działań w specyficznym miejscu, jakim jest Baza Techniczna Kolei Dolnośląskich, Brygadier Andrzej Więdłocha, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Ćwiczymy tutaj działania z zakresu ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego, gaszenie pożaru, a także elementy ratownictwa wysokościowego.
10: To bardzo ważne, żebyśmy się szykowali do zdarzeń, które czasami się jednak zdarzają, ale mają charakter nieprzewidywalny.
8: Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
10: Im lepiej będziemy przygotowani, im lepiej będzie przygotowana kolej, służby, ale także Wydział Zarządzania Kryzysowego miasta oraz powiatu, tym lepiej dla mieszkańców.
8: W ćwiczeniach wzięło udział w sumie kilkudziesięciu statystów, odgrywających rolę osób poszkodowanych.
11: Udzielam pomocy poszkodowanym.
12: Co mi się stało?
11: Urwana kończyna górna oraz obrażenia głowy. I liczne stłuczenia. Prawdopodobnie uraz jeszcze klatki piersiowej.
13: Ogólnie to byłam poszkodowana. Objawy były takie, że nie oddychałam praktycznie, a bardziej mój oddech był płytki i przyspieszony. Określiłabym to tak, że bardzo się mocno uderzyłam i nabiłam o coś ostrego, przez to mam odstającą skórę.
14: Chcemy być przygotowani na różne scenariusze, na różne ewentualności. Tych zagrożeń przybywa. Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskiej. My mamy coraz więcej pociągów na terenie Dolnego Śląska, czyli potencjalnie coraz więcej zagrożeń. Dlatego chcemy ćwiczyć te ewentualne zdarzenia, które mamy nadzieję, że się nie będą miały miejsca. Natomiast nasz personel musi być przygotowany. Dlatego właśnie ćwiczymy te scenariusze razem z naszymi służbami ratowniczymi.
15: Powiedz, kogo grasz w tym epizodzie?
16: Mam połamaną miednicę. No, muszę leżeć, udawać, że mnie boli miednica jakby i starać się nie ruszać. Ale być przytomnym.
8: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Na koniec głos ekspertów w sprawie zdrowia i profilaktyki. Pacjenci cierpiący na wiele chorób przewlekłych są najbardziej narażeni na groźne infekcje i ich ciężki przebieg. Lekarze uspokajają, wbrew powszechnym obawom, wielochorobowość nie jest przeciwwskazaniem do przyjmowania szczepionek. Wręcz przeciwnie, to właśnie te osoby najbardziej potrzebują ochrony, przekonuje profesor Leszek Czupryniak, diabetolog i internista.
17: Ogólna zasada jest taka, że im człowiek jest bardziej chory, ma jednak mniejszą odporność. To jest taka bardzo ogólna zasada, ale jest to prawidło w medycynie. Czyli im kto ma więcej chorób przewlekłych, ma gorsze zdrowie, tym łatwiej jest podatny na różne infekcje. To jest ważna informacja i ważna wiedza, dlatego że potocznie wiele osób myśli, że jak jestem taki chory i mam dużo różnych chorób, biorę 15 różnych leków, to jestem zbyt chory, żeby brać jeszcze szczepionkę, żeby się szczepić, że wtedy już się kompletnie pochoruję. Jest dokładnie na odwrót. Im kto ma więcej chorób współistniejących, tym ma większe wskazanie, żeby się zaszczepić, właśnie dlatego, że ma mniejszą odporność.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Yo, what's up guys, this is Ugel and you're listening to Muzyczne Radio.

0: No właśnie, może być niezdrowa, zatem i zawiera dużo cukru. Zdecydowanie. Z jednej strony, słuchajcie, piosenka, która jest w jakiś sposób optymistyczna, a z drugiej strony jakiś pesymizm w tym utworze też jest. To Farmacja Nieżywych Schabów. W ogóle jak można się tak nazywać? Nic dobrego, kolego. Same dobre rzeczy powinny być.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, my sprawdzamy godzinę. Jest 6:43, 17:07. The Colors teraz. Tu conchi fai l'amore.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Warunki do jazdy nie są najlepsze, ale też nie są najgorsze. Ciemno, mokro, drogi mokre mogą być śliskie, wiadomo. Do tego wszystkiego pamiętajcie, na drogach od wczorajszej wichury pojawiło się mnóstwo liści, które są niezwykle śliskie, łatwo wpaść w poślizg, czy bokiem, czy przodem. Nieważne, ale łatwo, więc uważajcie na siebie podwójnie. Jeśli chodzi o A4, to mamy dobre wiadomości. Cała jest przejezdna, wjazd do Niemiec w Jędrzychowicach też bez większego kłopotu, a w zasadzie bez żadnego kłopotu. Jeśli chodzi o S3 na Pomorze i z powrotem, też bez kłopotów. S5, żadnych. A jeśli chodzi o S8, to tylko Długołęka w kierunku na Wrocław. Tam ma mapach na czarno, tam możecie trochę postać. A jeśli chodzi o jakieś rzeczy, o których my jeszcze nie wiemy, a wy już wiecie, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od was. Dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: cały dzień.
1: Drogie i drodzy, sprawdzamy, co nas czeka, jak zwykle zaczynając od baranów, które zamkną tydzień z satysfakcją, jeśli najpierw dokończą jedną zaległą sprawę. Wieczorem pełna swoboda wyboru i dobry moment na spotkanie bez patrzenia na zegarek. Byki poczują ochotę na spokojny wieczór i towarzystwo osób, przy których mogą być sobą. W planach na weekend miejsce na ulubione wycieczki. Bliźnięta rozkręcą spotkanie ciekawą historią, ale powinny też dać innym dojść do głosu. Wśród znajomych szansa na inspirującą wymianę myśli. Raki zostawią za sobą drobne zmartwienie dzięki rozmowie, która przyniesie im nową perspektywę. Pod wieczór więcej spokoju, bliskości i ochoty na przyjemności. Lwy mogą liczyć na udane spotkanie, podczas którego poczują się docenione. W sprawach sercowych możliwy miły akcent. Panny będą musiały zaakceptować małe niedoskonałości, aby naprawdę cieszyć się wolnym wieczorem. Po obowiązkach czas na ulubione zajęcie bez stawiania sobie kolejnych celów. Wagom przypadkowe spotkanie przypomni o znajomości, którą warto odświeżyć. W dalszej części dnia dobry klimat do wspomnień i spontanicznego ustalenia następnego spotkania. Skorpiony nabiorą dystansu do napiętej sytuacji i wybiorą spokojniejszy sposób rozmowy. Wieczorem okazja do odbudowania dobrego nastroju. Strzelce chętnie przyjmą spontaniczne zaproszenie, które nada wieczorowi nowy kierunek. W towarzystwie dużo śmiechu i nieoczekiwanych tematów. A koziorożce dostrzegą dzisiaj efekty swojej systematyczności i pozwolą sobie na zasłużony odpoczynek. W domu spokojniejsza atmosfera i przyjemna perspektywa wieczoru. Wodniki znajdą towarzystwo do nietypowej rozrywki lub rozwijania wspólnej pasji. Po południu miejsce na eksperymenty, spontaniczne wyjście i poznanie zupełnie nowego sposobu na relaks. Ryby będą miały okazję sprawić komuś radość prostym, dobrze dobranym gestem. W zamian możliwa serdeczna reakcja i poczucie bliskości, ważniejsze od wielkich słów oraz deklaracji. A ten dzień to piątek, 9 października, jeśli chodzi o święta typowe i nietypowe, to jest Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, Światowy Dzień Jaja, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Dionizy Bystry lubi podróże i towarzystwo, Sara intelektualistka, ambitna i wrażliwa. No i Wincenty, pracowity, uczynny i odpowiedzialny, mają dzisiaj imieniny. Osoby urodzone 9 października są oryginalne i wesołe. Mają talent artystyczny i poczucie humoru, są jednak mało wytrwałe i często zmieniają zdanie. Lubią luksus i wiele wydają na swoje zachcianki. Interesują się sprawami ekologii i zdrowym stylem życia. Szczęśliwa dla nich cyfra 2, kawiej szlachetny diament, a sprzyjający im znak zodiaku. Byk.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Cześć, witajcie, z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: O pani, to już tak późno? 3 minuty przed 7. My, Chyżo, teraz zbliżamy się do wiadomości krajowych, zagranicznych i sportowych.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: 15-letni nożownik z Podwyżkowa może odpowiadać za atak jak dorosły. Po serii ataków w szkołach część mazowieckich placówek będzie dziś zamkniętych. Nocny alert RCB dla dwóch regionów i syreny na Lubelszczyźnie. Miriam Lipińska. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyżkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika z Podwyżkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyżków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze dzięki sygnałom od nauczycieli udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi,
2: mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyżkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z rządu Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Kanadyjska pisarka i poetka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Tradycje antyczne widać też w jej książkach, mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Ona wykłada starogrecki, czyli no można by w jakimś sensie nazwać no, taką martwą formą języka, i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
2: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
5: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach. W południe na Wrocławianina czeka Serb Nowak Dżokowicz. Obaj tenisiści powalczą o trzecią rundę szanghajskiego tysięcznika.
6: To będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
5: Hurkacz będzie się musiał wznieść na wyżyny, bo we wszystkich dotychczasowych meczach z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, czyli o 13 polskiego czasu, w Pekinie na kort wyjdzie Iga Świątek, walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Wardar 32-26. Sytuacja w tabeli grupy B jest o tyle ciekawa, że wszystkie zespoły poza drużyną z Macedonii mają po 2 zwycięstwa i 1 porażkę, więc decydujące o awansie będą 3 ostatnie kolejki spotkań. Prezydent UEFA Aleksander Čeferin będzie ubiegać się o kolejną kadencję szefa europejskiego futbolu. To jednocześnie potwierdzenie, że zmniejsza się grono potencjalnych kandydatów mogących rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Pia Skrzyszowa. Wrocławska zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Nasza multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy tradycyjnie planuje obóz w RPA, a głównym celem są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. W nowym sezonie nasza płotkarka będzie mieć też dodatkowe zajęcie. Została bowiem przewodniczącą Komisji Zawodniczej European Athletics i jednocześnie weszła w skład Rady Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej.
1: Warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze i faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łączyć to ze sportem i też działać na korzyść zawodników.
5: Skrzyszowska w tym roku wywalczyła brąz halowych Mistrzostw Świata w Toruniu, srebro Mistrzostw Europy w Birmingham indywidualnie oraz brąz w sztafecie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Nie wiemy, co to jest jacare, ale brzmi dobrze, brzmi prawie jak nazwa jakiejś egzotycznej potrawy, a przecież my żadnej egzotyki nie możemy mieć, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Jaja. Jaja to sobie z nas niektórzy robią zdecydowanie, na przykład tym, że trzeba o 7.32 być przytomnym, ogarniętym i w ogóle jakoś życia. Przecież życie w październiku jest mniej więcej takie, że wczoraj lato, dzisiaj jesień, w górach w pół do zimy. W jednym sklepie jest wystawiony Halloween, w drugim sklepie jest wystawione już Boże Narodzenie. Już od 2 tygodni. A w trzecim sklepie, tym na B z owadem, wystawione są znicze. Jak żyć, panie premierze?
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Nie wiemy jak żyć, ale w razie czego to znicze są już do kupienia. Dzień dobry, kłaniamy się. Piątek, 9 października.
1: Reklama.
3: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
4: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
5: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
6: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D Vitum Forte K2. D Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dołącz do zespołu Drexelmeyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 8345.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Bałtyki to nam trochę daleko, do Londynu to też trochę daleko. Na razie to bywa być Dolny Śląsk, albo Ziemię Lubuską, albo Wielkopolskę, albo generalnie Polskę. Chyba że ktoś słucha nas za granicą, to pozdrawiamy i ściskamy. W Londynie też są tacy, tylko którą i tam mają godzinę i czy muszę już wstawać, bo to prawie kwadrans po siódmej jest.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Volkswagen inwestuje w Wielkopolskiej Wrześni. W tym programie dowiemy się też, jak jeździć hybrydą, żeby się opłacało. Na koniec zostawimy coś wyjątkowego. Wydaje się niewiarygodne, ale Sobiesław Zasada ostatnio ukończył trasę rajdu Gran Premio Argentino Historico.
1: Autoradio.
2: Volkswagen Poznań zakończył kolejny etap rozbudowy fabryki we wrześniu. Nad Nowymi Halami Zawisła Wiecha. Obiekty o łącznej powierzchni blisko 60 tysięcy metrów kwadratowych mają przygotować zakład do produkcji nowej generacji w pełni elektrycznego Craftera. Oznacza to zakończenie jednego z najważniejszych etapów rozbudowy we wrześniu zakładu Volkswagen Poznań. Zakład Volkswagena funkcjonuje tam od 2016 roku. Powstał od podstaw, a wartość pierwotnej inwestycji wyniosła ponad 4 miliardy złotych. Obecnie fabryka wykorzystuje ponad 630 robotów oraz systemy kontroli jakości oparte na AI, a na jej terenie działa też instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 18 MW. We wrześniu produkowane są obecnie Volkswagen Crafter oraz MAN TGE.
1: Porady ekspertów.
2: Samochody hybrydowe stanowią coraz większą część rynku. Zakup oszczędnego samochodu nie wystarczy, bo wiele zależy też od kierowcy. Nie wszystkie przyzwyczajenia z aut spalinowych sprawdzają się przy tym napędzie. Energia w hybrydach jest uzupełniana podczas jazdy, a kierowca ma wpływ na to, jak samochód ją wykorzystuje i odzyskuje. Podczas rozpędzania klasycznej hybrydy nie warto zbyt długo dochodzić do potrzebnej prędkości. Korzystniejsze może być sprawne przyspieszanie, a następnie zmniejszenie nacisku na pedał i utrzymywanie płynności tempa jazdy. W korkach i podczas wolnej jazdy sytuacja wygląda inaczej. Delikatne operowanie pedałem przyspieszenia pozwala częściej korzystać z silnika elektrycznego. Jeśli samochód ma tryb EV, można go wykorzystywać właśnie w takich warunkach. Hybrydy nie trzeba też długo rozgrzewać na postoju. Energię pobraną wtedy z akumulatora trzeba później uzupełnić przede wszystkim dzięki pracy silnika spalinowego, a częściowo poprzez rekuperację. Jak hamować hybrydą? Najlepiej zacząć zwalniać odpowiednio wcześnie i robić to łagodnie. Rekuperacja pozwala przekształcić część energii kinetycznej w energię elektryczną i przekazać ją do akumulatora trakcyjnego. Niektóre samochody mają również tryb B, który zwiększa intensywność zwalniania po odpuszczeniu pedału przyspieszenia. Napęd hybrydowy dobrze sprawdza się więc w ruchu miejskim. Na autostradzie przy stałej wysokiej prędkości jego przewaga nad samochodem benzynowym lub dieslami może być niewielka. Tryb eko może zmienić reakcję samochodu na pedał przyspieszenia, pracę skrzyni biegów, zarządzanie akumulatorem oraz działanie klimatyzacji i ogrzewania. W zależności od modelu oszczędność paliwa może sięgnąć od 10 do 15%. Na spalanie wpływa też sposób użytkowania auta. Zbyt niskie ciśnienie w oponach zwiększa opory toczenia, dlatego warto je regularnie kontrolować. Zbędne przedmioty w bagażniku podnoszą masę samochodu, a nieużywany bagażnik dachowy także nie sprzyja oszczędnej jeździe. Na koniec to, co wydaje się być niemożliwe, a jednak. Sobiesław Zasada ukończył trasę rajdu Gran Premio Argentino Historico.
1: Autoradio.
2: Gran Premio International de Turismo należało do najtrudniejszych długodystansowych imprez samochodowych w Ameryce Południowej. Trasa liczyła ponad 3000 km i prowadziła przez góry, pustynne tereny oraz równiny. W 1967 roku Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i obecny biznesmen, pilotowany przez Jerzego Dobrzańskiego, wystartował Porsche 911 z numerem 405. Zwycięstwo Polaka, który nie był wtedy szerzej znany w Argentynie, zostało odebrane jako sensacja. Miejscowa prasa nadała mu przydomek El Polaco Volador, czyli latający ptak. Sobiesław Zasada ukończył również tegoroczną edycję Gran Premio Argentino Historico. 96-latek, podkreślmy, wystartował w Buenos Aires i po 6 etapach oraz po ponad 3000 km dotarł do Kordoby. Jako gość specjalny nie był klasyfikowany i pokonał trasę przed stawką zawodników. Zasada jechał Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405. Jeżeli tak dojrzały kierowca, przypomnę 96 lat, zalicza taki rajd, to czy mówienie o ograniczeniu uprawnień dla seniorów do kierowania pojazdami ma jeszcze sens?
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Rosalia i list do niej, a my tutaj mamy dobrze zapisane, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Być może to będzie ten dzień, kiedy siądziesz, drogi słuchaczu, i napiszesz list do niej, niekoniecznie do Zali, a później, ponieważ jest też Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego, kupisz kopertę, znaczek poliżesz z właściwej strony, znaczek poliżesz, nie kopertę, z właściwej strony nakleisz ten znaczek na kopertę i wyślesz na tej poczcie, co to świętuje dzisiaj. I kto wie, może nawet ona odpowie. Znaczy, ta ona, do której wysyłasz. A nie, że poczta odpowie. 23 po 7. I jump.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: My mówimy dzień dobry, a Sand & Grace mówi idealnie, będzie idealnie. Żadne chmury, żadne deszcz, żadne niskie ciśnienie nas nie pokona. Piątek jest w końcu, piątek dzień idealny, nie ma nawet innej opcji. 26 po 7, dzień dobry raz jeszcze.

0: reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: 7.31 i nawet pół, od 7 do 9 stopni, tyle pokazują teraz termometry w regionie, później będą pokazywać więcej, od 12 do 14 stopni, a na niebie zobaczymy nawet trochę słońca. Przejaśnienia będą spośród tych wszystkich chmur, ale deszcz też jest niewykluczony, ale to raczej wieczorem i w nocy. Jeśli pytacie, jaki wiatr dzisiaj, to my odpowiadamy, że wiatr jest umiarkowany, ale może być miejscami i chwilami dosyć silny. W Sudetach do 90 km na godzinę będzie wiał z zachodu i południowego zachodu.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze dla Was wartość ciśnienia. Nie jest najwyższe, jest raczej niższe. 1014 hektopaskali teraz na barometrach w regionie. Biometr jest niekorzystny, ale za to jakość powietrza wszędzie jest idealna. Cała mapa w kolorach zielonych. Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
9: Dzień dobry, zaczynamy od tematu informacji związanej z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami. Prezydent Legnicy Maciej Kupej ogłosił nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z atakami w szkołach i narastającej panice. W każdej legnickiej szkole dzisiaj będą obecni policjanci. Na czas lekcji drzwi będą zamknięte, by uniemożliwić wstęp osobom postronnym, jak zapewnia prezydent Legnicy. Szkoły są w mieście bezpieczne. W Jeleniej Górze władze miasta są w stałym kontakcie z policją. Zapewniają, że wszystkie zalecenia służb będą niezwłocznie wprowadzane. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje, aby nie pogłębiać paniki i reagować tylko na potwierdzone informacje. Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność. Współpraca i rozsądek to dziś najlepsza odpowiedź na strach i dezinformację, napisała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Do tematu będziemy jeszcze powracać.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Co oznaczają dźwięki syren alarmowych? Jak zachować się w czasie blackoutu? Albo czy warto, a jeśli tak, to jakie gromadzić zapasy na wypadek nagłych zdarzeń? To wszystko pytania, na które odpowiedzi mieszkańcy Miedliny Zdroju chcą udzielać strażacy miejscowej ochotniczej straży pożarnej. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
10: Tak, rzeczywiście z inicjatywą wdrożenia programu Akademii Gotowości Kryzysowej, bo tak ten program się nazywa, wystąpili do władz miasta druhowie z OSP Miedlina Zdrój. Temat padł na podatny grunt. Władze miasta zadeklarowały pomoc w realizacji programu.
11: My dzięki środkom pozyskanym z rządu będziemy budować system ostrzegania alarmowego, czyli powstaną w naszym mieście syreny, których do tej pory nie było. Chcemy, aby mieszkańcy wiedzieli, co oznaczają dane sygnały, jak się zachowywać, z kim się kontaktować.
10: Powiedziała Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju. Mieszkańcy w czasie szkolenia znajdą odpowiedzi na cały szereg pytań związanych z procedurami zachowań podczas sytuacji zagrożenia.
11: Tak zwane blackouty teraz są coraz częstszym zjawiskiem. Podpowiemy im, co mieć w domu, jak się przygotować, żeby nie być zaskoczonym, no i jak przetrwać okres po prostu bez dostawy prądu.
10: Nabór do programu potrwa do 16 października, a wszystkich szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w mediach społecznościowych miasta oraz OSP Jedlina Zdrój. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Pacjenci z wieloma chorobami przewlekłymi są bardziej narażeni na zakażenia i ich ciężki przebieg. Infekcja może zaburzyć kontrolę cukrzycy, zaostrzyć astmę, a niekiedy doprowadzić do hospitalizacji. Wbrew częstym obawom, wielochorobowość nie jest argumentem przeciw szczepieniom. Zdaniem ekspertów to właśnie tacy pacjenci szczególnie potrzebują ochrony przed infekcjami. Mówi diabetolog i internista profesor Leszek Czupryniak.
12: Ogólna zasada jest taka, że im człowiek jest bardziej chory, ma jednak mniejszą odporność. To jest taka bardzo ogólna zasada, ale jest to prawidło w medycynie. Czyli im kto ma więcej chorób przewlekłych, ma gorsze zdrowie, tym łatwiej jest podatny na różne infekcje. To jest ważna informacja i ważna wiedza, dlatego że potocznie wiele osób myśli, że jak jestem taki chory i mam dużo różnych chorób, biorę 15 różnych leków, to jestem zbyt chory, żeby brać jeszcze szczepionkę, żeby się szczepić, to wtedy już się kompletnie pochoruje. Jest dokładnie na odwrót. Im kto ma więcej chorób współistniejących, tym ma większe wskazanie, żeby się zaszczepić, właśnie dlatego, że ma mniejszą odporność.
9: Na koniec zmieniamy temat. Przed nami 9. edycja Dni Muzyki Papieskiej, organizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Już w najbliższą niedzielę w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w dawnym garnizonowym odbędzie się wspaniały koncert poświęcony kolejnej rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, mówi Stanisław Schubert, prezes KSON.
13: Będziecie Państwo mogli wysłuchać pięknego, ponadgodzinnego koncertu, a finałem będzie wykonanie kilku znanych pieśni czy też piosenek ulubionych przez Jana Pawła, myślę tutaj o przede wszystkim Barca, a więc zapraszam Państwa na niedzielę 11 października na godzinę 14 do kościoła garnizonowego, gdzie postaramy się, aby uczcić kolejną rocznicę wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II.
9: Kolejny raport o 8.30.
14: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
15: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando Muzyczne Radio, amanti della buona musica.

0: www.profesjonalista.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
7: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
6: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
7: i Piotr Purol.
8: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio o poranku.
11: Sprawdzamy godzinę.
12: 7:43:30, teraz mamy dla Was porcję miłości od Carli Fernandez, a za chwilę będzie porcja wiadomości ekonomicznych.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Sejm uchwalił ustawę, która pozwala samorządom, wspólnotom i spółdzielniom zakazywać najmu krótkoterminowego w określonych strefach i nieruchomościach. Instytucje te oraz sami mieszkańcy będą mogli wnioskować o kontrole techniczne i przeciwpożarowe w wynajmowanych lokalach, a jeśli korzystający z nich turyści z Airbnb będą zbyt uciążliwi, mieszkania będą wykreślane z rejestru. Wystarczą 3 naruszenia przepisów porządkowych w pół roku. Jeśli ustawa wejdzie w życie, ucieszą się właściciele hoteli i pensjonatów, dla których najem krótkoterminowy był tańszą konkurencją. Część dochodów stracić mogą za to właściciele mieszkań. Chcesz dobrze zarabiać? Szukaj pracy w dużych firmach, najlepiej finansowych i telekomunikacyjnych. GUS podał właśnie nowe dane o wynagrodzeniach. Mediana w kwietniu wyniosła 7650 zł i było o 6% wyższa niż rok wcześniej. Połowa Polaków zarabia więcej od tej kwoty, druga połowa mniej. Różnica między pensjami mężczyzn i kobiet wynosi niewiele ponad 300 zł. Dużo większe są dysproporcje związane z wielkością firmy oraz branżą. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób płacą zwykle na poziomie pensji minimalnej. Za to giganci z rynku telekomunikacyjnego czy finansowego po kilkanaście tysięcy miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwietniu wyniosło 9651 zł. Polacy po raz pierwszy w historii więcej pieniędzy wydają na słodycze niż na piwo czy wódkę. Zmianę w zwyczajach opisuje dziś Rzeczpospolita. Rynek słodkości wart jest już ponad 30 miliardów złotych rocznie i wciąż rośnie. Z kolei na mocne alkohole wydajemy z roku na rok coraz mniej. Szczególnym powodzeniem cieszą się wyroby czekoladowe. Wydajemy na nie już prawie 14 miliardów złotych rocznie, przy czym w ostatnim czasie kupujemy mniej produktów, ale droższych, bo wyższej jakości. Przez ostatnie 6 lat wartość polskiego rynku słodyczy czekoladowych skoczyła o ponad 68%. To najwyższe tempo rozwoju we wszystkich krajach objętych badaniem Global Data.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie w czwartek akcje wciąż taniały, wszystkie indeksy zaliczyły spadki. WIG20 stracił 63 setne i ma 4129 punktów. Najsłabiej radziły sobie banki, najlepiej sieć Dino, której wycena skoczyła o ponad 6%. Na rynku walutowym bez większych zmian euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,29 zł, dolar 3,91 zł, a frank 4,72 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,18 zł, a za 100 czeskich koron 18,05 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Tom Petty and the Heartbreakers i The Last DJ. Patrzymy na zegarek, 7 minut przed 8. I to jest właściwa pora na to, żeby spojrzeć w inne miejsce, spojrzeć na mapę dróg w Polsce i zobaczyć, cóż tam ważnego jest.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Co prawda zrobiło się jasno i drogi obeschły po wczorajszych opadach deszczu, ale uważajcie, bo w wielu miejscach nawiało liście i te liście takie są śliskie, co by nie ukrywać, więc może być różnie, jeżeli na nie wpadniecie. Oprócz tego biometr niekorzystny, więc może być cennie, zwłaszcza, że piątek, weekendu początek i człowiek głową jest już zupełnie gdzie indziej, mniej na drodze, a bardziej przy odpoczynku. To jedna rzecz. Druga rzecz, a czwórka, zaglądamy na nią, jeśli chodzi o przejście graniczne z Zgorzelec, Jędrzychowice, Ludwigsdorf, to tutaj bez większych kłopotów. Jeśli będziecie jechali w kierunku na Kraków, no to MOP Hekło. Przed tym MOP-em są kłopoty, tam stoi się na Dębowo, bo tam wiadomo od jakiegoś czasu jest zwolnienie do jednego pasa z Wężka. Między węzłami Zabrze Południe, węzeł Ruda Śląsk, zablokowany jest pas ruchu prawy w kierunku Wrocławia i to miejsce może się korkować. Tam dwie samochody się zderzyły ze sobą. Jeśli chodzi o S8, to bez większych problemów aż do kilometra z numerem 27. Tam przed węzłem Długołęka, za węzłem Długołęka tak naprawdę będziecie mieli kłopoty, wynikające z tego, że tam prowadzone są prace drogowe, zwężenie do jednego pasa 80 km na godzinę i tam uszkodzona jest dylatacja obiektu inżynierskiego, tak to już się ładnie nazywa. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dzięki!
2: Cześć, tu Ewa Farna. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w KUSP w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. KUSP w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Ósma.
5: Czas na wiadomości.
7: Wzmocnione środki bezpieczeństwa w pobliżu szkół na Mazowszu. Uwaga na silny wiatr. Są alerty dla czterech regionów. Szokująca decyzja Pentagonu. Egzekucja byłego żołnierza będzie transmitowana na żywo. Miriam Lipińska. Patrole policji w okolicach szkół i patrole straży miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też dwie podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Natomiast Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
8: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
7: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana na internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Zagranica to będzie pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. Były amerykański major Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za zamach w bazie wojskowej Fort Hood w 2009 roku, w którym zginęło 13 osób, zostanie rozstrzelany. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. I na koniec zmieniamy temat. Przemęczony jak Polak. Aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu.
9: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
7: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w wolnym czasie wciąż myśli o obowiązkach.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie piłkarki zaczynają baraż o mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze biało-czerwone nie odniosły zwycięstwa. Pierwszy mecz dziś wieczorem w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku. Nawet jeśli Polki wygrają, to niewykluczone, że w przyszłym roku będą musiały rozegrać jeszcze jeden baraż interkontynentalny. Na mundial w Brazylii bowiem zakwalifikuje się 11 lub 12 drużyn z Europy. Po ponad dwutygodniowej przerwie na reprezentację rozgrywki wznawia piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 10. kolejki Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. Wieczorem derby województwa śląskiego. Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. Dla wielu trenerów to spore wyzwanie, bo jak mówi szkoleniowiec medalików Tomasz Kaczmarek, część piłkarzy dopiero do klubu wróciła.
11: Wiadomo, że potrzebujemy jakby też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych, kilka meczów, żeby to się wszystko dotarło.
10: Czas na reprezentację był czasem resetu dla piłkarzy GKS-u, co przyznał trener katowiczan Rafał Rafał Górak.
6: I dobrze, że już gramy, bo taki jednak rytm meczowy, kiedy są mecze punktowe, to tym bardziej się wszystkim tak dynamicznie pracuje. To jest po prostu to, co najważniejsze. Także przerwa za nami.
10: Raków potrzebuje punktów, by wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli. Gieksa ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i będzie chciała ten dystans powiększyć. Mecz o 20:30. Teraz Żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwa Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder oraz Maciej Janowski. To może być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5 i 1500 metrów Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza wystartować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norweg w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800 Brytyjka Kelly Hodkinson.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.
12: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour. Retour.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Jak żyjecie, drogie i drodzy? Mamy nadzieję, że wyspani, że pełni energii i gotowi na starcie z jesienią, bo to w końcu październik nam się zrobił nie tylko w kalendarzu, ale również w pogodzie. Jeśli zaś chodzi o ten kalendarz, to tak, 9 dzień tego miesiąca jest, 83 dni do końca roku, Światowy Dzień Poczty, Dzień Znaczka Pocztowego i co tu jeszcze było? A, Dzień Jajka. Właśnie, jak tam wasze śniadanie? Czy są też plany już na obiad i na kolację? Mamy nadzieję, że takie jajko będzie uwzględnione w tych planach. Dzień dobry raz jeszcze, kłaniamy się nisko.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: I nie zapominamy o Dionizym, Sarze i Wincentym. Oni dzisiaj mają imieniny wszystkiego co naj.
3: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.apartamenty-sudetia.pl.
4: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
10: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.
11: W tym tygodniu gramy dla was tak.

I wanna feel the music, chcę poczuć muzykę, śpiewa The Boss w tym utworze, w utworze I wanna, a my jedyne co chcemy poczuć, to o tej porze znów spoczuć miękką poduszkę i kołdrę otulającą nas ciepełkiem. Będzie taka szansa, ale to dopiero późnym wieczorem zapewne, a teraz to trzeba być czynnym, trzeba być ogarniętym i trzeba zasunąć i zasuwać do przodu niczym mały motorek albo płynąć w ten dzień. Tak jak Beata. Beata teraz płynie w zasadzie. Teraz, czyli na kwadrans po ósmej. Dzień dobry raz jeszcze. My nazywamy się Muzyczne Radio. To jest poranek z naszą stacją, a za moment Rico Bernasconi i Right On.

0: Ilekroć słyszę tę piosenkę i słyszę ten fragment o wolnych duchach, to wyobrażam sobie oczami wyobraźni mej takie bardzo spowolnione postaci, takie duchy zaspane, ciągnące się teraz po korytarzach biurowców i hal fabrycznych.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przebojem. I pewnie nie jestem w tym odosobniony, a przecież to tylko męskie granie orkiestra. 8:28, prognoza pogody i raport regionalny za sekundę.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Nadejszła jesień i nadejszły temperatury niższe niż byśmy chcieli, 7 do 10 stopni. O tej porze to jeszcze takie temperatury, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale 12 do 14 stopni w ciągu dnia. No to nie, to my tego nie chcemy. Nie chcemy też tego, co będzie na niebie, a na tym niebie pojawi się trochę słońca, trochę przejaśnień, ale zdecydowanie więcej chmur będzie dzisiaj i deszcz, który generalnie jest możliwy, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności wieczorem i w nocy. Wiatr słaby i umiarkowany i dość silny czasami i miejscami. W sumie tak do 90 na godzinę.
1: Za pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: Ciśnienie nie jest najwyższe, ale powoli idzie do góry i dalej będzie szło. 1016 hektopaskali w teraz na barometrach w stolicy regionu i nie tylko. Biometr mamy niekorzystny, taki będzie przez cały dzisiejszy dzień, a mapa smogowa regionu w eleganckich, zielonych kolorach li tylko. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny. Dzień dobry.
10: A na początek powracamy do niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w minioną sobotę. Krzyk dzieci pomógł złapać porywacza, tak właśnie stało się w Legnicy. To najmłodsi pierwsi zauważyli zagrożenie, gdy 29-latek chwycił małego chłopca i próbował uciec z nim z placu zabaw. Ich reakcja zaalarmowała dorosłych, którzy zatrzymali mężczyznę. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Rzeczniczka legnickiej prokuratury Liliana Łukasiewicz podkreśla, że postawa dzieci zasługuje na szczególne uznanie. Właśnie takich zachowań uczy się najmłodszych podczas rozmów o bezpieczeństwie.
11: Dzieci zachowały się bardzo poprawnie, zareagowały na niebezpieczeństwo, powiadomiły dorosłych, podniosły alarm. Dlatego też myślę, że tak szybko ten sprawca został ujęty i nie wyrządził większej krzywdy dziecku. Uczenie dzieci tego typu zachowań, jak zareagować w sytuacji trudnej, jest jak najbardziej potrzebna i widać, że przynosi ona rezultaty, ponieważ dzieci zareagowały na niebezpieczeństwo natychmiast, podnosząc krzyk i powiadamiając dorosłych.
12: Czy ten mężczyzna podczas zachowania był agresywny?
11: Mężczyzna był agresywny w stosunku do policjantów w trakcie zatrzymania. Wypowiadał wulgarne słowa i takie słowa, na podstawie których można było podejrzewać, że może on dopuścić się w przyszłości podobnego przestępstwa w stosunku do przypadkowego dziecka, tak jak to miało miejsce w tym konkretnym przypadku. Mężczyzna w momencie, kiedy był zatrzymywany przez rodziców, przewrócił się z dzieckiem, natomiast dziecko nie doznało obrażeń ciała.
10: Do tematu będziemy powracać.
13: Słuchacie raportu regionalnego.
10: W Wczoraj Dolny Śląsk ponownie stał się miejscem spotkania przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm. Tegoroczna edycja Kongresu MŚP zorganizowanego przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju zgromadziła ponad 1000 uczestników, a hasło wydarzenia to Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Jesteśmy jednym z najbardziej rozwijających się gospodarczo regionów w kraju, podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
13: Dolny Śląsk to oprócz tego, że jest gospodarczym sercem tej części Europy, gospodarczym sercem Polski, stwarza warunki, innowacyjna, nowoczesna infrastruktura, bardzo dobre zaplecze akademickie, które szykuje, szlifuje kadry dla dolnośląskich firm, ale też oczywiście przyjazny samorząd, który w takich sytuacjach jak dzisiaj, wtedy kiedy znajduje dla siebie przestrzeń, stwarza warunki do rozwoju. Odporność, rozwój, gospodarka. Takie trzy tematy będą tematami wiodącymi spotkania. Są z nami znamienici goście.
14: Udało nam się spotkać na tym wspaniałym kongresie, kongresie małych i średnich przedsiębiorstw.
10: Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
14: W Polsce 99,7% firm to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikrofirmy, które prowadzą Polacy, prowadzą z takim efektem, który dał nam szansę na rozwój właśnie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom, dzięki kreatywności polskiego biznesu. To doprowadziło Polskę do 20 miejsca na świecie i tę sytuację trzeba wykorzystać, żeby przejść na inne pozycje.
10: Drugi kongres małych i średnich przedsiębiorstw we Wrocławiu zakończyła gala wręczenia nagród marszałka województwa dolnośląskiego i zmieniamy temat. Około 800 uczniów 8 klas szkół podstawowych z Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego wzięło udział w Grach Karkonoskich. To piknik edukacyjny, podczas którego prezentują się szkoły średnie ze stolicy Karkonoszy, aby ułatwić młodzieży wybór placówki w następnym kroku edukacji. Tegoroczna edycja została zorganizowana przez drugie liceum ogólnokształcące imienia Norwida, a areną imprezy było Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego, mówi Paweł Domagała, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
15: Zapoznanie uczniów klas ósmych szkół podstawowych z ofertą szkół ponadpodstawowych jeleniogórskich, przy czym zaprosiliśmy zarówno ósmoklasistów jeleniogórskich, jak i ósmoklasistów szkół podstawowych powiatu karkonoskiego.
16: Dzisiaj mamy ogólnomiejskie, właściwie z regionu całej Jeleniej Góry, mamy spotkanie z ósmoklasistami. Iwona Kumek, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida. W tym roku drugie liceum, czyli Norwid, jest organizatorem, koordynatorem tego przedsięwzięcia, a różowe koszulki to są nasi przewodnicy, którzy oprowadzają ósmoklasistów po zadania, które przygotowali nauczyciele razem z uczniami naszego liceum. Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli nauczyciele, którzy pracują w liceum, pani Monika Pajor-Jośko, nauczyciel matematyki, pani Magdalena Będkowska, również nauczyciel matematyki, i pan Mariusz Buczyński, nauczyciel języka angielskiego.
10: Kolejny raport o 9:30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
17: Dzień dobry. No i cóż, lato zostało wyłączone. W szczytowych partiach Karkonoszy na Śnieżce mamy temperaturę -1,3 stopnie Celsjusza. Wiatr zachodni 20 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do 30 metrów. Zachmurzenie duże i mgła. Na tą chwilę jeszcze bez opadów, natomiast szlaki miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kostyni Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 8 stopni. Wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany. Widzialność na tą chwilę bardzo dobra. Zachmurzenie duże i tutaj również bez opadów. Natomiast w dolnych partiach Karkonoszy również miejscami szlaki mogą być mokre i śliskie. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, zaplanowaniu trasy i wycieczki. Dzień mamy coraz krótszy. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
10: A jak mówił ratownik dyżurny GOPR Piotr Maczuga, lato zostało wyłączone przynajmniej na jakiś czas. Co na Polanie Kuszyckiej, temperatura w granicach 4 stopni powyżej zera, oczywiście maksymalnie jednak tylko 7 kresek. Niebo będzie na przemian pogodne i zachmurzone, wystąpi też ryzyko przelotnych opadów deszczu. W ciągu dnia nie przewiduje się już opadów, jednak utrzyma się częściowe zachmurzenie. Słońca raczej nie będziemy oglądać. Wiatr początkowo słaby, a po południu przybierze na sile. Na Stogu Izerskim teraz około 3 stopni Celsjusza, maksymalnie będzie dzisiaj tylko w granicach 7 kresek. W ciągu dnia będzie przeważnie pochmurno, a po południu mogą też wystąpić opady deszczu. Słońce nie będzie widoczne, wiatr umiarkowany z silniejszymi porywami. A w Świeradowie Zdroju w tej chwili termometry pokazują 8 stopni, jednak w ciągu dnia niewiele więcej, bo w granicach 11 kresek powyżej zera. Dzień pochmurny, bez słońca, możliwie przelotny deszcz, a wiatr słaby z południowego zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Legi na gorąco.
1: Zaglądamy do Legnicy, tam na ulicy Piłsudskiego przed wiaduktem donoszą nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. Doszło do najechania na tył i lewy pas jest wycięty, a ten prawy korkuje się znaczkę Legnica Piłsudskiego przed wiaduktem najechanie na tył. Wiecie o czymś? Dajcie znać 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
3: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
9: Sprawdzamy godzinę.
1: 8.46, za 14 minut 9, teraz kombi, wyjazd integracyjny. Za moment u nas będziemy się integrowali z ekonomią. Polecamy.

0: zostaje Katz.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Sejm uchwalił ustawę, która pozwala samorządom, wspólnotom i spółdzielniom zakazywać najmu krótkoterminowego w określonych strefach i nieruchomościach. Instytucje te oraz sami mieszkańcy będą mogli wnioskować o kontrole techniczne i przeciwpożarowe w wynajmowanych lokalach, a jeśli korzystający z nich turyści z Airbnb będą zbyt uciążliwi, mieszkania będą wykreślane z rejestru. Wystarczą 3 naruszenia przepisów porządkowych w pół roku. Jeśli ustawa wejdzie w życie, ucieszą się właściciele hoteli i pensjonatów, dla których najem krótkoterminowy był tańszą konkurencją. Część dochodów stracić mogą za to właściciele mieszkań. Chcesz dobrze zarabiać? Szukaj pracy w dużych firmach, najlepiej finansowych i telekomunikacyjnych. GUS podał właśnie nowe dane o wynagrodzeniach. Mediana w kwietniu wyniosła 7650 zł i było o 6% wyższa niż rok wcześniej. Połowa Polaków zarabia więcej od tej kwoty, druga połowa mniej. Różnica między pensjami mężczyzn i kobiet wynosi niewiele ponad 300 zł. Dużo większe są dysproporcje związane z wielkością firmy oraz branżą. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób płacą zwykle na poziomie pensji minimalnej. Za to giganci z rynku telekomunikacyjnego czy finansowego po kilkanaście tysięcy miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwietniu wyniosło 9651 zł. Polacy po raz pierwszy w historii więcej pieniędzy wydają na słodycze niż na piwo czy wódkę. Zmianę w zwyczajach opisuje dziś Rzeczpospolita. Rynek słodkości wart jest już ponad 30 miliardów złotych rocznie i wciąż rośnie. Z kolei na mocne alkohole wydajemy z roku na rok coraz mniej. Szczególnym powodzeniem cieszą się wyroby czekoladowe. Wydajemy na nie już prawie 14 miliardów złotych rocznie, przy czym w ostatnim czasie kupujemy mniej produktów, ale droższych, bo wyższej jakości. Przez ostatnie 6 lat wartość polskiego rynku słodyczy czekoladowych skoczyła o ponad 68%. To najwyższe tempo rozwoju we wszystkich krajach objętych badaniem Global Data.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w czwartek akcje wciąż taniały, wszystkie indeksy zaliczyły spadki. WIG 20 stracił 63 setne i ma 4129 punktów. Najsłabiej radziły sobie banki, najlepiej sieć Dino, której wycena skoczyła o ponad 6%. Na rynku walutowym bez większych zmian euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,29 zł, dolar 3,91 zł, a frank 4,72 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,18 zł, a za 100 czeskich koron 18,05 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaglądamy najpierw na A4. Tutaj, jeśli chodzi o przejście graniczne i wjazd do Niemiec, to bez żadnych problemów. Problemy będą dopiero za Wierzbnikiem, kilkanaście kilometrów, zanim zaczyna się korek w kierunku na Opole, a następny korek przed MOP-em Chechło, to jest w okolicach 280 kilometra, właśnie też w kierunku na Katowice, na Kraków. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, to tradycyjnie kłopoty również w aglomeracji krakowskiej. Tam, wiadomo, spory ruch. Jeśli chodzi o drogę S3, to bez większych problemów. S5 też bez większych problemów. Jedynie S8 i wysokość Długołęki. Tam jest ograniczenie do 80, tam są prowadzone prace i tam postoicie na Dębowo przez jakiś czas. A gdybyście wy, drogi i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć.
3: Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
2: Tu zespół Metro. Pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia.
1: To nie będę gorszy, też powiem wam cześć. Trzymajcie się, bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze i uśmiechajcie się do siebie jak najszerzej. A za moment dzień dobry powie wam Dawid Wencel, Radek Major. Pa!

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Muzyka i głos AI.

0: Bitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Kolejne zatrzymanie w związku z możliwym atakiem w szkole. Literacki Nobel dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. Zmiana warty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miriam Lipińska. Policjanci ze Szczytna zatrzymali dziś rano 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. To kolejna taka sytuacja w ostatnich godzinach. Ze względów bezpieczeństwa część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
5: Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przasnyszu. W nagraniu miały pojawić się też pogróżki pod adresem konkretnego chłopca, wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć. Ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103, Danuta Kozakiewicz.
6: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
5: Zajęcia zostały odwołane między innymi w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
4: A po tragicznych wydarzeniach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem Donald Tusk zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi premier w nagraniu opublikowanym w internecie.
7: I dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
4: Bo jak dodawał.
7: Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
4: Premier podkreślił, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom i zapewnił, że tak będzie. Dodał jednak, że musi mieć do tego narzędzia, a jednym z nich miała być ustawa o bezpieczeństwie w internecie, zawetowana przez prezydenta. Kanadyjska poetka, pisarka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carson, tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się jej Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak się jednak okazuje, książek noblistki na księgarnianych półkach próżno szukać.
8: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
9: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
8: Nie, nie kojarzę.
10: Ewa Grudzińska, Antykwariat Silberer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
11: Anna Witczak, księgarz z Księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
4: Anne Carson została doceniona za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znów na Ziemi. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie w sumie 237 dni. W tym czasie prowadzili na stacji eksperymenty i badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych czy zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. Na ISS zastąpiła ich kolejna czteroosobowa grupa.
12: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Kibiców tenisa czeka dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgijką Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. 6 miejsc już jest zarezerwowanych. O pozostałe 2 bilety walczą Elina Świtolina, Karolina Muchowa, Marta Kostiuk oraz właśnie Iga Świątek. Najlepszą sytuację ma Świtolina, która w Pekinie powinna zaczynać mecz z Chinką Qin Wenzhen. Awans Polki sprawiłby, że sporo punktów odrobiłaby do Czeszki Karoliny Muchowej. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
13: Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
12: Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem jak na razie pokonywał Hurkacza. Wraca piłkarska ekstraklasa, 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Krakowa z GKS-em Katowice. Cel przed trenerem częstochowian jest jeden. Opuścić ostatnie miejsce w tabeli, mówi trener medalików Tomasz Kaczmarek.
3: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
12: W sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock. Piłkarska reprezentacja Gany szuka nowego selekcjonera. Po odpadnięciu z Kolumbią na mundialu w fazie pucharowej i dwóch wrześniowych porażkach pracy stracił portugalski szkoleniowiec Carlos Quirós. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca jednak do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Sia Thompson i To The Top. 9:08 na zegarach, a w kalendarzach dzisiaj, 9 dnia października, mamy Światowy Dzień Jaja. I nie chodzi o to, żeby robić sobie jakiekolwiek dowcipy, tak zwane jaja, tylko żeby przyjrzeć się temu właśnie jakże smacznemu przysmakowi. Ale mówi się, że przecież człowiekowi nie potrzeba jakiegoś tematu politycznego do tego, aby się z rodziną pokłócił przy stole, tylko wystarczy właśnie temat jaja, bo niektórzy twierdzą, że tylko te jaja z chowu ściółkowego są dobre, inni, że z wolnego wybiegu, jeszcze inni twierdzą, że tylko od szczęśliwych kurek, co niektórzy nawet rozprawiają, czy lepsze jest jajo w białej skorupce, czy może w tej brązowej, inni wolą tylko te dwużłódkowe, a niektórzy twierdzą, że w ogóle jaja nie spożywają, dlatego że ma za dużo cholesterolu, a inni mówią, że codziennie po trzy przynajmniej, bo są doskonałym źródłem białka. No, to jest akurat prawda, zresztą dietetycy powtarzają, że właśnie jaja powinniśmy spożywać. Ale wiadomo, o temat jajek zawsze łatwo się pokłócić, no i dzisiaj chyba jest ku temu okazja, ale umówmy się, że przy piątku nie będziemy sobie absolutnie psuć humoru tak błahym tematem. Szykujemy się do weekendu, no i kończymy tydzień, bo to przecież piątek, piąteczek, piątunio, jak to niektórzy mówią, no i relaks przed nami. Przed nami sobota, niedziela, a dzisiaj jeszcze zmagać się będziemy z tym piątkiem, który właśnie się rozpoczyna. 10 minut po godzinie 9, muzycznie u nas Ale Farben, Marcin Sujka, Chip Trick i wielu, wielu innych. Przed nami również to, co zapisały dla nas dzisiaj gwiazdy, ale o tym za moment. Dawid Wencel, witam i zapraszam do 13.
1: Muzyczne radio. Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
2: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
1: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
2: i Piotr Purol.
3: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Farben Jonatas, Plister Rosy, a Magda z Bolesławca zadzwoniła do nas z informacją, że no faktycznie, jeżeli chodzi o temat jajek, no to ona kłóci się ze znajomymi w innym aspekcie jajecznym. Co było pierwsze, jajo czy kura? No właśnie, dzisiaj też ten temat można zgłębiać w Światowy Dzień Jaja.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: A teraz zaglądamy w gwiazdy. Barany zamkną tydzień z satysfakcją, jeśli najpierw dokończą jedną zaległą sprawę. Wieczorem będą miały pełną swobodę wyboru i dobry moment na spotkanie bez patrzenia na zegarek. Byki poczują ochotę na spokojny wieczór i towarzystwo osób, przy których mogą być sobą. W planach na weekend będzie miejsce na ulubione wycieczki. Bliźnięta rozkręcą spotkanie ciekawą historią, ale powinny też dać innym dojść do głosu. Wśród znajomych szansa na inspirującą wymianę myśli. Raki zostawią za sobą drobne zmartwienie dzięki rozmowie, która przyniesie im nową perspektywę. Pod wieczór więcej spokoju, bliskości i ochoty na przyjemności. Lwy mogą liczyć na udane spotkanie, podczas którego poczują się docenione. W sprawach sercowych możliwy miły akcent. A panny będą musiały zaakceptować małe niedoskonałości, aby naprawdę cieszyć się wolnym wieczorem. Po obowiązkach czas na ulubione zajęcie bez stawiania sobie kolejnych celów. Wagom przypadkowe spotkanie przypomni o znajomości, którą warto odświeżyć. W dalszej części dnia dobry klimat do wspomnień i spontanicznego ustalenia następnego spotkania. Skorpiony nabiorą dystansu do napiętej sytuacji i wybiorą spokojniejszy sposób rozmowy. Wieczorem nadarzy się okazja do odbudowania dobrego nastroju. Strzelce chętnie przyjmą spontaniczne zaproszenie, które nada wieczorowi nowy kierunek. W towarzystwie dużo uśmiechu i nieoczekiwanych tematów. Koziorożce dostrzegą efekty swojej systematyczności i pozwolą sobie na zasłużony odpoczynek. W domu spokojniejsza atmosfera i przyjemna perspektywa wieczoru. Wodniki znajdą towarzystwo do nietypowej rozrywki lub rozwijania wspólnej pasji. Po południu miejsce na eksperymenty, spontaniczne wyjście i poznanie zupełnie nowego sposobu na relaks. A ryby będą miały okazję sprawić komuś radość prostym, dobrze dobranym gestem. W zamian możliwa serdeczna reakcja i poczucie bliskości ważniejsze od wielkich słów oraz deklaracji. A dzisiaj 9 dnia października mamy imieniny Bystrego, lubiącego podróże i towarzystwo Dionizego, a także intelektualistki Sary, która jest oprócz tego ambitna i wrażliwa, a Wincenty, który też obchodzi imieniny, jest pracowity, uczynny i odpowiedzialny. Osoby urodzone 9 października są oryginalne i wesołe, mają talent artystyczny i poczucie humoru, są jednak mało wytrwałe i często zmieniają zdanie. Lubią luksus i wiele wydają na swoje zachcianki. Interesują się sprawami ekologii i zdrowym stylem życia. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku to byk.
2: Muzyczne radio. Cześć, witajcie, tutaj Marcin Sójka, słuchacie Muzycznego Radia.

Nagrania, które mają za zadanie pozytywnie nastroić nas na dzisiejsze przedpołudnie, popołudnie i w dodatku na cały weekend jeszcze. Cheap Trick, If You Want My Love, za chwilę o pogodzie więcej na dziś i na najbliższe dni i również pogoda w górach i raport regionalny. To o 9.30.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy!
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
7: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Wiele osób twierdzi, że bardzo zimno dzisiaj o poranku, chociaż chyba nie jest aż tak bardzo zimno, po prostu pogoda w poprzednich dniach nas rozpieściła, no i dyskomfort dzisiaj rzeczywiście możemy odczuwać, bo wczoraj termometry sięgały 20 stopni, 21, a dzisiaj co najwyżej 13-14 w południowo-zachodniej Polsce. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, one możliwe zwłaszcza w drugiej części dnia, ale na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr dość mocno może zawiać z południowego zachodu, ciśnienie po południu zacznie spadać.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A na raport zaprasza Jacek Rogulski.
11: Na początek szokujące zdarzenie, do którego doszło w ubiegłym roku. Dobiega końca proces Dawida T., podejrzanego o zabójstwo byłej dziewczyny, babci oraz uśmiercenie psa. Możliwe, że dziś w Sądzie Okręgowym w Świdnicy zapadnie wyrok w tej szokującej sprawie.
12: Sprawa zbulwersowała opinię publiczną w lutym ubiegłego roku, kiedy zaginęła 26-letnia Katarzyna. Młodej, pięknej kobiety szukały dziesiątki ludzi w powiecie kłodzkim. Jej zwłoki znaleziono w okolicy Międzylesia. Zabić były chłopak, z którym 26-latka spotykała się tuż przed zaginięciem. Zdążyła jeszcze napisać SMS-a: mamuś, wszystko w porządku, jutro będę rano w domu. 4 minuty później został wyłączony. Prokuratura regionalna we Wrocławiu oskarżyła zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem i to z motywacji zasługującej na szczególne potępienie Dawida T., jej byłego chłopaka. Zdaniem śledczych nie chciał jej oddać pieniędzy, które dziewczyna dała mu na kupno samochodu marki Audi. Podstępem zwabił ją i zadał kilkadziesiąt ciosów nożem. Miał przywłaszczyć sobie również portfel Katarzyny B. wraz z pieniędzmi, łańcuszkiem i dokumentami. Tragedia rozegrała się w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Niemojów i Poniatów. Dawid T. miał zamordować także własną babcię, Helenę T. Bał się, że odwoła umowę przeniesienia na niego prawa własności mieszkania. Miał ją wywabić z domu i zepchnąć ze schodów oraz gwałtownie dusić. Zdaniem śledczych Miał też znęcać się nad swoim psem i zabić go ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżony przyznał się do zabicia Katarzyny i wskazał miejsce ukrycia jej zwłok. Nie przyznał się do popełnienia pozostałych przestępstw. W początkowej fazie śledztwa złożył obszerne wyjaśnienia, które później zmieniał, a następnie skorzystał z prawa odmowy wyjaśnień. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Świdnicy są ostatnie czynności procesowe, ale wiadomo już, że nie stawi się jeden ze świadków. Jeśli sądowi wystarczy zebrany materiał dowodowy, najprawdopodobniej zapadnie wyrok w tej sprawie. Więcej o tym napiszemy na naszej stronie internetowej. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych, nasze miasto.pl.
11: A teraz znowu Wałbrzych, gdzie w czwartek po południu ogłoszono wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Niemal wszystkie zwycięskie projekty to remonty ulic. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
0: Rzeczywiście remonty ulic lub projekty infrastrukturalne zdominowały tegoroczną edycję wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego. Wzbudziły jednocześnie już na etapie zgłaszania projektów i głosowania ożywioną dyskusję. Jednym z najczęściej pojawiających się tematów był zarzut pozabudżetowego finansowania zadań własnych gminy w ramach projektów często zgłaszanych przez radnych miejskich. O to, czy idea budżetu obywatelskiego nie wyczerpała się w Wałbrzychu, zapytałem Kacpra Nogajczyka, odpowiedzialnego za inwestycje wiceprezydenta Wałbrzycha.
1: Jest to dalej budżet obywatelski, to mieszkańcy wybierają zadania, które chcą, żeby były wykonane. Nie zgodzę się z tym, że w głównej mierze to radni wybierają, bo radnych jest zaledwie trzech, o ile dobrze pamiętam, a zadania nie tylko budowa dróg, parków, to są zadania własnych gminy. Ale wszystkie te zadania, które są realizowane i były realizowane w ramach wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego, są to zadania gminne, bo inaczej by gmina miasto Wałbrzych nie mogła wykonywać.
0: W głosowaniu wzięło udział ponad 8 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha, to 10% wszystkich uprawnionych do głosowania. Zwycięski projekt doświetlaczy przejść dla pieszych na Podzamczu zyskał 1004 głosy.
7: Dużo pracy żeśmy włożyli, ja i koleżanka, która razem ze mną pisała ten projekt, też pomysłodawczyni. Dostaliśmy plakaty, rozmawialiśmy z ludźmi. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa, face to face. Ta robota widać, że się opłaciła, biorąc pod uwagę ilość oddanych głosów.
0: A to Konrad Pełczyński, zwycięzca tegorocznego WBO, który to program od lat zmaga się ze słabą frekwencją i zainteresowaniem mieszkańców. Chociaż po dramatycznym spadku do nieco mniej niż 5 tysięcy głosujących, od kilku lat ta statystyka rośnie, to wciąż tylko co dziesiąty mieszkaniec Wałbrzycha bierze w nim udział. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: A teraz ważne pytanie. Jak zachować sprawność, aktywność i dobre samopoczucie w dojrzałym wieku? O tym właśnie opowie w Zgorzelcu w formie otwartego wykładu dr Rafał Kubacki, dwukrotny mistrz świata w judo i olimpijczyk. Tytuł wykładu to Mobilny senior.
13: Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu, podkreśla, że sportowiec jest również współautorem książki poświęconej zdrowemu starzeniu się.
14: Będzie to wykład, który odbędzie się 14 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury. Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjedzie do nas dr Rafał Kubacki. Nazwisko Kubacki i skojarzenia ze sportem są tutaj jak najbardziej uprawnione, ponieważ dr Rafał Kubacki to jest właśnie ten dwukrotny mistrz świata w judo, olimpijczyk, który jest również bardzo aktywnym, chyba można powiedzieć seniorem. Jest także współautorem książki Mobilny senior, jak się dobrze zestarzeć, a w Zgorzelcu wygłosi otwarty wykład Mobilny senior. Chronimy i dbamy o Twoje zdrowie, czyli będzie to opowieść o tym, jak zachować sprawność, jak zachować aktywność i dobre samopoczucie w dojrzałym wieku. Spotkanie odbywa się w ramach Zgorzeleckiej Dni Seniora 2026. Ma charakter otwarty. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z doktorem Rafałem Kubackim 14 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury.
11: Doktor Rafał Kubacki, dwukrotny mistrz świata w judo i olimpijczyk, tym razem jako doradca, a tytuł wykładu Mobilny senior. Pewnie wielu przybędzie na spotkanie z mistrzem. Kolejny raport o 10.30.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry. No i cóż, lato zostało wyłączone. W szczytowych partiach Karkonoszy na Śnieżce mamy temperaturę -1,3 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni 20 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do 30 metrów. Zachmurzenie duże i mgła. Szlaki miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kostyni Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 8 stopni. Wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany. Widzialność na tą chwilę bardzo dobra. Zachmurzenie duże i tutaj również bez opadów, natomiast w dolnych partiach Karkonoszy również miejscami szlaki mogą być mokre i śliskie. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, zaplanowaniu trasy i wycieczki. Dzień mamy coraz krótszy. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
16: Dzień dobry, tu ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś nachmurzenie mamy na początku małe, po południu może się troszkę zwiększyć. Temperatura no niestety po tych ciepłych dniach nas nie rozpieszcza, bo mamy maksymalnie 14 stopni dzisiaj. Wiatr słaby, zachodni, w wyższych naszych partiach gór nawet zimnie jest, bo do 4 stopni. I wyżej może być wiatr już bardziej silniejszy, nawet do 63 metrów na godzinę. Szlaki są w dobrym stanie, w niektórych miejscach mokrawo, dlatego że w nocy troszeczkę padało w naszym rejonie. Więc jeżeli się wybieramy, proszę o ostrożność. Dziękuję.
11: A lato rzeczywiście na pewien czas nam się wyłączyło. Na Polanie Jakuszyckiej temperatura teraz w granicach 4 stopni powyżej zera. Maksymalnie będzie tylko 9. Do południa niebo na przemian pogodne i zachmurzone, ale jest też ryzyko przelotnych opadów. W ciągu dnia ponoć ma nie padać, jednak utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr początkowo słaby, a po południu przebierze na sile. Na Stogu Izerskim teraz 5 stopni pokazują termometry. Dzisiaj będzie jednak nie więcej niż 8 stopni powyżej zera. W ciągu dnia przeważnie pochmurno, a po południu spodziewane są też opady deszczu. Niestety słońca nie będziemy dzisiaj oglądać. Wiatr umiarkowany z silniejszymi porywami z południowego zachodu. A w Świeradowie-Zdroju około 8 stopni pokazują termometry. Maksymalnie będzie w granicach 12 kresek powyżej zera. Do południa przeważnie pochmurno, a dodatkowo po południu spodziewany jest też niewielki deszcz. Słońce niestety no nie będziemy go oglądać. Wiatr słaby z południowego zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Hola, my name is Dr. Kucho and you're listening to Muzyczna Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Spółka Wodnik w Jeleniej Górze informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej jutro, czyli 10 października od godziny 8 do godziny 12 wystąpi obniżone ciśnienie wody do zaniku włącznie. Dla mieszkańców takich jeleniogórskich ulic jak Moniuszki i Komedy Trzcińskiego numery 8, 10 i 12. Po zakończeniu pracy może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody za utrudnienia w dostawie wody. Spółka Wodnik swoich odbiorców przeprasza.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
4: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Po reklamie.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I sprawdzamy dolnośląskie drogi w kwestii ich przejezdności. Jeżeli jedziecie do Wrocławia, no to o dziwo, autostrada A4 jest przejezdna, ruch odbywa się płynnie, ale już wjeżdżając do stolicy Dolnego Śląska od Bielan Wrocławskich do centrum, tutaj napotkacie na utrudnienia spowodowane pracami drogowymi, czyli na wysokości marketów postoicie chwilę w korku. Na pewno, jeżeli zmierzacie do Wrocławia od strony Warszawy, no to tutaj też roboty drogowe mogą wam trochę w płynności przeszkodzić. Na wysokości Psiego Pola to już kolejny dzień z rzędu, kiedy tam prowadzone są prace i samochody niestety muszą postać w korku. Przypominamy zmierzającym w stronę Kamiennej Góry drogą S3, że trzeba będzie zawczasu pomyśleć o objeździe, najlepiej przez Bolków, drogą wojewódzką numer 320, a to z powodu zamkniętych tuneli właśnie w ciągu trasy S3, zarówno w kierunku Legnicy, jak i w kierunku Kamiennej Góry i Lubawki. Sprawdzamy jeszcze przejście graniczne. W Jędrzechowicach ruch odbywa się w miarę płynnie. To samo w pozostałych miejscach i w pozostałych przejściach granicznych w Radomierzycach, a także kierując się na północ, w Olszynie też nie widać żadnych utrudnień. Ale jeżeli zmierzacie na przykład w stronę Katowic, Krakowa, no to tutaj na A4 już problemy mogą się pojawić za brzegiem, między brzegiem a Lewinem Brzeskim. Już natraficie na pierwszy korek, a na kolejne utrudnienia przy węźle Chechło. Na A4 to jest na wysokości Strzelec Opolskich. 75764646 to namiary telefoniczne na studio muzycznego radia. Czekamy również na wasze głosówki w aplikacji.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: na gorąco.
1: Nasi słuchacze jak zawsze na posterunku Czarkowi z aplikacji Zelo. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienie. Mówiliśmy o tym utrudnieniu na autostradzie A4 w kierunku Katowic między Brzegiem a Opolem i okazuje się, że tam doszło do zderzenia 3 samochodów na lewym pasie, więc utrudnienia są jak najbardziej uzasadnione. Prawdopodobnie tylko prawym pasem przejedziemy. Nie wiadomo, jak w kolejnych minutach tutaj rozwinie się sytuacja, czy ten pas nie zostanie całkowicie zamknięty. Mamy nadzieję, że nie, ale z tymi utrudnieniami musimy liczyć się na autostradzie A4, jeżeli zmierzacie od Wrocławia w kierunku Opola.
0: Drogi na gorąco.
2: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: A za chwilę wiadomości.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215
2: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Zaprasza Ultima Dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
7: Skoda.
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 10:00.
9: Czas na wiadomości.
11: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Uwaga na silny wiatr. Są alerty. Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch 15-latków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
12: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie wrzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
11: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole Podwyżkowym śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni na Napastnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyżkowie.
13: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
11: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał nożownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nad morskich powiatów na Pomorzu i w powiecie słowieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii, Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
0: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
11: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
9: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Co prawda w wiadomościach przekazaliśmy informacje o silnym wietrze w północnej Polsce, ale na Dolnym Śląsku dzisiaj też musimy liczyć się z mocniejszymi porywami, zwłaszcza pod wieczór. Teraz muzycznie Radio Killer, You and Me.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Było słodko, to Abigail i akcent Sugar Daddy, no to teraz będzie i przebojowo, i wspomnieniowo, bo tak się składa, że za dużą część wspomnień związanych z dekadą lat 90. odpowiedzialny jest właśnie ten pan.
1: Cześć ludzie, mówi Robert Gawliński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i słuchamy jednego z większych przebojów Wilków, Nawłaje.

Za oknami jesień, a u nas jeszcze takie letnie przeboje. Od czasu do czasu goszczą na naszej playliście Games People Play i Inner Circle. A 20 minut po 10 wskazują zegary ekstazy. Taka muzyczna ekstaza teraz od ATV, a za chwilę wideo i szminki róż.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Dzisiaj w Polsce może zawiać trochę mocniej. Na Dolnym Śląsku też spodziewane są mocniejsze podmuchy wiatru. I to może martwić, bo wiatr na pewno będzie miał właściwości chłodzące, a za ciepło nie jest. Od 13 do 14 dzisiaj maksymalnie. Jedyny pozytyw, jaki płynie z tego, że wiatr wieje mocniej, to taki, że jakość powietrza w całym regionie jest znakomita. Ciśnienie po południu zacznie dość mocno spadać i to też nie jest dobra informacja, podobnie jak to, że biometr dzisiaj nie sprzyja. Późnym wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: W studiu Jacek Rogulski. Czas na raport.
10: I zaczynamy od ważnej informacji w związku z ostatnimi wydarzeniami w kraju dotyczącymi ataków w szkołach i narastającej panice. Jeleniogórski Ratusz informuje, że miasto pozostaje w stałym kontakcie z policją, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także z Jeleniogórskim Oddziałem Kuratorium Oświaty. Wszystkie miejskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe funkcjonują bez zakłóceń, zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej są obecni w każdej miejskiej szkole podstawowej i ponadpodstawowej od godziny 7 rano do zakończenia zajęć edukacyjnych. Wszystkie sygnały dotyczące potencjalnych zagrożeń traktujemy poważnie, informuje ratusz, a działania podejmujemy zgodnie z komunikatami i zaleceniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpracujemy ze służbami i dyrektorami szkół, aby zapewnić uczniom oraz pracownikom jak największe poczucie bezpieczeństwa. Prosimy też o spokój, odpowiedzialność i korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji. Podobne środki bezpieczeństwa wprowadzono także w innych szkołach na terenie Dolnego Śląska, m.in. w Legnicy i powiatu legnickiego, informuje Anna Tersa, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
11: Funkcjonariusze są obecni w szkołach oraz w ich najbliższym otoczeniu, gdzie czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli i pracowników placówek. Chcę jednak podkreślić, że działania te mają charakter wyłącznie profilaktyczny. Nie ma informacji o żadnym konkretnym zagrożeniu dla szkół na naszym terenie, a nasza obecność ma przede wszystkim zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i zapobiegać ewentualnym niebezpiecznym sytuacjom.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Więcej zieleni, więcej cienia i skuteczniejsze gromadzenie deszczówki. Tego chcą mieszkańcy Lubina, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących przystosowania miasta do zmian klimatu. Ich głos pomoże wyznaczyć kierunki ekologicznych działań na najbliższe lata. O szczegółach mówi Joanna Dziubek, rzeczniczka prezydenta Lubina.
12: Aż 237 osób wypełniło sierpniową ankietę w ramach konsultacji dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatycznych. Wiemy, że tak duży odzew to wyraźnie więcej niż w podobnych ankietach w innych miastach i cieszy nas szczególnie takie zaangażowanie, ponieważ Lubinianie poświęcili swój czas, żeby dokładnie opisać, co i gdzie chcieliby zmienić, proponując też swoje pomysły. I dzięki temu plan powstanie na podstawie tego, co mieszkańcy faktycznie widzą na co dzień.
13: W konsultacjach najczęściej uczestniczyli mieszkańcy w wieku od 35 do 54 lat, a kobiety i mężczyźni byli reprezentowani niemal porówno. Blisko 90% ankietowanych opowiedziało się za większą ilością zieleni i zatrzymywaniem deszczówki w miejscu opadów. Mieszkańcy wskazywali też na potrzebę przeciwdziałania suszy i edukacji ekologicznej. Zadeklarowali również gotowość do współpracy z władzami miasta. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Mieszkańcy gminy Lubin niedługo będą mogli korzystać z wygodnego miejsca do parkowania w Chrustniku. Prace przy stacji PKP potrwają do końca listopada.
14: Koszt inwestycji to ponad 628 tysięcy złotych, mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
15: Na tym terenie przy dworcu kolejowym powstanie 9 miejsc parkingowych, będą lampy solarne oraz elementy małej architektury, czyli ławki i wiata ze stojakami na rowery. Na placu wyłożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, powstanie także specjalne miejsce do zawracania. A dla osób korzystających z transportu autobusowego postawione zostaną zupełnie nowe przystanki autobusowe.
14: Park and Ride przy stacji w Chrustniku pozwoli na zaparkowanie samochodu i dalszą podróż komunikacją autobusową lub kolejową, bez stania w korkach. Szczepan Gnat, Muzyczne Radio.
10: I to wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu po południu oczywiście zapraszamy.
5: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
16: Hey Poland, I'm Sky Holland and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Po reklamie.

Grupa, czyli chłopaki. Rzeczywiście to są chłopaki. Dwóch Jakubów. Jeden śpiewa, drugi gra na gitarze. Pochodzą z województwa zachodniopomorskiego. I trzeba przyznać, młodzi, dwudziestoparoletni artyści. I bardzo chętnie ich gramy, bardzo chętnie ich promujemy, bo piosenki rzeczywiście mają fantastyczne. Za jedną przecież otrzymali nawet bursztynowego słowika podczas sopockiego festiwalu. To dotyczyło piosenki Stygnie lato. Kuba i Kuba za nami, teraz już Dua Lipa i Houdini.

0: Give Me Something, One Republic, a teraz utwór, z którym dzisiaj spotykamy się bardzo często.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Naked Portugal, The Man i Some Kind of High.

0: Love That Goes Around to Brave.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: W dalszym ciągu mamy utrudnienia na A4 dla poruszających się od Wrocławia w stronę Katowic. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwa miejsca. Jedno przejezdne jednym pasem, bo kolizja zdarzyła się na pasie lewym. Kolizja trzech samochodów to między Brzegiem a Lewinem Brzeskim. W tym miejscu na pewno trzeba będzie zwolnić, trzeba będzie być może kilka minut nawet odstać w korku. Natomiast poważniejsze utrudnienie w okolicach Strzelec Opolskich, czyli tutaj, gdzie jest to miejsce newralgiczne, spowodowane chyba wczorajszą kolizją, wczorajszym karambolem, węzeł Chechło. I tutaj być może droga jest nieprzejezdna, być może zostaniecie skierowani na objazdy, jeżeli poruszacie się od Opola w stronę Katowic i Krakowa. Jeżeli tam jesteście, jeżeli wiecie, jak wygląda sytuacja, no to oczywiście dajcie nam znać 757-646-646, bądź też nagrajcie komunikat głosowy w naszej aplikacji. Dolnośląski odcinek A4, o dziwo, mimo że piątek całkiem przejezdny, poruszamy się bardzo płynnie, ale zapominalskim przypominamy o ważnym odcinku drogi wojewódzkiej 297. Jeżeli kierujecie się od Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego, no to tędy nie przejedziemy. Tędy, czyli przez Wojciechów. Kierujemy się zatem albo na Gryfów Śląski, albo próbujemy przedostać się do Lwówka Śląskiego przez Wleń. Przypominamy również o modernizacji drogi w Bolesławcu. Jeżeli kierujecie się w stronę Kliczkowa, Osiecznicy, no to tutaj na pewno trzeba będzie trochę pomanewrować między pachołkami. Jeżeli jedziecie do Wrocławia od strony Warszawy drogą S8, no to na wysokości Psiego Pola również postoicie, ale tylko chwileczkę w korku. Tutaj spowodowane jest to pracami drogowymi i w dalszym ciągu drobny korek utrzymuje się między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem. Jeżeli zmierzacie w stronę stolicy Dolnego Śląska, no to tutaj też może stracicie kilka minut.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Dzień dobry, tu Magda Wójcik, zespołu Goja. Muzyczne radio. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: I zapraszają na wiadomości, które już za 4 minuty o 11.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
5: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
5: 106,7
1: i 90,9 FM
5: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
5: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
0: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 11.
1: Czas na wiadomości.
7: Intensywne działania policji po atakach w szkołach, są patrole i zatrzymania. Nocna prohibicja w całym kraju coraz bliżej. Jest tymczasowy areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Miriam Lipińska. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
8: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
7: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
9: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie udało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa.
7: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzą sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Zginęła w nim jedna osoba, a druga walczy o życie. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę, czyli 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu i uderzyli w przepisowo jadący samochód, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
10: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
7: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie tymczasowym. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jessego Eisenberga Debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda.
4: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.
6: I od razu piosenka, która bardzo jest nielubiana przez Tajlandczyków, mimo że to przecież utwór o ich stolicy. Ale w roku 85 nawet ta piosenka została zakazana w Tajlandii przez władze. Dlaczego? Dlatego, że rzekomo lekceważy ich kulturę, no i tworzy krzywdzące stereotypy o kraju. Tym razem w tym nagraniu One Night in Bangkok, Bob Shepard and the Clubmaster. I tak właśnie rozpoczynamy pierwszą godzinę niezapomnianych hitów wszechczasów.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Piosenka, którą kiedyś wyśpiewał Dean Martin, a później miała naprawdę wielu naśladowców i naśladowczyń również, jak słychać. Pussycat Dolls i Sway. A kto teraz przed nami pohałasuje?
1: Cześć, tu Bobasz.

Absolutely Everybody, słuchamy niezapomnianych hitów wszechczasów i wspominamy na przykład France Gall. Wspominamy jedną piosenkę, bo ta artystka praktycznie jednego przeboju, ale za to jakiego? Gdyby żyła, no to obchodziłaby dzisiaj 79. urodziny. France Gall, Ella Ella.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
3: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
4: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
9: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
8: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
9: i Piotr Purol.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Pogoda.
10: Jest 11.30, a na termometrach niestety dość niskie wartości. Nie pamiętamy chyba, żebyśmy w ostatnich dniach przed południem doświadczali 10 stopni na termometrach, a tyle jest na przykład w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu, na dolnośląskich nizinach teraz trochę cieplej, bo stopni 13, a maksimum absolutne spodziewane przez synoptyków na dziś to 13-14 stopni. Wiatr na razie umiarkowany, ale momentami może zawiać mocniej z południowego zachodu. Ciśnienie po południu zacznie spadać, więc możemy czuć się nie najlepiej i nie tylko z powodu tego spadającego ciśnienia, ale również z warunków biometeo, które dzisiaj są niekorzystne, a wieczorem jeszcze dodatkowo dojdą do tego wszystkiego opady deszczu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Kurier Dolnośląski.
12: Tylko do 14 października młodzi Dolnoślązacy mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W nowej formule wybranych zostanie 30 radnych, po 6 z każdego z 5 okręgów. Zachęcamy do udziału zarówno młodzież aktywnie działającą społecznie, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z działalnością obywatelską. Mówi Paweł Gancarz, marszałek Województwa Dolnośląskiego.
13: Ruszamy z wyborami do Młodzieżowego Sejmiku. 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Zależy nam, żeby młodzieżowy dolnośląski sejmik odzwierciedlał ten potencjał, tą energię, ten entuzjazm, który jest w życiu politycznym na Dolnym Śląsku. Zachęcamy do składania zgłoszeń.
12: Tegoroczny nabór odbywa się według nowych zasad, nad którymi pracowali radni sejmiku województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele zarządu województwa, podkreśla Jerzy Pokój, przewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego.
14: To dla Dolnego Śląska jest ogromnie ważne, ale przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy będą mogli realizować swoje pomysły dla swoich środowisk i dla swojego wieku.
12: Nabór do Młodzieżowego Sejmiku prowadzony jest w tym roku na dużo prostszych, jasnych i klarownych ale też bardzo obywatelskich zasadach, podkreśla Monika Włodarczyk, radna sejmiku województwa dolnośląskiego.
0: To jest nasz wspólny sukces całego zarządu Komisji Kultury, Edukacji i Nauki i wszystkich radnych, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia nowego statutu, nowych zasad związanych z wyborami. I tak nabór do młodzieżowego sejmiku na dużo prostszych, jasnych, klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach. Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, czekamy na zgłoszenia. Dolny Śląsk jest podzielony na 5 okręgów. Liczymy, że z każdego okręgu będziemy mieć wspaniałą reprezentację młodzieży Dolnego Śląska. Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Jeżeli dzisiaj mówimy o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, mówimy o tym, że należy chodzić do wyborów, że należy aktywizować się, to bardzo chcemy zobaczyć właśnie tę młodzież w młodzieżowym sejmiku.
12: Zachęcamy młodych dolnoślązaków, żeby kandydowali do młodzieżowego sejmiku, reprezentowali swoje organizacje i środowiska oraz aktywnie uczestniczyli w życiu regionu, mówi Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą.
15: Na terenie Dolnego Śląska mamy ponad 14 tysięcy organizacji pozarządowych. Jest to ogromna siła młodych wolontariuszy, młodych ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Zachęcamy do tego, żeby kandydować do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, żebyście mogli reprezentować swoje organizacje, swoje środowiska, żebyście mogli aktywnie uczestniczyć w życiu Dolnego Śląska i abyśmy wspólnie budowali obywatelski Dolny Śląsk.
12: Przypominamy, że zgłoszenia kandydatów można składać do 14 października w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Następnie komisja konkursowa wyłoni 30 radnych, którzy będą reprezentować młodych mieszkańców wszystkich 5 okręgów województwa.
11: Kurier Dolnośląski.
16: Muzyczne radio.
11: Niezapomniane hity wszechczasów.
17: Let's go.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
8: Skoda.
7: Po reklamie.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
8: W muzycznym radiu.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zatem przenosimy się na dolnośląskie trasy. Droga krajowa numer 94. Dość poważny korek na obwodnicy Bolesławca. Tutaj trwają roboty drogowe, więc tutaj na pewno zwalniamy. Zwalniamy również na A4, kierując się od Wrocławia w stronę Katowic. Pierwsze utrudnienie na wysokości brzegu. Tutaj doszło do wypadku na lewym pasie, kolizja trzech samochodów i poruszamy się bardzo, bardzo powoli. Kolejne bardzo poważne utrudnienie przy węźle Chechło to na wysokości Strzelec Opolskich, również A4 i również kierunek Katowice. Jeżeli chcecie przedostać się na niemiecką stronę, przejście graniczne w Jędrzychowicach, jak najbardziej przejezdne. Tutaj nie czekamy wcale, ale o dziwo w drugą stronę kilka aut się ustawiło, czyli to jest informacja dla tych wjeżdżających do naszego kraju właśnie od Jędrzychowic. Prawdopodobnie trwa kontrola graniczna. Ale mamy również informację od naszego słuchacza Adama. Tym razem przenosimy się na drogę wojewódzką 365.
2: Dzień dobry. W Dziwiszowie w dwóch miejscach są utrudnienia w ruchu ze względu na prowadzone roboty drogowe. Koło boiska dopiero zaczynają stawiać te słupki ostrzegawcze, a przed całą salą jest kierowany ruch przez dwie osoby, które tam są wyznaczone do kierowania ruchem.
1: Czyli tutaj mamy wahadło spowodowane tym, że drogowcy po prostu wylewają asfalt w Dziwiszowie, tuż przed pętlą autobusową jadąc w stronę Kapeli, a wcześniej też jak słyszeliśmy, coś się dzieje, o czym informuje nasz słuchacz. A jeżeli wy chcielibyście o czymś poinformować, no to przypominamy namiary telefoniczne 757-646-646 lub ewentualnie można nagrać głosówkę w naszej aplikacji.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No i oczywiście przypominamy również o zamkniętych tunelach w ciągu S3 między Kamienną Górą a Bolkowem. W obu kierunkach tędy nie przejedziemy.

Och i ach, Sylwia Grzeszczak, ależby to były urodziny, 86. Właśnie dzisiaj, właśnie 9 dnia października, John Lennon świętowałby rocznicę swoich urodzin. No to gramy. Woman.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
1: Czas na wiadomości.
6: Za wysiłki na rzecz pokoju właśnie poznaliśmy laureatkę pokojowego Nobla. W mundurach i po cywilnemu policjanci czuwają wokół polskich szkół. Popołudnie z tenisem Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis, południowoafrykańska prawniczka Navanet Navi Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z dwoma przypadkami ataków nożem w dwóch szkołach na Mazowszu w tym tygodniu w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
7: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa zaczęło studzić emocje. Nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
6: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów. Największa rosyjska firma technologiczna i najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji Yandex zaatakowana. W centrum danych firmy uderzyły drony. To już kolejny tego typu atak w obwodzie kałuskim w europejskiej części Rosji. W obiekty tej spółki drony uderzyły drugi dzień z rzędu. Kilka modułów w centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania, a to może powodować zakłócenia w korzystaniu z części usług Yandex. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Właśnie teraz Hubert Hurkacz rozpoczyna mecz z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a za godzinę Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzyń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie, o czym więcej Błażej Kulesza.
8: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery. Wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
9: Mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
8: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu. zdobywając 102 tytuł w karierze.
6: Dla Polaka stawką rozpoczynającego się spotkania jest przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał meczu.
1: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
5: A rozpoczynamy właśnie tak, tę godzinę, ostatnią, niezapomnianych hitów wszechczasów. David Guetta, Bibi Rexha i I'm No Good. Oczywiście, że będzie bardzo dobrze muzycznie, bo za chwilę między innymi Krzysztof Krawczyk.

0: Już za chwileczkę do muzyki powrócimy, ale mamy informacje z ostatniej chwili.
1: Drogi na gorąco.
0: Od naszej słuchaczki.
2: Wałbrzych, skrzyżowanie Niepodległości w kierunku od Podzamcza w stronę wjazdu na Europejkę. Panie autobusy jednej na drugiej stoją panowie na środku skrzyżowania. Któryś z panów nie zauważył czerwonego i pojechał. Kończyło się tym, że mieli bliskie spotkanie. Pozdrawiam.
0: Czyli najechanie na tył pojazdu poprzedzającego w Wałbrzychu. Dziękujemy słuchaczce za informację. Słuchaczka akurat skorzystała z opcji nagrania wiadomości głosowej i wysłania poprzez naszą aplikację. Ten sposób również wam polecamy. Albo ewentualnie można skontaktować się z nami telefonicznie 757-646-646.
1: Drogi na gorąco. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: To jest tremenda.
1: Bardziej dynamiczna i zdecydowanie nowocześniejsza wersja niż ta, którą znamy od lat. Kantare, tym razem Pitbull, a Krzysztof Krawczyk, czyli stary trubadur, jak sam zresztą o sobie zaśpiewa, już teraz wśród niezapomnianych hitów wszechczasów. A za chwilę Michael Patrick Kelly. Jest.

Co prawda dzień chłodniejszy, ale równie pogodny jak wczoraj, a nawet miejscami więcej tego słońca na pewno za naszymi parapetami. No ale niestety nie mamy co liczyć na powrót takiej typowo letniej pogody, więcej na pewno za 9 minut o 12:30.

Colocenzo i Sean Paul Wine It Up. A dzisiaj w kalendarzach oprócz wspomnianego już Światowego Dnia Jaja mamy Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, czyli święta jakby zbieżne, jakby ze sobą powiązane. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Tak jak z usług poczty jeszcze korzystamy, tak? Czy korzystamy ze znaczków pocztowych? Sporadycznie chyba jeszcze tak, no ale te czasy, kiedy uskutecznialiśmy sztukę epistolarną i w taki właśnie sposób ludzie porozumiewali się między sobą, właśnie pisząc do siebie listy, no to chyba te czasy już przechodzą do lamusa. Ale na szczęście jest coś takiego jak kalendarz świąt nietypowych i on przypomina nam właśnie o tym, że istnieje coś takiego jak list, jak znaczek pocztowy, jak koperta. No i że są ci wszyscy, którzy pracują na poczcie, roznoszą korespondencję, pozdrowienia dla wszystkich listonoszy, dla listonoszek, dla pań, które pracują w tych okienkach na pocztach. Znamy je bardzo dobrze, często korzystamy z ich usług, często rozmawiamy, uśmiechamy się do nich. No ale czy przez radio są często pozdrawiani? No chyba nie, ale dzisiaj z okazji właśnie tego Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego, no to wypada uściskać tak wirtualnie wszystkich pracowników poczty, no i tych, którzy są odpowiedzialni za doręczanie nam przeróżnych korespondencji czy też emerytur. Czy mają pocztowcy jakąś ulubioną piosenkę? No oczywiście, że tak. No to nie możemy pozostać obojętni. Niezapomniane hity wszechczasów i niewątpliwie ten wpasuje się w ten klimat. Skaldowie, medytacje wiejskiego listonosza z pozdrowieniami.

0: Tak?
1: Muzyczne radio.
2: Reklama. Jesień w Barach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Pogoda.
13: Bardzo chcielibyśmy, aby w najbliższych dniach powróciły wyższe temperatury, takie w granicach 20-20 paru stopni. Czulibyśmy się na pewno dużo lepiej, ale nie mamy co jak na razie na to liczyć. Dzisiaj od 10 do 14 stopni. Teraz najchłodniejszym miastem naszego regionu jest Wałbrzych. Tutaj termometry właśnie 10 stopni wskazują, a 14 notują w okolicach Legnicy i Wrocławia. Cieplej raczej już dzisiaj nie będzie, za to może trochę mocniej zawiać wiatr i mogą pojawić się lotne opady deszczu, głównie w godzinach wieczornych. Ciśnienie już teraz spada, biometr niestety nie sprzyja, a w kolejnych dniach możemy spodziewać się i deszczu, i temperatury maksymalnie do 15-16 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
14: Fundusze europejskie.
15: Kiedy w latach 60. XX wieku Marian Kowalski, pierwszy dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, otwierał podwoje młynu papierniczego dla turystów, którzy jeszcze bardzo ostrożnie odwiedzali Dolny Śląsk, nie podejrzewał nawet, że 60 lat później przez to miejsce przechodziło będzie ponad 50 tysięcy turystów rocznie. To właśnie z myślą o tej ogromnej rzeszy odwiedzających w młynie realizowany jest unijny projekt niemal całkowitego przearanżowania przestrzeni wystawienniczej i budowy zupełnie nowej czerpalni papieru. Jak wyjaśnia Joanna Seredyńska, zastępca dyrektora muzeum, czasy i wymagania turystów zmieniają się coraz szybciej i temu właśnie w Dusznikach służą fundusze unijne.
16: Dawno już były krystalizowane takie plany, aby stworzyć nowe pomieszczenia i przyjąć jak najwięcej naszych zwiedzających, co w kontekście naszego obowiązku statutowego edukacji kulturalnej jest kluczowe. Chcielibyśmy zaprezentować nasze wyjątkowe usługi i atrakcje jak największej liczbie osób.
17: Tak, czyli mówimy tutaj o naszej wystawie stałej, która nosi nazwę Z papierem przez 2000 lecia. To jest taka podstawowa trasa zwiedzania właśnie o historii papieru i papiernictwa w zasadzie od starożytności aż po współczesność. Ona bardzo dawno nie była modernizowana i my też musimy wyjść troszeczkę naprzeciw kolejnym pokoleniom. Przede wszystkim wprowadzić tam trochę elementów takich multimedialnych, interaktywnych, również z elementami wirtualnej rzeczywistości, ale jednocześnie zachować też tą tradycyjną, jak przystało na Muzeum Papiernictwa, jak na tak taki zabytek techniki, tą tradycyjną cząstkę tej ekspozycji.
15: A to już Izabela Mieczkowska z Muzeum Papiernictwa. I to właśnie połączenie ultranowoczesnych urządzeń z tradycyjnymi formami opowiadania historii i ekspozycji ma być tym, co do muzeum przyciągnie nie tylko młodych ludzi. Dotyk, zapach, słuch wciąż mają w muzeum odgrywać pierwszoplanowe role.
16: To, co jest największym atutem, czym dysponuje nasza instytucja, to jest ten wyjątkowy w skali świata obiekt z XVI wieku. I chcielibyśmy głównie pokazać to i to tradycyjne rzemiosło, które tutaj się odbywało, a wszystkie współczesne czy nowocześniejsze metody prezentacji kontentu powinny pełnić rolę służebną.
17: I dzięki temu mamy nadzieję też, że będziemy mogli wtedy odpowiedzieć na wymagania, na potrzeby każdego turysty, bo te wymagania są naprawdę różne, tak? Bo przyjmujemy i małe dzieci, przez młodzież, przez dorosłych, po seniorów i każdy tak naprawdę wobec nas ma troszeczkę inne oczekiwania, więc myślę, że idealnie da się to zgrać i idealnie wtedy połączyć tą tradycję z nowoczesnością.
15: Równolegle do przebudowy ekspozycji stałej przebiega budowa zupełnie nowego pawilonu czerpania papieru. To miejsce, gdzie turyści mogą własnoręcznie przygotować arkusze papieru czerpanego w taki sposób, jak robiło się to 400 lat temu.
0: Agata Daniel, kierownik produkcji. W tej chwili wygląda to tak, że mamy dwie hale. Jest hala produkcyjna i jest sala edukacji, na której są prowadzone warsztaty. No a na hali produkcyjnej odbywa się produkcja papieru czerpanego, ale tą halę produkcyjną też dzielę z działem oświatowym, czyli właśnie z tymi osobami, które prowadzą warsztaty. No i bywa tak, że albo oni mi przeszkadzają, albo ja im przeszkadzam, dlatego że produkcja papieru wymaga na przykład włączenia holendra, takiego dużego urządzenia, które mieli masę. No jest trochę głośne, więc wtedy lekcje czy te zajęcia warsztatowe muszą być przerwane.
16: Z tego budynku, mówiąc w uproszczeniu, będzie widać przez zaprojektowane duże przeszklenia, będzie widać nasz budynek główny, czyli najcenniejszą perełkę. I więc z tak doskonałym widokiem, w tak cudownym towarzystwie zwiedzający nasi turyści będą mogli czerpać papier, wykonywać różne inne kreatywne formy w lepszym standardzie i w bardzo dobrych i bezpiecznych warunkach.
17: Myślę, że przede wszystkim też takie zadowolenie samych turystów, że będą widzieli, że tu jest takie coś wow, coś innego, że zobaczą, że my jakby o ten nasz wspaniały młyn papierniczy rzeczywiście się troszczymy, no że dbamy o niego po prostu.
15: O tym, że gruntowna przebudowa obiektu turystycznego przynosi bezwzględnie policzalne efekty tak w liczbie odwiedzających obiekt osób, jak i pieniędzy, które turyści zostawiają w sezonie, doskonale wie Grzegorz Basiński, kierownik działu konserwacyjno-remontowego twierdzy w Srebrnej Górze, która, podobnie jak młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju, stara się o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a dzięki pracom podwoiła liczbę turystów.
9: Rewitalizacja twierdzy Srebrna Góra dzięki funduszom europejskim pozwoliła na przeprowadzenie największego remontu i adaptacji w historii tego zabytku. Prace pozwoliły na to, że turyści odwiedzają nas cały rok. Twierdza jest udostępniona całorocznie, a to z kolei wpłynęło na zwielokrotnienie liczby odwiedzających.
16: Także bez środków unijnych i bez wsparcia organizatora myślę, że muzeum nie miałoby szansy przejść tak dużej metamorfozy.
3: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
2: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy!
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
9: Po reklamie.
8: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: W muzycznym radiu.
10: I muzyczna propozycja, którą gramy wam bardzo często latem. Dziewczyny lubią brąz, bo rzeczywiście z tą najcieplejszą porą roku ta piosenka może się kojarzyć, ale dzisiaj gramy z innej okazji. 9 października roku 51, czyli 75 lat temu urodził się właśnie ten pan. Mówi się, że chłop jak dąb, bo rzeczywiście bardzo wysoki i bardzo doświadczony, jeżeli chodzi o muzyczną scenę. Jedna z większych gwiazd polskiej estrady, Ryszard Rynkowski, dziś obchodzi urodziny.
11: Dziewczyny

0: Ryszard Rynkowski z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Naked Portugal The Man i Some Kind of High.

0: To Bob Marley i Could She Be Loved.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I powracamy na główne trasy. Na A4 pojawił się korek na wysokości Kostomłotów. To utrudnienie dla jadących od Legnicy w stronę Wrocławia. Trudno też wbić się na autostradę A4, jeżeli jedziecie piątką od Jeleniej Góry. W Wichrowie również chwilę trzeba postać. Odstoimy także wjeżdżając do kraju i korzystając z przejścia granicznego w Jędrzychowicach. Wjazd do Polski delikatnie zakorkowany, podobnie jak w dalszym ciągu obwodnica Bolesławca. Jeżeli jedziecie w stronę Krakowa, tutaj nic się nie zmieniło. Korek na wysokości Brzegu, a także przy węźle Chechłoto na wysokości Strzelec Opolskich. Życzymy Wam bezpiecznej podróży. No i przypominamy, 757-646-646 to nasz numer telefonu, albo wyślijcie na aplikacji informację głosową. No i oczywiście przypomnienie o zamkniętych tunelach na S3 pomiędzy Kamienną Górą a Bolkowem. Tędy nie przejedziemy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I oby ta podróż wasza była zawsze bezpieczna i żeby zawsze towarzyszyło wam muzyczne radio, bo my zawsze informujemy o tym, co dzieje się na dolnośląskich i nie tylko dolnośląskich drogach. No i oczywiście gramy tym razem Kult, który niedawno wystąpił na jeleniogórskich juwenaliach. Akurat Kazik i spółka tej piosenki chyba nie zaśpiewali, ale muzyczne radio przypomina, bo to świetny utwór z bardzo pozytywnym przesłaniem, z którym was już teraz zostawiam. Łączmy się w pary, kochajmy się, nic dodać, nic ująć. Miłego dnia, do usłyszenia. Dawid Wencel pozdrawiam. Po godzinie 13:00 Patryk Łasica.

0: Radio.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
10: 13.
9: Czas na wiadomości.
11: Policja zatrzymuje nastolatków za groźbę ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla. Agnieszka Trajanowska-Bis. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków. W Legnicy w ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
12: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
11: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla LAW Kraków pokazuje, że przez te dwa tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
13: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
11: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawipillay. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orkowski.
14: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne-Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Nawipillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją, była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w Sądzie Najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
11: Nawipillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.
9: To były wiadomości.
7: Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: muzykę.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Neonet, Neonet.
7: To korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kasia Kowalska, pieprz i sól, no sugestia idealna, w końcu dziś piątek i jeszcze pora obiadowa.
1: Muzyczne radio.
0: 9 dzień października, w dodatku naprawdę piękny pod względem atmosferycznym, no i wszystko wskazuje na to, że taki właśnie pozostanie i ja również mam nadzieję, że pozostaniecie na falach muzycznego radia, bo mamy dla was naprawdę wiele ciekawych niespodzianek, a przede wszystkim najlepszą muzykę. Patryk Łosica, witam was, jednocześnie zapraszam na piątkową porcję muzycznych newsów.
1: Muzyczne radio.
2: W dzisiejszych Music News pochylimy się nad muzycznym powrotem Natalii Nykiel. Powiemy wam o przebojowej epce Molly Elizabeth, a także odkryjemy dla was nowy singiel Carly Fernandez. Śpiewające dziewczyny dziś u nas w rolach głównych Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Natalia Nykiel powraca. To tylko ciąg dalszy. To pierwszy singiel zapowiadający nową erę w muzyce tej właśnie wokalistki, a zarazem wyraźny krok w stronę nowego brzmienia i nowej estetyki. Do współpracy nad utworem Natalia zaprosiła jednego z czołowych producentów polskiej sceny, 4Money. To tylko ciąg dalszy opowiada o rozstaniu, które nie jest końcem świata, lecz cichym momentem, w którym dwie osoby uświadamiają sobie, że ich drogi zaczęły prowadzić w różne strony. Choć pozostają blizny, wspomnienia i myśli, które nie dają o sobie zapomnieć, pojawia się też gotowość, by zostawić przeszłość za sobą i z nadzieją otworzyć kolejny rozdział. Pozostajemy przy nowościach. Molly Elizabeth poinformowała, że 30 października ukaże się jej nowa epka People Pleaser. Następca świetnie przyjętego Dirty Blonde, zawierającego hit Vegas Venetian, jest zestawem przejmujących piosenek, podejmujących szereg trudnych pytań, jakie zadaje nam życie. Na People Pleaser znajdzie się utwór Run Rabbit, który od premiery w maju 2026 roku stał się sporym hitem. Singlem zapowiadającym nową epkę jest nagranie Kiss the Ring, kabaretowa piosenka dla wszystkich, których dziecięce fantazje zderzyły się z ponurą rzeczywistością. Zawsze wierzyłam, że nawet najbardziej zagmatwane i bolesne elementy życia wciąż mogą być piękne, radosne i romantyczne na swój własny sposób, mówi Molly Elizabeth. W młodym wieku zdałam sobie sprawę, że muszę patrzeć na świat przez różowe okulary i naprawdę uważam, że uratowało mi to życie. Chcę, aby moja muzyka wywoływała u innych ludzi to samo uczucie i dawała im przestrzeń, w której mogą doświadczać piękna i zachwytu w sposób, jakiego być może nie znajdują w swoim codziennym życiu, dodaje artystka. Kiss the Ring od Molly Elizabeth już na playliście nowości muzycznego radia. Music News. Teraz w Music News wracamy do naszych rodzimych nowości. Są momenty, kiedy dopiero po wyjeździe zaczynamy rozumieć, jak mocno jesteśmy związani z miejscem, które zostawiliśmy za sobą. W piosence A2 Carla Fernandez zatrzymuje właśnie taki moment, zawieszenie pomiędzy znajomą przeszłością a nowym etapem, którego kształtu jeszcze nie znamy. A2 to nowy utwór Carly, który opowiada o uciekającym czasie, dorastaniu i tęsknocie za rodzinnym miastem po wyprowadzce. To historia o momencie, w którym znane dotąd życie zostaje za plecami, a przyszłość wciąż pozostaje niewiadomą. Utwór porusza temat zmian, które przychodzą wraz z dorosłością. Tytułowa A2 symbolizuje drogę, zarówno tę prowadzącą z rodzimego miasta w nowe miejsce, jak i tę bardziej osobistą, związaną z dorastaniem i poszukiwaniem własnego miejsca w życiu. To droga, podczas której przeszłość nie znika, ale zaczyna funkcjonować jako część wspomnień. To na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Skye Holland z nowym singlem Deja Vu Kuba Deka i piosenka Zryw, a także David Guetta i utwór Mario. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
0: Tomkowi bardzo dziękujemy, no i na deser prawdziwa piątkowa petarda. Tytuł oznacza ciszę, no ale gwarantuję wam, że w waszych samochodach, domach pracy cicho nie będzie. Przywitajmy formację U2 i Silencio.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
0: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 13.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Piątek, który zaskakuje. Wszyscy spodziewali się deszczu i o ile o świcie aura jeszcze taka była, to im dalej w południe, tym więcej słońca na niebie i tak też prawdopodobnie pozostanie do samego zachodu. Co cieszy? Jeśli chodzi o wartości na termometrach, średnia i maksymalna temperatura wynosi stopni 14, oczywiście w cieniu. Ciśnienie od wczoraj sporo urosło, na barometrach 1016 hektopaskali. Został z nami także porywisty wiatr, który sięga nawet do 50 km na godzinę. Zachód rozpocznie się kwadrans po 18.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
11: Wzmożone kontrole osób wchodzących do placówek, zamknięte drzwi dla postronnych i dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej. W dolnośląskich szkołach wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności. Od poranka podwyższony alert bezpieczeństwa obowiązuje m.in. w Wałbrzychu, gdzie służby mundurowe ściśle monitorują okolice budynków oświatowych.
12: Tak, chociaż w Wałbrzychu nie zdecydowano się na odwołanie w tym dniu zajęć szkolnych, to te wszystkie wyjątkowo zaostrzone środki bezpieczeństwa są pokłosiem wydarzeń, do jakich w ostatnich kilku dniach doszło na terenie kraju, a mam na myśli brutalne ataki, do jakich doszło na terenie szkół na Mazowszu. Służby w Wałbrzychu reagują na masowo powielane w mediach społecznościowych niezweryfikowane, to bardzo ważne, doniesienia o rzekomym krwawym piątku. Pogłoski sugerowały zorganizowaną serię ataków mającą być internetowym wyzwaniem, czyli challenge'em.
13: Pod szkołami jest policja i pod szkołami są patrole Straży Miejskiej. Policjant będzie wchodził do placówki, będzie rozmawiał z uczniami, informując o odpowiednich procedurach bezpieczeństwa. Będzie to oczywiście robił w porozumieniu z dyrektorem placówki. Szkoły wprowadziły ewidencję wyjść i wejść do szkoły. Żadna osoba postronna nie może w dniu dzisiejszym wejść do środka do placówki. Jeżeli chce w konkretnej sytuacji porozmawiać na przykład z dyrektorem, musi ta komunikacja nastąpić poprzez pracownika, który stoi przy drzwiach. Wszędzie działają domofony, wideofony i generalnie na dzień dzisiejszy szkoły zgodnie z alertem ogłoszonym w całym kraju są zamknięte.
12: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, odpowiedzi odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Wałbrzycha, chociaż policja nie potwierdza niczego, co mogłoby sugerować taki ciąg zdarzeń w Wałbrzychu. Służby wolą dmuchać na zimne.
6: Wałbrzyscy policjanci robią wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego, a także uspokoić tą sytuację. Jesteśmy obecni tak naprawdę przed każdą placówką oświatową w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Nasze działania mają charakter prewencyjny i oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, a także uspokojenie rodziców.
12: Ja przypomnę, że w środę, 7 października, rany nożem zadał uczniom w Ostrołęce 19-latek, a dzień później, w czwartek, w szkole w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ugodził też nożem pracownicę placówki. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Działania prewencyjne na Dolnym Śląsku to natychmiastowa reakcja na niepokojące sygnały i groźby krążące w internecie. W Legnicy tamtejsza policja zatrzymała już 16-latkę, która miała zamieszczać w sieci niebezpieczne treści. Choć dziewczyna tłumaczyła swoje zachowanie głupim żartem, sprawą zatrzymanej 16-latki zajmie się teraz sąd rodzinny, relacjonuje Anna Tersa, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
14: Dziś rano policjanci zatrzymali 16-letnią mieszkankę Legnicy, która za pośrednictwem komunikatora internetowego kierowała groźby. Jak przyznała, chciała w ten sposób zrobić żart. Na szczęście nie stwierdzono realnego zagrożenia. Policja na każdy taki sygnał reaguje natychmiast i z pełną powagą. Każda informacja mogąca wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście placówek oświatowych, jest dokładnie sprawdzana. Nie lekceważymy żadnego zgłoszenia. Chcemy wyraźnie podkreślić, że żarty dotyczące gróźb i bezpieczeństwa w szkołach nie są niewinną zabawą i mogą nieść za sobą poważne konsekwencje prawne. Każda taka sytuacja będzie spotykać się z natychmiastową reakcją policji. W sprawie 16-latki zostaną sporządzone materiały, które następnie zostaną przekazane do sądu rodzinnego. Mając na uwadze dobro nieletniej oraz innych dzieci, nie ujawniamy nazwy szkoły ani szczegółowej treści zamieszczonych gróźb. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o odpowiedzialności za publikowane treści oraz o konsekwencjach pozornie niewinnych żartów.
11: Niektóre szkoły w kraju zostały zamknięte, w innych placówkach wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Tak jest m.in. w Legnicy. W każdej legnickiej szkole pojawili się policjanci, a placówki zostały zamknięte dla osób postronnych. Więcej o tym w materiale Andrzeja Stefańczyka.
15: Władze miasta zapewniają, że nie ma potwierdzenia zagrożenia w legnickich szkołach i apelują o niepowielanie niesprawdzonych wiadomości. Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
16: Tak, normalnie działają, normalnie funkcjonują. Mogę Państwu powiedzieć wprost, że moje dzieci też normalnie poszły do szkoły. Uważam, że naprawdę nic się nie dzieje oprócz paniki, tak? Dlatego też ta prewencja jest odpowiedzią na panikę, która zapanowała.
15: Policja patroluje okolice szkół, a działania wspiera Straż Miejska. Miasto apeluje również do rodziców o sprawdzanie, co dzieci przynoszą do placówek i o rozmowy na temat bezpieczeństwa. Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta Legnicy.
17: Prosimy o to, żeby nie powielać informacji niesprawdzonych. Komunikaty zostały wystosowane do dyrektorów szkół w związku z zamknięciem placówek, ze szczególnym monitoringiem tej sytuacji, która ma miejsce w placówce, zgłaszaniem do organu prowadzącego wszelkich informacji, które mogą potwierdzać ewentualne zagrożenie i prośbę o współpracę z Komendą Miejską Policji w Legnicy.
15: Samorząd podkreśla, że doniesienia o planowanych atakach w legnickich szkołach nie zostały potwierdzone. Władze proszą, by nie rozpowszechniać pogłosek i korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji.
16: Te wszystkie działania, których Państwu dzisiaj opowiadamy, zostały wprowadzone tak naprawdę już wczoraj w godzinach późnowieczornych i nocnych. Także chcemy, żeby po prostu rodzice byli pewni, że ich dzieci mogą czuć się bezpieczne.
15: Szkoły i przedszkola pracują normalnie. Miasto zapowiada analizę procedur bezpieczeństwa oraz rozważenie dodatkowych działań profilaktycznych. Przypomina też, że dzieci i młodzież potrzebujące rozmowy mogą skorzystać z telefonu zaufania pod numerem 116-111, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: What's up everyone? I'm Kashmir and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
5: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: my przypominamy, że dziś piątek, także naprawdę warto dać sobie na luz. Vixen i Tapę.
1: Muzyczne radio.
0: Co się lubi? No, na pewno słuchacze Muzycznego Radia lubią nowości. Jeśli należycie do tego grona, to koniecznie dajcie głośniej, bo przed nami premiera, która nie może was ominąć, szczególnie w piątkowe popołudnie. Przywitają nas Naked i Portugal The Man, Some Kind of High.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

0: Reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometriku może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
6: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
5: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
6: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 14.
7: Czas na wiadomości.
9: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji, a w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w trzech szkołach z województwa świętokrzyskiego i po jednej szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o dwa ataki w ostatnich dwóch dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała troje uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
9: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
11: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zł. Z
0: zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
9: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
11: I mamy ważną informację dla kierowców podróżujących A4 w kierunku Wrocławia. Od 116 km na Podkacie zator drogowy spowodowany natężeniem ruchu. Z informacji, które podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wynosi on obecnie 9 km. Następnie jest czysto aż do odcinka za Wrocławiem w kierunku Katowic. Od wysokości Wierzbnika aż do Saren Wielkich. Tam czeka na Was również korek, ale nie aż taki wielki. Nareszcie autostrad A2, A1, A8, drogach ekspresowych krajowych, pozostałymi pracami utrzymaniowymi czysto i przejezdnie. I trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.apartamenty-sudetia.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Sobel i Francis.
1: Muzyczne radio.
0: I tak, w nawiązaniu do utworu sprzed momentu, jak pewnie wiecie, są w naszym życiu takie chwile, kiedy człowiek ma ochotę wyłączyć telefon, zamknąć drzwi, no i nie odzywać się do nikogo, zwłaszcza po przeczytaniu jakiejś wiadomości. No ale całe szczęście mamy muzykę. I teraz nadchodzi prawdziwy przebój, to od formacji, która jest żywą legendą, U2 i najnowsze Silencio.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Dołącz do zespołu Drexel Mayer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmayer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
9: Minęła godzina 14:30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Średnia temperatura na Dolnym Śląsku wynosi obecnie 13 stopni. Są to dzisiejsze wartości maksymalne. Gdzieniegdzie na termometrach ujrzycie 14 na plusie, przykładowo w Nysie czy we Wrocławiu. Wartości oczywiście w cieniu. No i po południu aż do samego zachodu słońca będzie przepataną słońca i chmur. Po zmierzchu ponownie zawitają do nas opady deszczu. Ciśnienie wysokie na barometrach 1016 hektopaskali zaczyna wchodzić w trend spadkowy. Wiatr północno-wschodni, porywy do 50 km na godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
12: Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w dolnośląskich szkołach.
13: Ta panika, która się rozprzestrzenia, jest niestety niekorzystna w tej całej sytuacji. Napędza tą spiralę strachu.
12: Wielkie sadzenie drzew na jubileusz Wałbrzycha.
14: Bułki są drzewami, które rosną po 400-500 lat. Rosną dosyć szybko.
12: I historyczna noc niepodległości w Lubinie.
15: Dla najmłodszych dzieci przygotowano grę Gdzie jest dynia? Łączącą spacer po parku z odkrywaniem ekspozycji muzealnych.
16: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Rozpoczynamy od tematu bezpieczeństwa, który zdominował poranek w Legnicy i wielu innych miastach w kraju. W odpowiedzi na serię niepokojących ataków z udziałem nastolatków placówki oświatowe objęto specjalnym nadzorem. W legnickich szkołach lekcje odbywają się normalnie, ale ratusz ściśle współpracuje ze służbami i apeluje do rodziców o zachowanie spokoju i zweryfikowanie informacji. Szczegóły przekazują prezydent Maciej Kupaj i wiceprezydent Aleksandra Krzyszewska.
16: Podejmujemy szereg działań prewencyjnych. Policja jest pod każdą legnicką szkołą. Wsparciem dla policji będzie także Straż Miejska. Będzie także dzisiaj zajmowała się głównie patrolowaniem rejonów szkół. Dodatkowo jako władze miasta podjęliśmy decyzję o zamknięciu szkół całkowicie dla osób postronnych. Dodatkowo oczywiście przygotowaliśmy szereg pism do szkół, pismo do dzieci wyjaśniające całą sytuację. Pismo oczywiście do dyrektorów.
13: Jeżeli chodzi o rodziców i uczniów, prosimy o weryfikację treści, które są przesyłane. Informacje, które są tylko i wyłącznie ze źródła sprawdzonego, o niepowielanie informacji nieprawdziwych, fake newsów. Bardzo trudnym tematem będzie ta panika, która się rozprzestrzenia, a ona jest niestety niekorzystna w tej całej sytuacji. Napędza tą spiralę strachu, a z tym właśnie będziemy walczyli. Te sytuacje, które miały miejsce w województwie mazowieckim, nie są potwierdzone w Legnicy, wobec czego te działania, które się teraz odbywają, mają przy szkołach i w szkołach mają charakter jedynie prewencyjny.
11: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
12: W Wałbrzychu uwaga mieszkańców skupia się na wielkiej ekologicznej akcji. Z okazji świętowanej w tym roku 600. rocznicy uzyskania praw miejskich. W mieście trwa wielkie sadzenie drzew. Pierwsze 2000 buków już znalazło się w ziemi. Docelowo zieloną przestrzeń wzbogaci 6000 nowych sadzonek. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
17: Tak, z tym, że muszę dodać, że wspomnianych 6000 to tylko część, jaka zostanie posadzona w lasach należących do gminy. W samym mieście przybędzie ich w tym roku kolejnych 600. W piątek pracownicy MZUK i uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego posadzili prawie 2000 buków w lesie na Nowym Mieście.
14: Buki są drzewami, które rosną po 400-500 lat. Rosną dosyć szybko i myślę, że zostanie to na parę pokoleń.
17: To Michel Ligus, ogrodnik miejski Wałbrzycha. Sadzenie buków to część procesu zastępowania wymierających w wałbrzyskich lasach świerków drzewami rodzimymi. Do dzisiejszej akcji włączyli się uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego właśnie z Nowego Miasta.
18: Jest to bardzo fajna akcja. Absolutnie chętnie tutaj przyszli dzisiaj sadzić drzewa. Dziewczyny już po drodze tutaj wymyślały, jakie imiona nadadzą drzewom, które będą sadziły. Także mają tą świadomość, że drzewo pozostanie i wiele lat i będą może za jakiś kilka lat przychodzi do parku i oglądać tą robotę, którą dzisiaj wykonują.
17: A to Joanna Ławniczak, nauczycielka biologii z pierwszego LO w Wałbrzychu. Na koniec warto dodać, że Wałbrzych jest jednym z najbardziej zalesionych miast w Polsce. Powierzchnia komunalnych lasów leżących w granicach administracyjnych miasta przekracza 520 hektarów. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Na koniec zaglądamy do Lubina, gdzie przygotowania do Narodowego Święta Niepodległości łączą się z końcem plenerowych atrakcji. Muzeum Historyczne organizuje tam wyjątkową Noc Niepodległości, która zamknie tegoroczny sezon w parku. Więcej o tym w relacji Szczepana Knapa.
15: Tego dnia park leśny będzie można zwiedzić w wyjątkowej wieczornej odsłonie. Prognozy są wprawdzie mocno jesienne, ale atmosfera będzie mocno późnoletnia. Uczestnicy będą mogli skorzystać z oferty 3 gier terenowych. Sprawa Polska to gra w realiach Wielkiej Wojny i okresu odradzania się naszego państwa. Na sprawę polską obowiązują zapisy, których termin upływa dzisiaj. Kod niepodległości. Tu uczestnicy rozwiązują zadania kryptologiczne i poznają postacie związane z odbudową niepodległej Polski. Dla najmłodszych dzieci przygotowano grę Gdzie jest Dynia, łączącą spacer po parku z odkrywaniem ekspozycji muzealnych i szukaniem ukrytych wskazówek. Na scenie w centrum parku wystąpi Akademia Śpiewu Joanny Ślipko i nie tylko ona. O godzinie 19 odbędzie się pokaz świetlny na kulochwytach przy fragmencie symfonii Hamol Polonia op. 24 Ignacego Jana Paderewskiego. Przewodnicy poprowadzą 2 historyczne spacery. To tylko mała część atrakcji. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: Hey, hey, my name is Giovanni and you are listening to Muzyczne Radio. They really love...

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru?
2: Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.

0: Kuba i Kuba Chłopaki.
1: Muzyczne radio.
0: Zupełna październikowa nowość od tej dwójki chłopaków. 13 minut do godziny 15. Dziś piątek, no i zmierzacie pewnie do domów i zaczynacie już planować weekend. I świetnie się składa, bo czeka na was także imprezownik. To za moment, gdzie usłyszycie zapowiedź tego, co można przez ten czas wolny porobić. Ale najpierw po raz kolejny przywitajmy Portugal The Man w towarzystwie Naked and Some Kind of High.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Zaczynamy od Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Piotruś i Wilk to spektakl, który już w sobotę obejrzymy właśnie w Zdrojowym Teatrze Animacji. Przygotowana w technice Czarnego Teatru adaptacja słynnej bajki muzycznej Sergiusza Prokofiewa to historia o odwadze, sprycie i spotkaniu z groźnym wilkiem. No i koniecznie trzeba to zobaczyć.
1: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
0: Natomiast niedziela w Zdrojowym Teatrze Animacji jest zarezerwowana dla najmłodszych widzów. Spektakl pod tytułem Do Góry. Przebojowy spektakl to zachwyt nad karkonoską przyrodą i wspólna podróż w świat ruchu, kształtów i emocji. Początek przedstawienia w niedzielę o godzinie 13 w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Przed nami 9. edycja Dni Muzyki Papieskiej organizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Już w niedzielę w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się wspaniały koncert poświęcony kolejnej rocznicy

0: wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Mówi Stanisław Schubert, prezes KSON.
1: Będziecie Państwo mogli wysłuchać pięknego, ponadgodzinnego koncertu, a finałem będzie wykonanie kilku znanych pieśni, czy też piosenek, ulubionych przez Jana Pawła, myślę tutaj o przede wszystkim Bardza, a więc zapraszam Państwa na niedzielę 11 października na godzinę 14 do Kościoła Garnizonowego.
0: Teraz zaproszenie na wyjątkowe spotkanie. Kolejna edycja o winie w Płoninie. Pełen humoru, historii i muzycznych uniesień wieczór w sercu Dolnego Śląska z udziałem znakomitych artystów. O winie w Płoninie 10 października, to jest sobota, zabytkowa świetlica wiejska. Wydarzeniu będzie towarzyszył lokalny pasaż atrakcji. Muzyczno-poetycki spektakl rozpocznie się o godzinie 16, natomiast warto przybyć jeszcze przed godziną 15 i wziąć udział w ciekawym spacerze po tej miejscowości z tajemniczymi opowieściami w trakcie. Przenosimy się do Pałacu Łomnica, blisko Jeleniej Góry, który zaprasza na dożynki i Oktoberfest, które odbędą się w ten weekend, w sobotę i w niedzielę w godzinach od 10 do 17. Będzie m.in. kiermasz produktów rolnych i regionalnych, smaki z lokalnych browarów, imprezy i akcenty w restauracji Stara Stajnia, magia ogrodów Pałacu Łomnica, bezpłatne spacery po zabytkowym parku i zwiedzanie muzeum w dużym pałacu. Tymczasem do soboty w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze potrwa Festiwal Kryminału. To wyjątkowe wydarzenie literacko-edukacyjne, które w tym roku połączyło świat fikcji literackiej z autentyczną pracą służb mundurowych oraz kryminalistyką. Biblioteka na czas festiwalu zyskała mroczną, szczegółową scenografię przypominającą plan filmu kryminalnego. Najważniejsze punkty programu festiwalu to spotkania z gwiazdami kryminału, warsztaty i pokazy z policją oraz tresury i pracy psów służbowych, kryminalne gry planszowe, a także specjalne bloki autorskie dedykowane dzieciom i młodzieży.

0: Klasyczne radio. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 15.
0: Czas na wiadomości.
8: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany. Do 85-letniej prawniczki płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska, bis. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem gróźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
9: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy dwie osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpywały znamiona przestępstwa. Kierowania gruźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
8: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nava Fenem Navi Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Mariusz Czepelski ze Straży Pożarnej ostrzega.
10: No, samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane, poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
8: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
5: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3, taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, a będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
8: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
6: I dobre wiadomości, bo największy 9-kilometrowy korek na A4, który rozpoczynał się od 116 km w kierunku Wrocławia, uległ rozładowaniu i bardzo podobna sytuacja za Wrocławiem w kierunku Katowice. No i z tego, co obecnie widać, mimo dużego natężenia ruchu, niemalże każda z dolnośląskich tras jest przejezdna i wolna od utrudnień. Pozdrawiamy Was i życzymy szerokości.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
10: Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz Medycynę Przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Paweł LTS Atomic Get You. Na zegarach mamy 15 minut po godzinie 15, no a przed nami utwór idealny na przywitanie weekendu. Dzień dobry, kocham cię i strachy na lachy, a następnie premierowe autoradio. Koniecznie zostańcie z nami.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Chińskie nie na prośby Unii Europejskiej. Produkcja elektryków w Europie tanieje, ale i tak jeszcze daleko do Chin. W tym programie zajmiemy się też dodatkowymi reflektorami halogenowymi. Ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Unia Europejska chciała zatrzymać gwałtowny wzrost importu chińskich hybryd bez rozpoczynania kolejnego sporu handlowego. Komisja Europejska liczyła, że chiński rząd zgodzi się na dobrowolne ograniczenie eksportu samochodów hybrydowych. Bruksela chciała, by udział hybryd w imporcie samochodów z Chin spadł z ponad 33% do około 15%. Dla Pekinu oznaczałoby to dobrowolną rezygnację z części bardzo perspektywicznego rynku. Według informacji podanych przez Financial Times, propozycja została jednak odrzucona, a unijni dyplomaci dowiedzieli się o decyzji tuż przed wizytą komisarza do spraw handlu Marosza Szewczowicza w Pekinie. To oznacza, że polubowne rozwiązanie, przynajmniej na obecnym etapie negocjacji, wyraźnie się oddaliło.
0: Aktualności.
1: Produkcja samochodów elektrycznych jeszcze niedawno oznaczała dla producentów konieczność opanowania wielu nowych procesów. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Za zmianą stoją przede wszystkim postęp technologiczny oraz rosnąca skala produkcji, rozwój technologii, wytwarzania baterii oraz komponentów. Rosnące wolumeny również pomagają producentom. W 2025 roku na świecie wyprodukowano prawie 22 miliony samochodów elektrycznych, o 25% więcej niż rok wcześniej. W Unii Europejskiej produkcja zwiększyła się o 30% do blisko 3 200 tysięcy pojazdów. Co ważne, zwiększenie mocy produkcyjnych nie zawsze wymaga budowy nowych fabryk. Spośród 13 projektów produkcji modeli elektrycznych ogłoszonych w Unii Europejskiej w 2025 roku tylko 5 dotyczyło nowych zakładów. Pozostałe obejmowały modernizację istniejących linii, które mogą obsługiwać zarówno samochody spalinowe, jak i elektryczne. Niższe koszty produkcji zaczynają przekładać się również na ceny samochodów. W Niemczech średnia cena modeli bezemisyjnych spadła przed rokiem o około 6%. Elektryki nadal są jednak wyraźnie mniej dostępne cenowo do aut spalinowych. W Europie mniej niż 10% modeli elektrycznych kosztowało poniżej 30 tysięcy dolarów, podczas gdy w przypadku samochodów spalinowych udział takich modeli wynosił 25%. Niestety eksperci wskazują, że chociaż koszty produkcji elektryków w Europie spadają, a fabryki nabierają rozpędu, producenci ze starego kontynentu wciąż nie mogą spać spokojnie. Według ekspertów bezpośrednio średni koszt wytworzenia samochodu bateryjnego w Chinach jest o ponad 30% niższy niż w zachodnich gospodarkach.
0: Autoradio.
1: Temat stosowania w samochodach dodatkowych reflektorów halogenowych budził dużo wątpliwości. Nowe przepisy miały je rozwiać. W przypadku świateł przeciwmgłowych sprawa była jasna. Ułatwiają jazdę i tym samym podnoszą bezpieczeństwo. Sprawa dodatkowych halogenowych świateł drogowych jest bardziej skomplikowana. Chodzi zarówno o oślepianie jadących z przeciwka, jak i dużą różnicę w oświetleniu drogi. Po wyłączeniu dodatkowych świateł wzrok kierowcy odbiera to jako duży deficyt i musi długo adaptować się do słabszego oświetlenia. Rozwiązanie mają być fabryczne dodatkowe światła, które co prawda zmieniają zasięg, ale ich światłość pozostanie taka sama.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
3: YouTube i Silencio.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 15.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Niebo coraz bardziej się chmurzy, ale wartości na termometrach nie odpuszczają. Nadal znajdujemy się w okolicach dzisiejszych wartości maksymalnych, czyli 13 stopni. Temperatura odczuwalna jest o około 3 stopni niższa. No i do samego zachodu słońca, który rozpocznie się kwadrans po 18, możemy być spokojni, jeśli chodzi o opady deszczu. W nocy padać będzie niemalże na pewno. Na termometrach ujrzymy około 7 stopni. Wiatr północno-wschodni, porywisty, nawet do 50 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A co nowego informacyjnego słychać w regionie, opowie Beata Nowicka.
11: Wielki remont pediatrii w Legnickim Szpitalu.
12: Dzieci mają być leczone w klimatyzowanych salach z własnymi łazienkami, z myślą o pozostających przy nich rodzicach i opiekunach.
11: Całkowicie zamknięty tunel na trasie S3.
13: Mamy nadzieję otworzyć go w poniedziałek.
11: I ekologiczne konsultacje w Lubinie.
14: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Rozpoczynamy od bardzo ważnej wiadomości dla kierowców podróżujących drogą ekspresową S3 przez cały weekend. Zamknięty dla ruchu pozostanie tunel pomiędzy węzłem Bolków a Sędziesławiem. O szczegółach tych ogromnych utrudnień i trasach objazdów mówi nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
15: Tak, mowa o dłuższym z dwóch tuneli na tej trasie, który został zamknięty po tym, jak w środę wieczorem doszczętnie spłonął tam ciągnik siodłowy. Jak tłumaczą drogowcy, od tego czasu trwa procedura naprawy i sprawdzania wszystkich systemów zainstalowanych w tunelu.
13: Dosłownie do zakończenia akcji ratowniczej trwają prace ekspertyzy i prace porządkowe i naprawcze w tunelu. Jesteśmy na dobrej drodze. Większość uszkodzonych w trakcie pożaru systemów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników tego tunelu zostało już przywróconych. Kamery, radio. Do zakończenia niestety tej odbudowy, nazwę to tak górnolotnie, systemów bezpieczeństwa, został nam system przeciwpożarowy.
15: Wyjaśnię Jacek Mozalewski, zastępca dyrektora wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace nie są proste, na dodatek drogowcy pracują pod bardzo silną presją czasu.
13: Musimy wymienić część światłowodów i te prace aktualnie trwają. Na tą chwilę oceniamy, że tunel niestety przez weekend jeszcze będzie i odcinek drogi ekspresowej jeszcze przez weekend będzie zamknięty. Mamy nadzieję otworzyć go w poniedziałek.
15: A tymczasem kierowcy muszą korzystać z objazdów po krajowej piątce. Ja przypomnę, że feralny tunel na S3 ma około 2300 metrów długości, co czyni go najdłuższym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce oraz najdłuższym tunelem drążonym w skale. Składa się z dwóch osobnych naw połączonych ze sobą przejściami ewakuacyjnymi. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Podczas gdy drogowcy pracują na ekspresówce, budowlańców można też spotkać w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Trwa tam gruntowna modernizacja oddziału pediatrycznego. Dawne wnętrza zniknęły, a w ich miejscu powstają zupełnie nowe ściany i instalacje. Więcej w relacji Szczepana Knapa.
12: O inwestycji dla najmłodszych pacjentów szpitala mówiło się od dawna. Całe przedsięwzięcie dotyczy pediatrii, chirurgii dziecięcej i prawie 1500 m2 szpitalnej powierzchni. Dzieci mają być leczone w klimatyzowanych salach z własnymi łazienkami, z myślą o pozostających przy nich rodzicach i opiekunach. Zmiany obejmują także instalacje oraz zaplecze potrzebne pediatrii. Pediatrię przeniesiono do pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez chirurgię dziecięcą. Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył 6 milionów złotych na pierwszy etap. Kolejne 6 milionów ma trafić na modernizację oddziału chirurgii dziecięcej. Całość przedsięwzięcia razem z wyposażeniem wyceniana jest na około 15 milionów. Równolegle przebudowywany jest szpital modułowy, który powstał na potrzeby pandemii COVID-19. Powstaje w nim Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej. Przebudowa ma zapewnić odpowiednie zaplecze. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Z placu budowy przenosimy się do Lubina, gdzie mieszkańcy decydują o ekologicznej przyszłości swojego otoczenia. W mieście zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zmian klimatu. Lubinianie jasno wskazali, że oczekują więcej zieleni, cienia i skutecznego łapania deszczówki. O tym, jak te głosy wpłyną na plany magistratu, mówi rzeczniczka prezydenta Lubina Joanna Dziubek.
6: Aż 237 osób wypełniło sierpniową ankietę w ramach konsultacji dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatycznych. Wiemy, że tak duży odzew to wyraźnie więcej niż w podobnych ankietach w innych miastach i cieszy nas szczególnie takie zaangażowanie, ponieważ Lubinianie poświęcili swój czas, żeby dokładnie opisać, co i gdzie chcieliby zmienić, proponując też swoje pomysły. I dzięki temu plan powstanie na podstawie tego, co mieszkańcy faktycznie widzą na co dzień.
16: W konsultacjach najczęściej uczestniczyli mieszkańcy w wieku od 35 do 54 lat, a kobiety i mężczyźni byli reprezentowani niemal porówno. Blisko 90% ankietowanych opowiedziało się za większą ilością zieleni i zatrzymywaniem deszczówki w miejscu opadów. Mieszkańcy wskazywali też na potrzebę przeciwdziałania suszy i edukacji ekologicznej. Zadeklarowali również gotowość do współpracy z władzami miasta. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Dołącz do zespołu Drexel-Meyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio.
2: No nareszcie, można poczuć wolność i to nawet dosłownie. Wszystkich kierowców stojących w korkach gorąco pozdrawiamy, ale pamiętajcie też, że ta wolność chwilowa jest niezbędna do tej prawdziwej weekendowej. No i na falach Muzycznego Radia szykujemy już coraz to porządniejszy arsenał. Za dokładnie 14 minut nasze fale przejmie Best of Muzycznego Radia, następnie Hit Planeta, no i po 25-kowe

0: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
6: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
5: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
6: i Piotr Purol.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 16.
8: Czas na wiadomości.
10: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów. Nie było żadnego challenge'u. NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju. Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj w internecie.
11: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
10: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
12: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
10: Systemy komputerowe NFZ i AOTMIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkow i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
9: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia do dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
10: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
8: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Spółka Wodnik informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 10 października od godziny 8 rano do godziny 12 wystąpi obniżone ciśnienie wody do zaniku włącznie dla mieszkańców ulic Moniuszki, Komedy Trzcińskiego nr 8, 10 i 12. Po zakończeniu prac może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia w dostawie wody spółka Wodnik przeprasza odbiorców.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
9: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami, jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
10: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

nowe albumy i jeszcze nowsze piosenki, jak zawsze w Music News, zatem podkręćcie swoje głośniki na maksa, aby niczego nie przesłyszeć. Dziś powiemy Wam o najnowszych wydawnictwach od Nessy Barrett, pojawi się także Dawid Kwiatkowski i warszawska grupa Metro. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witajcie i posłuchajcie. Na 2 tygodnie przed premierą pierwszego w dyskografii albumu zespół Metro podkręca apetyty słuchaczy kolejnym singlem. Spacer po szkle to piosenka inspirowana postacią Roxanne ze słynnej piosenki The Police, ale umieszczona w realiach warszawskiego Śródmieścia. I tak jak ono, kompozycja jest duszna, pełna mrocznych zaułków i niejednoznaczności. To historia o życiu na krawędzi, o życiu nieodpowiedzialnym, z dnia na dzień, z nocy na noc, o poddawaniu się pokusom w wiecznym zagubieniu, o zazdrości, domysłach, pogłoskach, niespełnieniu. Historia prawdziwa, a może jedynie wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków? Zastanawia się Aleksander Zajder, wokalista i gitarzysta, a także autor tekstu, pozostawiając rozstrzygnięcie tej zagadki słuchaczom. Nowy singiel od zespołu Metro już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz kolejna nowość, ale już w wymiarze albumowym. Mroczne, namiętne i do bólu prawdziwe. Tak w skrócie można opisać najnowsze dzieło Nessy Barrett zatytułowane Tough Love. Płyta stanowi osobisty zapis dorastania w cieniu Hollywood, prowadząc słuchacza przez podróż od 17 do 23 lat. Czas pełen intensywnych doświadczeń, lekcji oraz odkrywania własnej tożsamości. Na albumie przeplatają się autentyczne przeżycia z misternie wykreowaną fantazją. Tough Love opowiada o pragnieniu uczucia ekscytującego i bezkompromisowego, takiego, które w świecie Hollywood wydaje się wręcz niemożliwe do odnalezienia. Słowa to zaklęcia, piosenki to zaklęcia, czytamy w osobistym wyznaniu Nessy Barrett towarzyszącym premierze. Uwielbiam pisać o miłości, ponieważ choć bywa ona ulotna, w chwilach tworzenia płyty staje się prawdziwa, żyję w niej. Czuję ją na własnej skórze i sprawiam, że się materializuje. Niezależnie od tego, czy to coś, czego pragnę, co miałam, czy za czym tęsknię, to należy do mnie, dodaje artystka. Music News. Pozostajemy przy najnowszych płytach, ale już z naszego krajowego podwórka. Otóż nowy album Dawida Kwiatkowskiego to niezwykle osobista, pełna słońca, ale i refleksji opowieść o uczuciach, które nie gasną wraz z upływem czasu oraz o relacjach definiujących nasze życie. Płyta jeszcze przed oficjalną premierą uzyskała status złotej. Punktem wyjścia do nowego materiału stały się nie tylko krajobrazy i klimat krajów południowych, ale przede wszystkim symbolika pory dnia, w której słońce świeci najmocniej. Nazwałem tę płytę Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej, mówi Dawid Kwiatkowski. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze, bo południe trwa tylko przez chwilę, mówi o tym wydawnictwie artysta. Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do ciebie, dodaje Dawid. Na koniec, jak to mamy w zwyczaju, poczęstujemy Was kolejnymi premierami, które już wylądowały na falach muzycznego radia. Lucas Hayton z nagraniem Bad It, jest to jego nowy singiel Hard to be Around i Martin Lu z propozycją Chemical. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz, wracamy do Was niebawem. Do miłego!

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 16.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Temperatura zaczyna się stopniowo obniżać, ale będzie to bardzo stopniowo. Obecnie na termometrach ujrzymy średnio 12 stopni, a wartości minimalne po zmierzchu prognozowane są na około 6-7 na plusie. Myślę, brzmi znajomo, w końcu październik. Po zmierzchu przywitają nas także opady deszczu, które prawdopodobnie pozostaną z nami aż do kolejnego wtorku. Ciśnienie w trendzie spadkowym, na barometrach mamy 1014 hektopaskali, wiatr północno-wschodni porywisty do 50 km na godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A teraz czas na ostatnią piątkową porcję informacji. Przedstawi je Beata Nowicka.
11: Wałbrzyski budżet obywatelski zdominowany przez remonty ulic, wielkie święto przedsiębiorczości we Wrocławiu i mistrzowskie porady dla seniorów w Zgorzelcu.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Rozpoczynamy od Wałbrzycha, gdzie mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczyć miejskie pieniądze. Oficjalnie rozstrzygnięto tam tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego i okazało się, że Wałbrzyszanie postawili przede wszystkim na poprawę infrastruktury drogowej. Niemal wszystkie zwycięskie projekty dotyczą remontów ulic. Szczegóły zna Jacek Zych.
13: Rzeczywiście remonty ulic lub projekty infrastrukturalne zdominowały tegoroczną edycję Wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego. Wzbudziły jednocześnie już na etapie zgłaszania projektów i głosowania ożywioną dyskusję. Jednym z najczęściej pojawiających się tematów był zarzut pozabudżetowego finansowania zadań własnych gminy w ramach projektów często zgłaszanych przez radnych miejskich. O to, czy idea budżetu obywatelskiego nie wyczerpała się w Wałbrzychu, zapytałem Kacpra Nogajczyka, odpowiedzialnego za inwestycje wiceprezydenta Wałbrzycha.
14: Jest to dalej budżet obywatelski, to mieszkańcy wybierają zadania, które chcą, żeby były wykonane. Nie zgodzę się z tym, że w głównej mierze że to radni wybierają, bo radnych jest zaledwie 3, o ile dobrze pamiętam, a zadania nie tylko budowa dróg, parków, to są zadania własne gminy, ale wszystkie te zadania, które są realizowane i były realizowane w ramach Wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego, są to zadania gminne, bo inaczej by gmina miasto Wałbrzych nie mogła wykonywać.
13: W głosowaniu wzięło udział ponad 8 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha, to 10% wszystkich uprawnionych do głosowania. Zwycięski projekt doświetlaczy przejść dla pieszych na Podzamczu zyskał 1004 głosy.
15: Dużo pracy żeśmy włożyli, ja i koleżanka, która razem ze mną pisała ten projekt, też pomysłodawczyni. Dostaliśmy plakaty, rozmawialiśmy przede wszystkim, rozmawialiśmy z ludźmi. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa, face to face. Ta robota widać, że się opłaciła, biorąc pod uwagę ilość oddanych głosów.
13: A to Konrad Pełczyński, zwycięzca tegorocznego WBO, który to program od lat zmaga się ze słabą frekwencją i zainteresowaniem mieszkańców. Chociaż po dramatycznym spadku do nieco mniej niż 5000 głosujących, od kilku lat ta statystyka rośnie, to wciąż tylko co 10. mieszkaniec Wałbrzycha bierze w nim udział. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Podczas gdy Wałbrzych inwestuje w lokalne drogi, we Wrocławiu rozmawiano o sile całej regionalnej gospodarki. Dolny Śląsk po raz kolejny stał się platformą wymiany doświadczeń dla sektora mikro, małych i średnich firm. Drugi kongres zorganizowany pod hasłem Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy przyciągnął ponad 1000 uczestników, a zwieńczyła go uroczysta gala wręczenia nagród. O potencjale regionu mówi marszałek Paweł Gancarz.
5: Dolny Śląsk to oprócz tego, że jest gospodarczym sercem tej części Europy, gospodarczym sercem Polski, stwarza warunki. Innowacyjna, nowoczesna infrastruktura, bardzo dobre zaplecze akademickie, które szykuje, szlifuje kadry dla dolnośląskich firm, ale też oczywiście przyjazny samorząd, który w takich sytuacjach jak dzisiaj, wtedy kiedy znajduje dla siebie przestrzeń, stwarza warunki do rozwoju. Odporność, rozwój, gospodarka. Takie trzy tematy będą tematami wiodącymi spotkania. Są z nami znamienici goście.
16: Udało nam się spotkać na tym wspaniałym kongresie, kongresie małych i średnich przedsiębiorstw.
17: Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
16: W Polsce 99,7% firm to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikrofirmy, które prowadzą Polacy, prowadzą z takim efektem, który dał nam szansę na rozwój. Właśnie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom, dzięki kreatywności polskiego biznesu. To doprowadziło Polskę do 20 miejsca na świecie i tę sytuację trzeba wykorzystać, żeby przejść na inne pozycje.
11: Z biznesowego Wrocławia przenosimy się teraz do Zgorzelca, gdzie uwaga skupia się na zdrowiu i aktywności starszych mieszkańców. Już niedługo o tym, jak zachować sprawność i świetne samopoczucie w dojrzałym wieku, opowie dwukrotny mistrz świata w judo, olimpijczyk, dr Rafał Kubacki.
18: Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu, podkreśla, że sportowiec jest również współautorem książki poświęconej zdrowemu starzeniu się.
19: Będzie to wykład, który odbędzie się 14 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury. Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjedzie do nas dr Rafał Kubacki. Nazwisko Kubacki i skojarzenia ze sportem są tutaj jak najbardziej uprawnione, ponieważ dr Rafał Kubacki to jest właśnie ten dwukrotny mistrz świata w judo, olimpijczyk, który jest również bardzo aktywnym, chyba można powiedzieć seniorem. Jest także współautorem książki Mobilny Senior, jak się dobrze zestarzeć, a w Zgorzelcu wygłosi otwarty wykład Mobilny Senior. Chronimy i dbamy o Twoje zdrowie, czyli będzie to opowieść o tym, jak zachować sprawność, jak zachować aktywność i dobre samopoczucie w dojrzałym wieku. Spotkanie odbywa się w ramach Zgorzeleckiej Dni Seniora 2026. Ma charakter otwarty. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z doktorem Rafałem Kubackim 14 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury.
11: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7.30.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Dołącz do zespołu Drexel-Meyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie.
5: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: What do you know?
1: Muzyczne radio. Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690-497-876.
4: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur służby podsumowują trudny dzień. Dwie niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim? Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Służby nie mają żadnych dowodów na to, że te dwa ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza, tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich dwóch ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
8: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
7: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
9: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakująco szansa jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej, to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
7: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali dwa bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
0: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
6: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
0: Tyle Hubert Hurkacz. No a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
7: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę. A po 17:00.
5: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
5: Hit Planeta startuje na dobre.
11: Piątek, piąteczek, piątunio, no tak można żyć, szczególnie o tej porze, kiedy fale muzycznego radia przyjmują 3 godziny z Hit Planetą, a na tym dopiero zabawa się rozpoczyna. Patryk Łasica, witam Was, no i zapraszam na porządne otwarcie weekendu, a na pewno to zrobimy, bo w premierach dziś pojawią się Tegan i Sara, będzie także Leoni i jako trzeci Kuba Deka. Oprócz tego 40 utworów na liście, kolejne dwie nowości, które oficjalnie dostaną od Was szansę, no i poczekalnia, tutaj warto chwilę poczekać, szczególnie na samym początku, co by niczego nie przeoczyć. Jako pierwsza propozycja niech zabrzmi wczorajsza premiera od Gromiego I Know What You Want, i skoro jesteśmy przy polskich artystach, dajmy szansę Zuzie Jabłońskiej wraz z Małachem Nie Ma Jak. Przypominam Wam o głosowaniu, znajdziecie je na stronie muzycznyradio.pl. No a teraz startujemy.
5: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
12: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z Wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.
1: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipsy meczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz biodrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozumiani.

0: Nie ma jak piątek jeszcze z muzycznym radiem, to już w ogóle, a to była Zuza Jabłońska i Małach, nie ma jak. Nasze spotkanie otworzył Andrzej Gromala albo Gromi, I Know What You Want. No i myślę sobie, że nie ma to jak moment, kiedy to nasze spotkanie otwierają polscy twórcy, aż duma rozpiera. I jeśli uważacie, że powinni oni wskoczyć na listę i zawalczyć o głosy pośród czterdziestki, to piszcie do nas, emisja@muzycznyradio.pl. No i zanim zaczniemy, sprawdźmy jeszcze echa wczorajszego finału.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim Lawinia, Eli Oaks, Reasons. Powodów, dla których się tutaj znaleźli, może być naprawdę wiele. Tak samo jak waszych głosów, bo to dzięki nim dostali się do grona najlepszych z najlepszych. W środę byli na miejscu drugim, w czwartek lekka korekta. Ale jak też wiadomo, historia kołem się toczy, no i to właśnie na miejsce drugie z trzeciego wskoczyła Chloe Kisha, Question of the Day, pytanie dnia, także czwartkowa piosenka dnia, no i zaowocowało to także w punktacji na Hit Planecie. A na samym szczycie, dokładnie tak samo jak od środowego spotkania, pozostał Kylie Alessandro, jego najnowsze Tide, które może się podobać, no i zdecydowanie się wam podoba. Gratulujemy i ciekawe, czy dziś obroni pozycję lidera.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
1: Po reklamie.
6: Hello there, I'm Marco.
7: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
8: Hello, Nina, we're the Cranberries.
9: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
10: Hi, I'm Ellie Goulding.
11: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Sophie Tucker, One Republic i Tsunami.

0: Galantis i wczorajsza nowość z miejsca 40, dziś na pozycji 38. Za moment kontynuacja, ale najpierw moment przerwy.
1: Reklama.
2: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
1: Po reklamie.
3: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
4: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
5: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
6: Hello everybody, CJ Stone here.
7: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce!
9: I mean, it's...

0: Grosso, który po środowym bolesnym upadku zaczyna stabilizację. Funny feeling, czyli śmieszne, dziwne uczucie. No, zazwyczaj stabilizacja jest dość dziwna, szczególnie jeśli ktoś z was przyzwyczaił się już do pędu, do napięcia. Ten numer dziś na pozycji 37, no i zdecydowanie potrzebuje waszego wsparcia. Zapraszam was na stronę muzycznyradio.pl. A teraz przed nami bardzo przebojowy duet, który niestety także traci. Chase the feeling i jednocześnie...
1: Hey, I'm Alefarben.
2: Hi. Timmy Trumpet here, and I want to send a big greeting to every one of you. You're listening to Hit Planeta.
1: World of the New.

0: Miley, let's get married, czyli ożeńmy się dziś na miejscu 34. No jak to mówił Sokrates, ożeń się koniecznie, jeśli trafisz na dobrą żonę, to będziesz szczęśliwy, a jeśli na złą, to zostaniesz filozofem. Myślę, że każde rozwiązanie jest dobre w tej sytuacji. Przed nami kolejny moment przerwy, no i za moment druga dzisiejsza nowość na Hit Planecie.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
2: Reklama.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
5: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
2: Po reklamie.
6: Hi, I'm Regan Bowman.
7: Cześć, Agnieszka Chylińska.
8: Hi, my name is Jean-Michel Jarre.
9: Hi, I'm Sharon Fulton Station.
10: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: A teraz uwaga, bo zrobi się naprawdę gorąco.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
2: Hey, hi, hello. We're Naked.
3: Hey, how you doing? We're Portugal the Man and this is Hit Planeta.
2: On Musicznet Radio.
3: Here we go.

0: No i zacznę od pytania. Nie wiem, czy złapaliście się kiedyś na tym, że patrzyliście w monitor w biurze albo na zderzak auta przed wami, no ale tak naprawdę nigdy was tam nie było. No bo głowa była już na weekendzie, na kanapie, na jakiejś bezludnej wyspie. Ale uspokoję, bo to normalne. Nasz mózg uwielbia takie mikroucieczki, tak samo my je uwielbiamy. No i właśnie o tych ułamkach sekund, które wyrywają nas z rzeczywistości, opowiada nasza dzisiejsza pierwsza premiera. Za mikrofonem stanie chłopak, którego możecie kojarzyć z 10. edycji The Voice of Poland. Wtedy swoim wokalem skutecznie odwrócił fotele chłopaków z Afromentalu. No a dziś zamierza odwrócić waszą uwagę od codzienności, co uważam w piątek jest szczególnie wskazane. Będzie to Kuba, Deka i jego zryw, zupełny debiut na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: na gorąco.
1: I ważna informacja dla kierowców, którzy przemierzają Jelenią Górę w okolicach centrum miasta, ulica Wolności, skrzyżowania z Alejami Wolska Polskiego. Tam doszło do awarii sygnalizacji świetlnej. Jak informują nasi słuchacze, szczególnie na drogach podporządkowanych pojawiają się naprawdę ogromne zatory. Służby jeszcze nie dotarły na miejsce. Spodziewajcie się tego, że zwolnicie. Nareszcie tras czysto i przejezdnie i miejmy nadzieję, że tak właśnie pozostanie.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
5: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
6: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach kończące się akcją policji. Tylko dziś na Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
7: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania. Nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
6: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli przy nim 2 noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
8: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora, oskarżył Amerykanów o brak działania.
6: W ciągu 2 dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili. Ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż 0,5 litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tzw. nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek, przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków. Więcej o 10 kolejce teraz Błażej Kulesza.
9: Dla trenerów ligowych drużyn ponad dwutygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
10: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
9: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
10: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
9: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
11: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
9: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje, przede wszystkim wśród kibiców.
2: A mówił o tym Błażej Kulesza. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki, z którymi biało-czerwone nigdy nie wygrały. Pierwszy mecz o 20.15 w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
12: Muzykę. A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
12: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
1: A w nim Glockenbach, Callum Scott i Collide.
13: When I look up at the sky, I think I'm a person like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: zostanie między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Hit, hit, hit, hit, planeta.
3: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: Hi, I'm Dua Lipa.
9: Hello there, we're 21 Pilots.
8: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
10: Hello, this is Robin Thicke.
11: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planet.

Yerskine, Taste Like Summer, no i James Blunt. Jeden z tych nielicznych utworów na Hit Planecie, które zawierają w sobie lato, jakże potrzebnych, szczególnie w październiku o tej porze. 19 minut po godzinie 18, no i słyszymy się oczywiście na piątkowej Hit Planecie. Przed momentem udało nam się lądowanie na miejscu 27. James niestety kontynuuje drogę do wyjścia, traci kolejne punkty, no ale moi drodzy, przemijania i zmian uniknąć się nie da. To jest jedyne, do czego powinniśmy przywyknąć. Umieć czasami zostawić za sobą coś, no i zamknąć drzwi, wyrzucić klucz, co by nie korciło zaglądać. I dokładnie o tym zaśpiewa dla nas Eben, Leave It All Behind.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
4: Po reklamie.
5: Hi, we are people.
6: Hi, this is Paulina.
7: Hey, yo, I'm DTE.
8: To Monika Lewczuk.
7: Well, hi there, I'm Orji Nielsen, and right now you're listening to Hit Planeta and Musiczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Wiktor Waligura, Nie umiem kochać. No tego też trzeba się nauczyć, przecież najtrwalsze związki buduje się codziennie i to nie tylko na miłości, nie czeka się aż miłość przyjdzie, no i także podnieść to jedno, potem jeszcze trzeba unieść i na sam koniec donieść, a to już jest wyzwanie. Wiktor, mimo postawionej tezy, że nie umie, uniósł ciężar presji narzucanej przez konkurencję, no i mimo tego trudu pnie się na sam szczyt, dziś kolejny bardzo duży awans, ląduje na miejscu 24, wczoraj grał z numerem 34, gratulujemy. No i wskoczmy na numer 23. Tutaj zagra dla nas Tom Byrne, Like You Do.

No i jak tu można być cicho, jak to właśnie było YouTube, jednocześnie Silencio, awans o 10 oczek od wczoraj. Gratulujemy, no i płyńmy dalej. Przed nami George Kelly, Christy Inc. i My Friend.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa. Reklama.
1: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim, za sterami, bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Po reklamie.
4: Hi, I'm Ankalima.
5: Hey, tu Daria.
6: What up, this is Echo.
7: Hi, I'm Olivia Adams.
8: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Olivia Socha i Rutyna zyskuje 4 punkty i ląduje dziś dokładnie na półmetku. To było nasze miejsce 20.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: A teraz uwaga, uwaga, bo przed nami utwór o momencie, kiedy wymyślacie idealną, błyskotliwą ripostę, która absolutnie zniszczyłaby przeciwnika w dyskusji, tylko że pojawia się u nas w głowie, szczególnie pod prysznicem i przykładowo dwa dni po kłótni. No tak często się dzieje, ale to też oznacza, że dopiero wtedy mamy miejsce na swoje emocje, o których często podczas kłótni zapominamy, niestety. No i właśnie o tym urokliwym zjawisku tak zwanej musztardy po obiedzie opowiada nasza druga dzisiejsza premiera. Za mikrofonem dziewczyna, której wokal niósł się w oficjalnym hymnie Euro 2024. Ten się nazywał Fire i zaśpiewała go oczywiście Leonie Burger, która znana jest szerzej jako Leonie. Obecnie zasiada w fotelu niemieckiego The Voice of Kids, jeśli jest trenerką. A jeśli chodzi o jej licznik odtworzeń w sieci, to uwaga, ma ponad 2 miliardy, także robi to wrażenie. No i dziś serwuje nam swój pierwszy solowy single w roku 2026, Way Too Late, i ma być to muzyczny list za spóźnionymi przeprosinami. Koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Edge Connect i Rockaway Love Finds You. Dziś niestety minus jeden punkt, no i lądują na miejscu 18. Nam zostało 6 minut do godziny 19, no i na sam finał, tuż przed finałem jeszcze All About the

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
5: Do męża, do syna.
6: Żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
4: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także na internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza.
7: Policja i Straż Miejska lub Gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
8: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
7: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
8: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
7: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
7: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
4: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nawa Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
4: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
6: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
5: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłałam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
4: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna półtorej godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
12: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
11: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafę Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Yi Zhu, Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elise Mertens 6-7-3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. W najbliższy weekend na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona, która z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii podejmie Getafe. W Niemczech lider wystąpi już dziś, Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS Romą.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
3: Cedric Gervais, Carla Monroe i Gotta Be.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
7: Po reklamie.
8: Hello to our Polish fans, we're Lucas and Steve.
9: Cześć, tutaj Kaja.
10: Hey guys, it's Mikolas Józef.
11: Hello everybody, this is Ina.
12: Cześć, tu Liber, to jest Hit Planeta. Najnowsza i najbardziej premierowa lista w Polsce.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
13: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio. There's no future.

0: 19 minut po godzinie 19, a to było nasze miejsce 13. Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly, numer, który dostaje ogromne wsparcie w głosach, także w komentarzach na naszym radiowym Facebooku. Gorąco pozdrawiam i witam wszystkich tam obecnych. No i dobrze, że jesteście, nie tylko ci na social mediach, bo to moment kulminacyjny naszego dzisiejszego spotkania, czyli finał na Hit Planecie, ale od razu podkreślę spotkania, bo na tym dziś nie kończymy. Zaraz po 20 czeka na was premierowe DMC na żywo, następnie A State of Trance, także dziś naprawdę będzie się działo. Szczególnie przed nami, bo przed nami październikowa propozycja dla odważnych. Sex on the Beach.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Marek Kłusowski, który dosłownie trafił w bingo. To było nasze dzisiejsze miejsce 10.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryż.

0: bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
2: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
3: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
6: Po reklamie.
7: Hi, I'm David Guetta.
8: Witajcie, cześć, hej, tu Sonia Maselik.
9: Hi, I'm Sander Woksen.
10: Hej, hej, mówi Monika Lewczuk.
11: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. I'm Siko Toy and this is Hit Planeta. Top 40, the best new singles in Poland.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: totalnie przebojowa.
1: Debauza I Lose Myself, czyli zgubiłem się, no nawet jeśli ktoś z was tak zrobił, po drodze do celu, ale w międzyczasie znalazł siebie, to może właśnie to był cel pierwotny. Tak jak w każdej godzinie na Hit Planecie mamy jeden cel, zagrać dla was zupełną premierę, no i czas na tę ostatnią, finałową. No i wyobraźcie sobie taką scenę, nagrywacie teledysk na dachu 43-piętrowego wieżowca, no i wiatr we włosach, świetna energia i nagle na dach wchodzi policja, od razu rzuca na was surowe spojrzenia i widać chęć podjęcia próby pacyfikacji. Brzmi dosłownie jak początek filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem, tyle że taka sytuacja naprawdę miała miejsce w kanadyjskim Vancouver, a na dachu pojawili się kultowy duet Tegan & Sara, wokalistka Lights i też wyśmienity producent Felix Kartal. Policjanci na szczęście dość szybko zorientowali się, z kim i z czym mają do czynienia i że kręcony jest teledysk. Jeden z nich nawet poprosił o selfie z Kartalem, po czym nastąpiła lawina przeprosin. No i jak to podsumowały same artystki, było to doskonałe kanadyjskie zakończenie kanadyjskiego klipu i wydaje mi się, że będzie to też doskonałe zakończenie dzisiejszego hit planetarnego maratonu premier. Za moment turbo doładowanie, czyli oczywiście DMC po godzinie 20, a teraz przygotujcie głośniki na prawdziwy ogień.
0: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie.
8: Cześć, z tej strony Foothills.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Cześć, tu zespół Komodo.
11: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
12: Hej, hej, tu Calvi i Remi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia.
13: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Kwadrans do godziny 20, no i miejsce piąte za nami. Tutaj Lanvina, Ellie Oaks, Reasons. Były powody, dla których dostali się na sam szczyt listy, no ale konkurencja, jak słychać, ma dużo mocniejsze argumenty. Na miejscu czwartym przed nimi Bia, która dokładnie tak jak wczoraj gra dla nas w towarzystwie Safety Net. No i zmiany. Pierwsza z nich, jednocześnie największe piątkowe zaskoczenie, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. To nasze miejsce trzecie, no i jak widać, chcieć to naprawdę móc. Po raz kolejny na topce Hit Planety. Miejsce drugie należy do lidera obecnego tygodnia, czyli Kyle Alessandro. Niestety oddaje złoto, a przechwytuje je Chloe Kisha. Question of the day, czyli pytanie dnia, zostaje piątkowym faworytem. Gratulujemy. A jeśli ktoś z Was może pyta samego siebie w głębi duszy, co zrobić z resztą piątkowego czasu, to odpowiedź nazywa się sama. DMC startuje lada moment. No i za moment przywita się z Wami także Maciej Wowk. Ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica. Udanej zabawy. Wysokich lotów Wam życzę i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Nożownicy ze szkół są już zamknięci w areszcie i zakładzie dla nieletnich. Policja zatrzymała dziś kilkadziesiąt osób za groźby kolejnych ataków. Po rekordowo długiej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-latek, który zaatakował szkołę w Ostrołęce, trafił na 3 miesiące do aresztu. 2 dni temu ranił 9 osób. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. Z kolei 15-latek, który wczoraj zamordował kobietę w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu, trafił na razie na 3 miesiące do zakładu dla nieletnich. Psychiatrzy będą analizować, czy powinien za zbrodnie odpowiadać jak dorosły. 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach. Działania będą kontynuowane do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących ataków. Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek. Także policjanci wchodzili do szkół. Oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół.
6: Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które publikowały w sieci filmy z groźbami przemocy. Nie potwierdziły się za to doniesienia na temat rzekomo istniejącego w sieci wyzwania wśród uczniów nazwanym Krwawym Piątkiem. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Decyzję ogłoszono krótko po przyznaniu pokojowej nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która pracowała w Trybunale. Orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. We Francji słabnie fala protestów licealistów. Od września domagają się oni lepszych warunków nauki. Władze oceniają, że demonstracje mają już głównie lokalny charakter, choć w piątek zamkniętych pozostało jeszcze 141 liceów. Protestujący krytykują braki kadrowe, złe wyposażenie szkół i system rekrutacji na studia. Organizacje uczniowskie zapowiadają kolejne protesty w przyszłym tygodniu. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice, a jutro Jagiellonia Górnik, z kolei w niedzielę Legia Wisła. Więcej o 10 kolejce Błażej Kulesza.
8: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
9: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
8: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
9: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
8: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
10: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
8: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. Przede wszystkim wśród kibiców.
6: Legii grozi wysoka kara finansowa. PZPN zdecydował, że klub będzie musiał zapłacić 250 tysięcy złotych za każdy mecz u siebie z zamkniętym sektorem gości.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Liczne placówki medyczne, które ratują ludzkie życie i zdrowie, korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest krew. A stała rezerwa tego bezcennego leku to bezpieczeństwo dla nas wszystkich, szczególnie w okresie urlopowym i wakacyjnym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Wystarczy skontaktować się z właściwą placówką. W naszym regionie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się w Wałbrzychu. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej rckik.pl/Wałbrzych. Telefon 577 766 605. 577 766 605.
2: Reklama.
0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

Mamy jedno życie, podobne cele, chęci, pragnienia, różne pasje. Jak to jest, że jednym się one udają i są realizowane, a inni mają z tym kłopot? Słuchaczu, ty, tak, właśnie ty, do ciebie mówię, który jesteś cząstką DMC. Mam dla ciebie przesłanie, które może wpłynąć na twoje życie. Chcesz marnować swój czas? Nie masz ochoty na więcej? Chcesz tego, co jest łatwo dostępne? Okej, masz do tego prawo. Ale jeśli chcesz zmian, zmian w swoim życiu, to sięgaj po nowe, lepsze. Jak tylko osiągniesz minimalny sukces, to zaczniesz wymagać od siebie więcej. I to jest właśnie jeden z kluczy do sukcesu. Do tego dołóż motywację. Niech będzie ona twoim napędem, drogowskazem do codziennych działań, które będą cię przybliżać do celu. Tego życzymy ci z całego serca. Mierzcie wysoko i nie oglądajcie się na tych, którzy będą chcieli was powstrzymać. Ich miniecie. Z czasem oni zostaną w tyle. Przybijcie im piątkę na odchodne. Pamiętaj, że najtrudniejszy jest pierwszy krok. Tym drugim niech będzie walka o samego siebie, lepsze jutro oraz szczęście i praca nad własnymi słabościami. Warto pamiętać, że szczęście to nie to, co posiadasz, lecz twój stosunek do tego, co masz. W DMC kierujemy się podobnymi wzorcami, które z powodzeniem mogę wam polecić na przyszłość, jako drogowskaz mojego postępowania. Maciej Wowk.

0: Jest piątek, DMC Początek, już na samym wstępie przez Mike Energy możecie się domyślać, co dzisiaj będzie. Będzie u nas grane. Dokładnie, moi drodzy, za tydzień, z 16-17 października obchodzić będziemy 29. urodzinowe wydanie listy DMC z okrągłym notowaniem 1500. Będzie best of the best ostatnich kilku lat. A dzisiaj, no właśnie, co będzie dzisiaj? Zastanawiacie się pewnie.
1: DMC Radio. Muzykę z najlepszym napędem.
0: A dzisiaj witam wszystkich, którzy doskonale wiedzą, że muzyka to coś znacznie więcej niż rytm i sama melodia. To przestrzeń, w której można odnaleźć kawałek siebie, oderwać się od tego, czego na przykład nie lubimy. Możemy poukładać myśli po całym tygodniu, jeśli coś tam nie za bardzo powychodziło. To dlatego na dzisiaj przygotowałem dla was setki utworów, które jawią wam się jako takie klasyczne, jako znane, lubiane, takie wspomnieniowe, rozkołysane, roztańczone, zabawowe, że tak nawet sobie rzeknę. No wystarczy, że taki utwór Mike Energy, Lost in Dreams, prawda, pojawia się od razu. Przypominamy sobie dawne momenty. Dobrze jest poczuć się, moi drodzy, jak to było kiedyś z chwilami, kiedy pamiętamy parkiety 10, 15, 20 lat wcześniej. A zatem, moi drodzy, dzisiaj specjalne wydanie listy DMC z historią tysięcy dźwięków w świecie, w którym to rytm jest językiem, a moc nie potrzebuje żadnego tłumaczenia. Gramy dla was naprawdę fajnie, mocno, także bądźcie z nami, DMC maniakami, a o ile za tydzień w beście będą trensy, utwory z listy ostatnich kilku lat, to dzisiaj sięgamy po tak zwaną dance'ową klasykę, która od zawsze porusza tak mocno, że no nie ma to znaczenia, czy się słuchało jej kiedyś, czy dzisiaj. Po prostu bawi i to bardzo, bardzo dobrze. Jeśli jesteście gotowi, powolutku zaczynamy, jak zawsze od down tempo. Tak mamy przyjęte w programie DMC, że delikatnie prowadzą was fajne klimaty. I będzie to dobra muzyka. Uwierzcie mi. Będą utwory, które znacie, ale bardzo fajnie rozkołysane. Muzyka. No ktoś powie, że muzyka nie rozwiązuje żadnego problemu. No, niech będzie. Muzyka, moi drodzy, muzyka DMC nie zmieni świata wokół nas. Potrafi jednak zmienić świat, który nosimy w sobie. A to już kapitał. To już całkiem sporo. Dlatego namawiam. Zostańcie, posłuchajcie. 4 godziny życia. I 2 godziny od tego faceta.
2: Hey, this is Armin van Buuren, and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: Jeśli jesteście gotowi, ja za minutkę odpalam to, co mam najlepszego. Nie jest to zestawienie, po prostu muzyka, która będzie was bawić i program będzie wyglądał dokładnie tak jak w każdy piątek, ale z nagraniami, które no bardzo dobrze wam się kojarzą. Tyle powiem. Gotowi? Patrzę, czy Krystian już przyszedł. Bo bez niego nie będę zaczynał.

0: tradycyjnie polecam i zapraszam.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
0: A zatem bardzo proszę, wchodźcie, oglądajcie, jak tam się ładnie skórka zmieniła. Nie tylko, tam trochę zmian, ciekawostek, no i tych technicznych podsumowań, które teraz wyglądają naprawdę zawodowo. DAB+, Ether, aplikacja, muzyczne radio. Zaczyna. Muzykę. Najlepsze na konsolecie.

0: DMC. Czysta energia. Reklama.
1: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
0: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Chodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. Classic Hits.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
0: Po reklamie.
2: W muzycznym radiu muzykę z najlepszym napędem.
3: Powolutku wjeżdżamy na nasze tory, te nieco szybsze. Po delikatnej rozkrętce na dobry początek. Muzyczne radio, program Dance Mix Chart. No i pamiętajcie, muzyczne radio jest w eterze. DAB Plus w Warszawie na kanale 11B. We Wrocławiu 12B, Kraków 9A. Katowice 12, nie, 10B. Gdańsk 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B i Andrychów 8D. I online, do posłuchania na całym świecie. Korzystajcie z DAB+, korzystajcie z DMC, korzystajcie z muzycznego radia. Ile się tylko da. Przed nami DMC wypełnione muzyką, taką trochę taneczną, energetyczną, to tak pokombinowała, ale uwaga, żeby nie było. W okolicach północy, czy bardziej mrocznego dzisiaj też będzie. Postaramy się zadziałać tak całościowo dla wszystkich, abyście rozkołysali się z nami do wczesnych godzin porannych, no bez przesady, ale będzie rytmicznie, będzie melodyjnie, będzie mocno. Momentalnie będzie tak, że trudno będzie oderwać się od naszych dźwięków. Bo za to kochamy właśnie muzykę taneczną, muzykę klimatyczną, energetyczną, każdego gatunku, za tą taką dźwiękową nieprzewidywalność, za fajny klimat.

0: każdy weekend. Reklama.
1: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
0: Po reklamie.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. DMC News.
1: Przedstawia Tom Dut.
2: DMC News tu i teraz dla Was, fanów elektronicznej muzy i oczywiście klubowych brzmień. DJ Mac Top S100 dziś pod lupą naszego cotygodniowego spotkania, podobnie jak Oscar Murero z nowym wydawnictwem i wirtuoz instrumentów klawiszowych, jego wysokość Jean-Michel Jarre, 50 lat Oxygen. Sprawdźmy szczegóły. DMC News 3210 start.
0: DMC News.
2: Klawiszyst DJ Mac Top 100 od lat wzbudza ogromne emocje, stanowiąc swoisty barometr popularności w świecie muzyki elektronicznej. Choć dla jednych to wyłącznie konkurs popularności, zestawienie jasno pokazuje, jak wygląda obecny mainstream i w którą stronę zmierzają zachwyty masowej publiczności. Tegoroczne wyniki przynoszą zarówno potwierdzenie dominacji wielkich marek EDM, jak i awanse reprezentantów undergroundu, którzy na dobre rozgościli się na elektronicznych salonach. Na samym szczycie, bez rewolucji, pierwsze dwa miejsca zabetonowali giganci, których nikomu tutaj przedstawiać nie trzeba. David Guetta oraz Martin Garrix. Obaj producenci od lat dzielą i rządzą na festiwalowych mainstage'ach, regularnie dostarczając hity i gromadząc wielotysięczne tłumy. Na trzecim miejscu uplasował się Anima. Połowa duetu Tay of Us i założyciel wytwórni Afterlife zrewolucjonizował rynek swoim audio-wizualnym show, wprowadzając melodię techno do absolutnego mainstreamu. Tytuł The World Number One Techno DJ obroniła Charlotte DeVite, podczas gdy w świecie house'u bezkonkurencyjny okazał się Fisher. Z kolei Sarah Landry została ogłoszona The World Number One Hard DJ, a fani muzyki Psytrance docenili Indire Paganotto. Świeżą, klubową krew do rankingu wprowadził Josh Baker, zdobywając prestiżowe miano najwyższej nowości roku i meldując się od razu na 40. pozycji. Ogromne poruszenie wywołała również nagroda przyznawana bezpośrednio przez kapitułę redakcyjną. Prestiżowe wyróżnienie za całokształt twórczości trafiło w ręce Luciano. Pochodzący ze szwajcarsko-chilijskiej rodziny artysta został doceniony za ponad ćwierć wieku bezkompromisowego kształtowania sceny minimal techno oraz house, a także za wpływ swojej legendarnej wytwórni Cadenza na globalną kulturę klubową.
0: DMC News.
2: Teraz DMC News, absolutna legenda hiszpańskiego techno, jeden z najbardziej szanowanych producentów na świecie, Oscar Murero, który powraca z długogrającym materiałem. Do rąk fanów trafia właśnie jego najnowszy album zatytułowany Between Two Worlds. Wydawnictwo ukazało się nakładem wytwórni Semantica Records. Nowy krążek to niewątpliwie potężna, składająca się z 11 utworów, muzyczna opowieść. Jak przyznaje sam artysta, album jest głęboką eksploracją różnorodnych przestrzeni dźwiękowych oraz tekstur, z których słyną jego naprawdę świetne produkcje.
0: DMC News.
2: Przed nami w DMC News kultowe wydawnictwo. Są albumy ważne, przełomowe i wpływowe, ale są też takie, bez których współczesna muzyka elektroniczna prawdopodobnie wyglądałaby zupełnie inaczej. Do tej ostatniej kategorii bez większych wątpliwości można zaliczyć Oxygen Jean-Michel Jarre. Wydany pierwotnie we Francji w 1976 roku album powstał w warunkach, które na dzisiejsze perspektywy brzmią wręcz absurdalnie skromnie. Jarre nagrał materiał w dawnej kuchni swojego paryskiego mieszkania, korzystając z ośmiościeżkowego magnetofonu, własnoręcznie zbudowanego miksera oraz niewielkiego zestawu syntezatorów i innych instrumentów elektronicznych. Efekt? Ponad 18 milionów sprzedanych egzemplarzy i status jednego z dzieł, które pomogły wprowadzić elektronikę z eksperymentalnej niszy do masowego odbiorcy. W przyszłym miesiącu historia zatoczy koło. Z okazji 50-lecia wydania album Oxygen ukaże się w zupełnie nowej odsłonie. Sercem nowej edycji albumu Oxygen będzie przygotowany w tym roku remaster stereo, przy którego tworzeniu ponownie sięgnięto do oryginalnych taśm. Założenie było proste: nie modernizować materiału na siłę, ale wydobyć z niego dynamikę i charakter pierwotnego nagrania. Kiedy tworzyłem Oxygen, pracowałem bezpośrednio z instrumentami analogowymi i taśmą. Wtedy dźwięk miał szczególną głębię, ruch i własne życie. W przypadku tej jubileuszowej edycji wróciliśmy do oryginalnych taśm z zamiarem zachowania tego charakteru, a nie jego zmiany, tłumaczy Jean-Michel Jarre. Największą nowością będzie jednak pierwsza w historii wersja Oxygen przygotowana w Dolby Atmos. Nie jest to przypadkowy wybór. Już oryginalny mix z 1976 roku bardzo mocno wykorzystywał przestrzeń stereo, m.in. poprzez skrajne panoramowanie surowego dźwięku oraz jego przetworzonej przez echo wersji. Przygotowując mix imersyjny, twórcy starali się zachować tę koncepcję, jednocześnie przenosząc ją do trójwymiarowej przestrzeni. W efekcie w Part 2 echa przemieszczają się po przestrzeni, w Part 3 śpiew ptaków pojawia się nad słuchaczem, a w Part 5 perkusja i bas krążą wokół niego, a finałowy szum oceanu w Part 6 przemieszcza się od przodu do tyłu. Za przygotowanie miksu odpowiadał David Costen, który pracował nad materiałem wspólnie z Jarrem w paryskim QDS Studio. Okazuje się, że 50-lecie płyty Oxygen nie będzie jedynym jubileuszowym projektem Jean-Michel Jarre'a. 29 października nakładem Thames & Hudson okaże się książka Machines – A History of Electronic Music. Zatem posłuchajmy już teraz fragmentu albumu Oxygen, wydanego w 1976 roku z tego niesamowitego wydawnictwa. Oxygen Part 4, panie i panowie, przed wami Jean-Michel Jarre.

Pierwsza godzinka programu DMC za nami. Ale niech zegarek odbierze czas. Ale nie dyktuję wam nastroju, absolutnie nie. Bo tu muzyka zrobi swoje. Podkręćcie głośność i wyluzujcie totalnie. Tak trzeba, piątek w DMC.

0: z najlepszym napędem.
1: A skoro mowa o napędzie, to napęd się nam włącza na GG 12.30, 2.19, 10. A później przygoda. Jeden trens, jeden taki densowy klasior i tak dalej. I ciągniemy do północy, a po północy

To jest dla tych, którzy kochają brutalny beat. Dobrą moc. No i drodzy, VMC, nie chodzi wyłącznie o to, żeby coś grało w tle. Chodzi, żeby muzyka stała się częścią piątkowego wieczoru. Żeby zostawiła po sobie choć odrobinę emocji. Poruszała.

wrzuciła taki, chociaż fragmencik maleńki, słoneczko, sunshine, a co, tenże ciemno, buro, jesień, a u nas, na przekór wszystkim i wszystkiemu.

Andrzej J. Ty masz zawsze kosmiczne wpisy. Bardzo cię pozdrawiam. A Krzysiu, niech moc będzie zawsze. W każdy piątek. Poprze czas.

bardzo serdecznie chciałbym ściskać naszego admina z forum DMC. Słuchajcie, facet połowę życia swojego spędza na tym forum. Tak jest! Efekt możecie poznać, wchodząc, oglądając, przeglądając. Uściśnijcie mu łapkę, bardzo proszę.

Delikatnie zeszliśmy z down tempo i podkręcamy atmosferę, podnosimy energię. Otwieramy muzyczną przestrzeń. Głowy pełne dobrych myśli. I niech rytm, beat, vibe prowadzi was dalej. Taki full power wieczorową porą.

Macieju, wielkie podziękowania za wszystkie dźwięki, którymi nas dzisiaj raczysz i standardowe pozdrowienia dla ambasadorów DMC, Tymka z Lubina, Patryka z Piły, Igora z Wałbrzycha, Oliwiera z Wrocławia.

Są takie nagranie, jest taka muzyka, która wypełnia, moi drodzy, parkiet. Wypełnia ciszę, ale są takie, które wypełniają człowieka dobrą, kosmiczną energią. W DMC właśnie szukamy tych ostatnich. To jest 100% setki naszej.

0: EMC. Czysta energia. Reklama. W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl.
2: Wejście przez www.muzyczneradio.pl.
1: To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
3: A DMC leci dalej. Teraz już z wami na GG 12 32 19 10.

zaczynamy dzisiaj od Przemka, który jest z Bolesławca. Dobry wieczór wszystkim, przyjaciele. Pozdrów Wolka z okolic z Bolesławcą. Pracuje ciężko na roli, chmielu. Tym razem z Wołowa odezwał się Piorun. Pozdrawiam was mocno. Uściski do całej ekipy, w szczególności dla Świdnicy, okolicy i Zebrzydowa. Zebrzydowa, Piotr.

Jak co piątek melduje się dobry wieczór, Daro z Nowogrodzca. Uściski dla każdego. Szczery moment, dobry wieczór, pozdrów mojego Arciego, Marcina, Renatę, Mewę, Szymona, rowerzystę, badmintonistę, Magdę, witam serdecznie.

0: Tak przypadkowo zupełnie, słuchajcie, wjechałem sobie na Jiggle 1350. To było zupełnie niedawno, a tymczasem minął już roczek.
1: 1350 wydanie listy DMC.
0: Tak jest, a to troszkę więcej za tydzień, w piątek po 20. 1450 nam się urodzi. Uściski dla Zuzienki, mojej córeńki. Zawsze ma uśmiech na buzi, jak co tydzień. Ziołeczki, uroczysko Lubin, zawsze wierne i systematycznie z DMC. Piotr, Ola i Sabinka. Ściskamy wszystkich. Świeradów, a tam Marcin. Gramy z rodzinką w karty i słuchamy DMC. No to ile na musiku?

To jest nasza piątkowa energia, właśnie. Patryk Skowar, dobry wieczór. Pozdrawiam, kochane żonkę Anię, która musi siedzieć z przymusu w sypialni. Z wiadomej przyczyny. To jutro wynagrodzi jej koniecznie. Zabierz na spacer, nie, do kina, teatru, filharmonii. Gdzie tam chcesz. Pozdrawiamy mocno. Lubin pozdrawia wszystkich. Gorące nuty. Pozdrówy. Jestem córeczką Kalinką w szpitalu na chirurgii dziecięcej w Wrocławiu. Miała ciężki zabieg. No to życzę wszystkiego dobrego. Trzymamy kciory. Daj nam znać, Patryk, jak poszło.

jest kapitalnie po prostu. Napisał Krystian. Piotra, Bartka, Dawida i Szymona, pozdrów koniecznie. Rędziny Częstochowa. Urodzinki dopiero za tydzień, a na czacie taki ruch, że ciężko się przebić. Pozdrawiam wszystkich. Szymon, z Żar.

bierzemy na wszystko. Ola, dobry wieczór. Zuza, Piotr, Sabina. Która lubi soczek z cytrynki. Najlepszego Lubin.

Classic Hits. EMC. A co tam? Jak szaleć to od początku do końca. Janek, dobry wieczór. Moja obecność z wami. Albania. Jesteśmy w Albanii. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wyjeżdżają po to, żeby podziwiać cały świat. Gorący uścisk, ulica Kaszmir. Pozdro dla wszystkich. Janek, baw się dobrze, bracie.

Maciejku, dzięki za wszystko. 1450. 1500 niedługo. To troszkę nam jeszcze zajmie. Piotr Polskiego, jak zawsze z DMC Maniakami, DXerami. Łączcie się na całym świecie z Piotrem. A jak? Grzesiu, pozdrówki dla gości Sadów, najlepszego. Prześwirowane, bardzo fajnie skompletowane. Grzesiu, baw się dobrze. Potężna moc spędzi w twoją stronę. Dla Macieja Zasowic od Kazika i Przemka. Dobrej mocy. Zgorzelec, dobry wieczór. Pozdrawiam z rehabilitacyjnego łóżka. Bartek, Artur, pozdrawiam niezastąpioną siostrę Ulę i sympatyczną Emilię. No to my ci zdrówka, bracie, życzymy. A tam mu zastawia na nogi. Oj, tak, bracie. Ale ty spokojnie, jeszcze nie, no. Jeszcze nie. Jeszcze trochę poczekaj z tym wstawaniem, dobra?

Marcinku, spokojnie, że biedy nie napytał, no. Tego nie chcemy. Największy buziole dla mojej kochanej Marioli. Jutro ma urodziny. Już tu nie wypychaj życzeniami, bracie. I tam coś kombinuj mocniej. No, żeby nie było. W radiu byłaś.

Pozdrowy z krainy wiatraków dla wszystkich tych, którzy są w okolicach Legnicy. Nowa Sól zaprasza i pozdrawia, jak każdy piątek z Kosmodromu. Kosmodromu DMC. Maciejko i Gosieńka. Dobry wieczór. Krystian, Seba, Flagowy, Gosia z Ulesia.

Słuchajcie, na przykład u nas tak. Dobry wieczór. Bardzo cieszę się z pozytywnego odbioru nowej strony. Pozdrawiam. Perfect Garage, chłopaki z Jawora. Tomek i przyjaciele. No to panowie. Brawa.

0: Kiciu,
1: a?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.
5: Kontakt z DMC zapewni DMC Muzyczne Radio.pl.

TMC, moi drodzy, nie gonimy za modą. Nie ścigamy się na decybele, lecz na emocje. Dla nas najważniejszy jest ten moment, ta chwila. Kiedy ten beat, ta moc, ta melodia trafia dokładnie tam, gdzie trzeba. Kiedy noga zaczyna sama wystukiwać tempo. Kiedy słyszysz kilka sekund utworu i wiesz, wiesz,

właśnie w DMC podkręcamy klimat. Wchodzimy głębiej w elektroniczny świat. To każdy kolejny numer ma otworzyć nowy rozdział. Chociaż klimatycznie ogramy, to każdy breakdown buduje napięcie. A każde wejście basu przypomina nam, dlaczego ten gatunek, dlaczego trensiory od lat nie przestają fascynować kolejnych pokoleń, no i nas. Dlatego, jak ktoś tak gra, inaczej być nie może.

0: Proszę trochę spokoju.
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
0: GG trzeba wyprostować. Cudowne życie. Za radość, którą dostaję. Za miłość odebraną. Za życie wypełnione dzięki z całego serca. Serduszka w dniu urodzin. Asieńko, wszystkiego najlepszego. Maciejów, dziękuję. Strzegom pozdrawia wszystkich na całym świecie. Asieńka. Przewodnik pasuje. Zibi melduje się na pokładzie. Dużo mocy. Tego nie brak.

0: bez wokalu, proszę, bez wokalu. No dobrze, teraz lepiej. Rawicz jeździ z wami, tam jest Mariusz. Serdeczności dla Namcia, Udziego z Wrocławia, Matejko. 3 dni na wielka. Rolnik, lekko spóźniony, ale jestem. Pozdrawiam z Oławy. Banita, wita. Pozdrowionka dla kochanej Asi, która właśnie zrobiła 25 km pieszo przez Londyn. To wciski będą jak nic. Masażyk trzeba zrobić. Pozdrawiam wszystkich. Odpoczywamy w dźwiękach DMC. Niech tak zostanie. Słuchaj, jak nie ma meczu, od razu słychać, prawda? To widać, może nie tyle słuchać, co widać, no. Jacek napisał, dobrze, dzisiaj nie ma meczu, piłki kopanej, nikt nie będzie rozpraszał się. Jedziemy z wami. Jacek, Świebodzice. Emilka, dobry wieczór. Kochanego siostrzeńca, który podlewa kwiatki w Wałbrzychu. Pozdrów go. Patryk, jesteś kochany. Studniska pozdrawiają wszystkich.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is a heavy pesticide.
0: Trochę rock'n'rolla w DMC nie zaszkodzi, prawda? Od Biskwy dla Maksia, pozdro. Gorzelec. Słucham, Macieju, 28 lat. The best i tyle. Marcinku, to wy najlepsi, nie ja. Nie my. Pozdrowie dla wszystkich tych, którzy są ześwirowani. Gosie, Sadów, koniecznie. Grzesiu. Artur, full power, nie zwalniaj. Dobra.

trzy dekady audycji. Niesamowity wynik. Ja jestem częścią tego. Tych spotkań 26 lat. Dzięki. Dzięki. Piątek najlepszy, tyle ci powiem. Wow. Michał. Łódzkie. Pławno. Michał, bądź z nami zawsze.

tu leci z wami cała leśnica, tyle ci powiem, Alek. Mester Wówek zameldowany, najlepszego Rysio daj znać. Daniel, dobry wieczór. Kosmos, wiem, że żyję. Wiem, że żyjemy. Cały tydzień czekam na takie numery. Dawid. Jak ja kocham piątkowe wieczory, pozdrowy. Grzesiu. Melduje się, jak za piątek lecimy. Dzisiaj z pełną mocą. Daro, Mateuko, Justa, Aślany, najlepszego. Malak. Pozdrów ekipę Homera. Najlepszych serwisantów, którzy wracają z naprawy gwarancyjnej.

Na ciebie pozdrów mojego młodego synka. Olafka, 9 latek ma i słucha DMC. Janek z Bolesławca. Ściskamy, trzymajcie się, bawcie się dobrze.

Magda napisała do nas. Dobry wieczór. Poszło. Sherwoman, Ola, Dorota, Szymon, Lazarus, Archie, Erbikowski, Przemek i cały świat. Przebudzony, pobudzony. Madek 89. To i ściskamy i nie zasypiamy.

Pamiętajcie, moi drodzy, że czasem warto posłuchać muzyki nie tylko uszami, ale też wyobraźnią. Teledysk jakiś zdarzonko z Beyond the Time. Chodź na chwilę, polecieć wysoko.

pozdrowionka dla wszystkich, moi drodzy. Wszystkich tych, którzy są z Warszawy i okolic. Najlepszego, Maciejku, czy coś od Armina. Cokolwiek, jakikolwiek numer. Pozdrowionka od Jarka i Oksany z Warszawki. No to coś tutaj znajdziemy. Troszkę niech potupie nam Armin.

0: Marek ze się żywi najlepszego.
1: Full power.
0: Sławek, dobry wieczór. Moc z wami dla wszystkich kierowców zawodowych. Adi Kowal pozdrawia wszystkich, odezwij się. Dla weterana Marka, Krystiana i Malty, Matiasa. Pan Pizza, DMC Forever. Czerwony kapelusz i syn.

Babuśka napisała tak: Macieju, przesyłam wielkie, ogromniaste do całej ekipy pozdrowionka dla brata Grzegorza z Groznicy, jego żony Ładzi, dla Maciejki z Iłowej, dla Justyny, dla Beatki, Marcina, Dance, Dat. Łapcie mnóstwo energii. Dobrej, kosmicznej, śmiechowej. Doro. Pozdrów tych, którzy latają w słuchawkach i tyle. Nawet pod prysznic. Żeby nic nie przegapić. Żadnej nutki. Dora, trzymaj się. Pompuj. Pozdrów dla Krystiana, Kamila i śpiącego Piża od Michaela. Ogarnij się, chłopaku, śpiący. Witaj, Bosie, degustatorze ze Skalników. Pozdrawiam wszystkich więcej maniaków. A szal przeszkadzać przy tym show. I tyle ci powiem. Dobra robota. Degustator Selton. Powiem ci tak. Jak wiem, że jest takie audytorium, to jest moc.

Poznań pozdrawia wszystkich. Degustatorzy tam szaleją. W Luboniu. Dzisiaj dobry replay. Potrzebujemy ognia. Latamy na ogrodzie. I wszystko jest okej. Jak dziki za żołędziami. W DMC. Dinozaur.

Witam, w końcu można położyć się i odpłynąć. Trans, klasyki, piękne piątkowe wieczory. Skrzata, Gosie, Andzie, wiem, że słuchasz. Dużo zdrówka, relax. Łukasz, Wielkopolska. Hejka, pozdrawiam cię do Andrzeja. Robert. Pozdrawiamka od Nikoli dla Alana i całego muzycznego radia i dla DMC Maniaków. Mam gąsiora.

trzymajcie się tak mocno, jak jest jesień. Damian, Damian z Gdyni. Najlepszego dla wszystkich DMC maniaków. Asiu i Pawełku, kochajcie się do końca życia i jeden dzień duży, napisała Emilka. Od Klaudi i Manka dla Szczegomia całego. O i dzisiaj słuchajcie, przekinka. Paweł MZK, pozdrawiam wszystkich. Latam dzisiaj za kierownicą. Kierownica, Paweł, za tobą lata.

wycieczki dla powracających z KBE, słuchających radia Westland. Agnieszka. Pozdrów kochanego Grzesia, który właśnie wrócił z pracy. Najlepszego.

ciut późno, ale jestem z wami, DMC Maniakami. Tomaszek, Legnica. Belgia Knoki, Marcin.

pozdrawiam wszystkich, którzy czują ten klimat w tą noc i przygodę, i te wspomnienia i emocje. DMC, początek, pozdrowienia dla przyjaciela Darka, który aktywnie umila sobie czas ciężkim wysiłkiem. Życzę wytrwałości. Grzegorz z Gorznicy. With Elvis. Darek pozdrawia Jutytę. Poznaliśmy się na ITB. Człep, to jest latane. Studniska Maksymilian.

wzruszony jest dzisiaj. Cześć Maciejku, pozdrawiam dla wszystkich tych, ale żeś wykopał Silver. Pozdrawionka, słuchać od 20 lat. Michał z Jelnej Góry. Grzesiu, pamiętam ten numer, wyświrowany na maksa. GG, zamykamy. Obiecałem wam dzisiaj, że będzie różnorodnie bardzo, no i też tak, tak też teraz będzie, przez kilka minut, żeby, no nie było, że za mocno, za głośno, ale...

no sleep.

0: To jest specjalny dział muzyczny poświęcony muzyce, która opiera się też wyobraźnią. Naprawdę. Uruchomcie ją potężnie. Szczególnie teraz. Teraz.
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.

I want snare.

było, moi drodzy, nieco inne wydanie niż zwykle. Za tydzień 1450, a za rok 1500. Dziękuję za asystę. Do usłyszenia w niedzielę po 18. Dobre kołysanki. Nie będą z wami jeszcze przynajmniej przez 2-3 godziny w muzycznym radiu. Gosia pisze dobranoc. Najlepszego. Wszystkim wam najlepszego. Najlepszej soboty, niedzieli, całego przyszłego tygodnia. Armin już za minutkę.